0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Choć kryjówka była pomysłowa, to jednak nieskuteczna. Poszukiwany przed policją schował się pod łóżkiem w skrzyni na pościel. Do zatrzymania doszło w Wejherowie, gdy kryminalni zapukali do drzwi mieszkania. Otworzyła im kobieta, która zapewniała, że poszukiwanego mężczyzny nie ma w środku. Funkcjonariusze nie dali jednak wiary tym zapewnieniom i rozpoczęli dokładne sprawdzanie wszystkich pomieszczeń. W pewnym momencie ich uwagę zwróciło łóżko, spod którego wystawały palce dłoni. Po otwarciu skowka okazało się, że ukrywa się tam poszukiwany 30-latek. Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do komendy powiatowej policji w Wejherowie. Śledczy przedstawili mu 3 zarzuty kradzieży z włamaniem. Jak wynika z ustaleń policjantów, jedno ze włamań miało miejsce w grudniu ubiegłego roku, natomiast 2 kolejnych dopuścił się w lipcu tego roku. We wszystkich przypadkach sprawca włamywał się do skrzynek z pieniędzmi w odkurzaczach znajdujących się przy myjniach samochodowych, skąd kradł znajdujące się wewnątrz pieniądze. Straty, jakie łącznie spowodował, wyniosły ponad 8 tysięcy złotych. Za kradzież ze włamaniem grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności, niezależnie od wartości ukradzionego w ten sposób mienia. Gdynia wybrała wykonawcę budynku komunalnego bez barier przy ulicy Turkusowej. To już 2 tego typu projekt w mieście. Mieszkanie, w którym schody nie są przeszkodą, z kuchni i łazienki można korzystać zupełnie samodzielnie, mimo doświadczania niepełnosprawności, a przed drzwiami czeka ogród z grządkami do wspólnego uprawiania roślin. Tak będzie wyglądać codzienność mieszkańców budynku komunalnego przy ulicy Turkusowej, do którego właśnie rozstrzygnięto przetarg na budowę. W nowym budynku powstaną 22 mieszkania, w tym jedno mieszkanie wspomagane oraz 21 lokali adaptabilnych, które będzie można adaptować do indywidualnych, zmieniających się w czasie potrzeb mieszkańców bez konieczności przeprowadzania kosztownych remontów. Zgodnie z harmonogramem zakończenie inwestycji i oddanie mieszkań do użytku planowane jest na koniec przyszłego roku. Trwa sezon letni, a wraz z nim wzmożony ruch turystyczny w nadmorskich miejscowościach powiatu puckiego. Mundurowi w tym czasie realizują patrole w rejonach plaż, promenad, dyptaków oraz innych miejsc licznie odwiedzanych przez wypoczywających. Jednym z takich działań była akcja prowadzona we Władysławowie. Policjanci wspólnie ze strażnikami miejskimi rozdawali najmłodszym opaski niezgubki, na których rodzice mogą wpisać numer telefonu kontaktowego. To rozwiązanie może znacząco ułatwić szybkie odnalezienie opiekuna, jeśli dziecko zgubi się na plaży, deptaku lub podczas spaceru. W czasie patroli funkcjonariusze przypominają również o podstawowych zasadach bezpiecznego wypoczynku.

0: apelują o korzystanie wyłącznie z kąpielisk strzeżonych, stałe sprawowanie opieki nad dziećmi, odpowiednie zabezpieczanie swojego mienia oraz zachowanie ostrożności w miejscach o dużym natężeniu ruchu turystycznego. Jak zapewnia policja, ich wspólne działania ze Strażą Miejską są elementem wakacyjnych działań profilaktycznych prowadzonych w ramach akcji Bezpieczne Wakacje oraz kampanii Kręcim Niebezpieczeństwo w Lecie. Ich celem jest nie tylko reagowanie na zagrożenia, ale przede wszystkim zapobieganie niebezpiecznym sytuacjom i budowanie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców oraz osób odwiedzających powiat pucki. Ważna informacja dla rodziców najmłodszych mieszkańców Rumi. Wkrótce ruszy rekrutacja do samorządowego żłobka. Placówka zlokalizowana przy ulicy Reja 21 będzie przeznaczona dla dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia do zakończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy trzeci rok życia. Jak informuje miejski magistrat, w pierwszej kolejności opieką obejmowane będą dzieci zamieszkałe na terenie gminy miejskiej Rumia. Dzieci spoza gminy będą mogły zostać przyjęte wyłącznie wtedy, gdy po zakończeniu rekrutacji pozostaną wolne miejsca. Ponad 237 600 zł udało się zebrać podczas drugiej edycji festynu charytatywnego Pomagamy z klasykami. Największą atrakcją festynu była wystawa ponad 400 klasycznych i zabytkowych pojazdów. Ich właściciele, zgłaszając się do udziału w wydarzeniu, przekazywali wpisowy na rzecz hospicjum. Na miejscu można było zobaczyć zarówno kultowe samochody osobowe, jak i inne wyjątkowe pojazdy, które wzbudzały zainteresowanie uczestników w każdym wieku. W programie znalazły się również koncerty, licytacje oraz strefa gastronomiczna. Jednym z najbardziej emocjonujących punktów wydarzenia była aukcja Fiata 126 sprowadzonego z Włoch. Protoplasta polskiego malucha został wylicytowany za 90 tysięcy złotych. Wyjątkową bohaterką wydarzenia była pani Milena, która pokonała traktorem ponad 800 km z Jaworzna do Warszkowa. Uczestnicy festynu podjęli także nietypowe wyzwanie, próbę ustanowienia rekordu w zjedzeniu tony arbuza. Tegoroczny wynik zdecydowanie przebił rezultat pierwszej edycji wydarzenia. W ubiegłym roku podczas festynu zebrano 145 tysięcy złotych. Rusza nabór w kolejnej edycji konkursu Gryf Gospodarczy. To szansa na wyróżnienie najlepiej prowadzonych pomorskich firm. Gryf Gospodarczy od lat promuje przedsiębiorczość, innowacyjność oraz dobre praktyki biznesowe. Celem konkursu jest wyróżnienie podmiotów, które odważnie inwestują, rozwijają kompetencje pracowników, wdrażają nowoczesne rozwiązania i działają odpowiedzialnie społecznie oraz środowiskowo. Prestiżowa statuetka przyznawana jest wspólnie przez organizację samorządu gospodarczego i marszałka województwa pomorskiego. Kapituła konkursu przyzna statuetki Gryfa Gospodarczego w następujących kategoriach: lider innowacji, lider eksportu, lider inwestycji, pomorski startup, lider rozwoju kompetencji, lider zielonej transformacji oraz lider ekonomii społecznej. Tradycyjnie przyznawany też zostanie Gryf Gospodarczy w kategorii Gmina Przyjazna Przedsiębiorcom. Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej Nagrody Pomorskiej Gryf Gospodarczy. Spacery z leśniczym spotkały się z dużym zainteresowaniem mieszkańców Wejherowa. Przed nami kolejne takie wydarzenie. 19 lipca wraz z Mariuszem Dyderskim, leśniczym Leśnictwa Biała, wyruszymy na wyjątkową 10-kilometrową wędrówkę po leśnych ścieżkach Białej. Tym razem celem będzie odnalezienie najgrubszego modrzewia, a po drodze odkryjemy fascynujące leśne tajemnice. Dowiemy się m.in. o tym, jak jest w tym roku urodzaj nasiony na drzewach leśnych, skąd leśnicy pozyskują sadzonki do wiosennych i jesiennych akcji sadzenia lasu, a także poznamy wiele ciekawostek o otaczającej nas przyrodzie. Spacer z leśniczym to wydarzenie otwarte i całkowicie bezpłatne. Jak zachęcają organizatorzy, zapraszamy wszystkich miłośników Nordic Walking oraz osoby, które po prostu lubią spacery. Kijki warto zabrać, ale ich brak nie będzie żadną przeszkodą. Polskie myśliwce dyżurne stacjonujące w bazie w Malborku zostały poderwane po wykryciu rosyjskich samolotów nad Morzem Bałtyckim. Maszyny prowadziły obserwacje ćwiczeń polskich systemów obrony powietrznej. Do zdarzenia doszło w środę 15 lipca. Para polskich myśliwców przechwyciła dwa rosyjskie samoloty wielozadaniowe SU-30 SM-2, które nadleciały z obwodu królewieckiego. O szczegółach poinformował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Dowództwo operacyjne rodzaju Sił Zbrojnych informowało wcześniej o działaniach prowadzonych w ramach operacji Zatoka oraz aktywności Baltic Sentry.
1: Wydarzyło się na Nordzie. Śniadanie z Norda FM.

0: bardzo chcę. Skarbie, nie daj się prosić, wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę, dzisiaj właśnie cię chcę.
1: Dzień dobry w wakacyjny piątek. Pozdrawiam szczególnie wszystkich tych, dla których to jest ostatni dzień pracy przed urlopem, przed wolnym. No i pozdrawiam też tych, którzy, no niestety, mają tylko weekend wolny, a potem znowu do pracy, rodacy. Arkadiusz Mieńczewski, zapraszam was na nasze poranne spotkanie. Dzisiaj 17 dzień lipca, 198 dzień roku, do końca którego zostało nam 167 dni. 4:33 to wschód słońca, 21:10 to zachód słońca. Dzień trwa 16 godzin 38 minut. Jest już krótszy od najdłuższego dnia o 38 minut. Do końca astronomicznego lata zostało nam 67 dni. Myśl na dziś jest taka. Prawdziwe bogactwo to zdolność pełnego doświadczania życia. Pamiętajcie, nie pieniądze. Chociaż pieniądze, wiadomo, ważne są, bo jak człowiek nie ma pieniędzy, no to...

0: na wczasy nie pojedzie, nie zobaczy, nie doświadczy tego życia, no ale spróbujcie doświadczać, o ile to jest możliwe, tego życia, bo to prawdziwe bogactwo, to to, co zobaczycie, tego wam nikt nie zabierze. A ja zabieram was w naszą piątkową, poranną podróż i mówię wam, jak zwykle, dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Zelda FM. Zelda FM. Reklama. Opel Auto Duke. Przed Tobą lato pełne planów. Wyrusz w drogę nowym Oplem. W salonie Auto Duke Słupsk trwa letnie przyspieszenie marki Opel i czeka na Ciebie pełna gama nowych modeli z rabatami nawet do 50 tysięcy złotych. Pożyczką prawdziwe 0%, promocyjnym leasingiem od 101,8% i dodatkową ochroną 8 lat w cenie auta. Słupsk i okolice, czas na zmianę auta. Przyspiesz decyzję, odbierz nowego Opla i podróżuj w komforcie. Opel Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie. Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137. Serio? Takie modne i pięknie dobrane. No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
2: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
3: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Reklama.
4: Słupska policja odkryła nielegalną fabrykę alkoholu. O tym już za chwilę powiemy Wam także o inwestycji w Głuszynku oraz usłyszycie o tym, jak turyści spędzają czas we Władysławowie. Na informacje z regionu na antenie Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Od kilku dni pogoda nad polskim morzem zachęca do plażowania. Sprawdziliśmy, jak spędzają czas turyści, którzy wybrali się w tym roku do Władysławowa. Od początku lipca towarzyszyła nam pochmurna i deszczowa aura. Teraz pasa została przełamana i zza chmur wyszło słońce. Ze zmiany pogody skorzystali turyści, którzy tłumnie ruszyli nad polskie morze.
5: Było wiecznie i było właśnie brzydko tutaj. Dzisiaj jest taki jeden z ładniejszych dni, więc no, nie dziwić się, że tutaj trochę ludzi przyszło teraz na plażę i każdy chce trochę tego słońca zaczerpnąć.
4: Opowiada odwiedzający Władysławowo Piotr. Mimo czerwonej flagi turystów na plaży we Władysławowie nie brakowało. Jak przyznawali wczasowicze w rozmowie z naszym dziennikarzem, nawet gdy pogody brakuje, na wybrzeżu na nudę nie narzekają. Kurorty nad Morzem Bałtyckim nie należą do najtańszych. Niejednokrotnie do sieci trafiały paragony grozy. Ceny nad morzem podobno nie rozpieszczają turystów, choć jak się okazuje, zdania są podzielone, no to zapytaliśmy samych turystów.
5: Coraz to drożej jest wszędzie. No nie wszędzie tak, że drastycznie podrożało, ale ogólnie no, z roku na rok wszystko idzie do góry i jedzenie tak samo, no niestety też drożeje.
6: No, lody są bardzo tanie, jak inne ludzie powiedzieli, o tak trochę drogo jest, a jednak nie jest aż tak drogo.
7: Mniej więcej jest podobnie, jak było.
4: Tegoroczne lato jak na razie zapowiada się kapryśnie. Według prognoz najbliższe dni przyniosą w naszym regionie kolejne opady deszczu. Mieszkańcy Głuszynka w gminie Potęgowo zyskali nowe miejsce do spotkań i organizacji lokalnych wydarzeń. Na Placu Sołeckim zakończyła się budowa drewnianej wiaty, która jest kolejnym etapem zagospodarowania tej przestrzeni. Nowy obiekt został odebrany 10 lipca. Wiata ma powierzchnię 34,5 metra kwadratowego i została ustawiona na utwardzonej nawierzchni z kostki betonowej. Drewniana konstrukcja z dachem pokrytym blachodachówką ma służyć mieszkańcom podczas spotkań, wydarzeń sołeckich oraz inicjatyw integrujących lokalną społeczność. Inicjatywa była realizowana etapami od 2023 roku. Najpierw przygotowano dokumentację projektową, następnie zakupiono materiały i wykonano nawierzchnię pod obiekt. W tym roku powstała konstrukcja wraz z zadaszeniem. Łączna wartość prac wyniosła blisko 50 tysięcy złotych. Zadanie zostało sfinansowane z Funduszu Sołeckiego w wysokości ponad 28 tysięcy złotych oraz ze środków własnych gminy Potęgowo. Nowa wiata ma być kolejnym elementem rozwijającym przestrzeń publiczną w Głuszynku. Funkcjonariusze Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego oraz Żandarmerii Wojskowej zlikwidowali nielegalną wytwórnię alkoholu działającą na terenie powiatu słupskiego. Podczas akcji zatrzymano dwie osoby, w tym żołnierza pełniącego czynną służbę wojskową. Do wspólnych działań doszło 24 czerwca. Funkcjonariusze weszli na jedną z posesji, gdzie odkryli dobrze zorganizowaną linię służącą do produkcji i rozlewania nielegalnego alkoholu. Na miejscu zabezpieczono ponad 1300 litrów gotowego wyrobu, około 800 litrów zacieru, urządzenia produkcyjne oraz gotówkę, która mogła pochodzić ze sprzedaży alkoholu. Postępowanie w tej sprawie prowadzi naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni. Śledczy ustalają teraz, jak duża ilość nielegalnego alkoholu mogła trafić na rynek oraz kto zajmował się jego dystrybucją. Krajowa

0: Administracja Skarbowa przypomina, że alkohol produkowany poza legalnym obrotem może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia konsumentów. Służby zapowiadają kolejne działania wymierzone w podobne procedery.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
2: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Dzisiaj wschód słońca mieliśmy o 4:33. Słońce raczej za chmurami się będzie ukrywało. Póki co jeszcze przed południem zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, ale stopniowo ma wzrastać do dużego. Po południu mogą pojawić się przelotne opady deszczu i miejscami może zagrzmieć. Temperatura wysoka. 22-23 stopnie Dębki, Władysławowo, Łebałstka, 28 Gdynia, Puck, Kosakowo, 30 Wejherowo, Reda, Rumia, Gniewino, Luzino, Słupsk, Lęborg, Kobylnica. W czasie burzy potencjalnej wiatr porywi.

0: Jak zwykle o poranku zaglądam do historii danego dnia. 17 dzień lipca w roku 1821 Hiszpania sprzedała Florydę Stanom Zjednoczonym. W roku 1850 w obserwatorium Harvarda wykonano pierwsze w historii zdjęcie gwiazdy. W roku 1945 rozpoczęła się konferencja poczdamska z udziałem tzw. Wielkiej Trójki. W roku 1955 w Kalifornii otwarto pierwsze wesołe miasteczko Walta Disneya, tzw. Disneyland. W roku 1975 na orbicie okołoziemskiej doszło do połączenia amerykańskiego statku kosmicznego Apollo z radzieckim Sojuzem, a w roku 1994 Brazylia pokonała w finale w rozgrywanych w USA 15 Mistrzostw Świata w piłce nożnej Włochy 3-2. Ciekawe, jak będzie wyglądał ten niedzielny finał, w którym Hiszpania zmierzy się z Argentyną. W roku 1968 odbyła się w Teatrze Pawilon w Londynie premiera animowanego filmu Beatlesów Żółta Łódź Podwodna. A w roku 2008 według nowej ustawy opracowanej przez Unię Europejską okres ochrony praw autorskich do nagrań został wydłużony z 50 do 95 lat. Taka to krótka historia 17 lipca, a 17 lipca właśnie się zaczyna.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.

0: Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź, a to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
4: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
5: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
6: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
7: Reklama.

0: i ja.
1: Niektórzy Polacy ruszają w piątkowy poranek do pracy. Dzisiaj w naszym kalendarzu ogólnopolski dzień tabaki, a jak tabaka, no to przede wszystkim Kaszuby. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy kochają tabakę. Pozdrawiam Kaszubów. Mam dla was dowcip warszawsko-śląsko-kaszubski. Warszawiak, Śląsk i Kaszub pojechali na wczasy, gdy płynęli łódką, wyłowili z wody gliniany dzban z dziwną pieczęcią. Po chwili złamali pieczęć i z dzbana wyleciał dżin. No, uwolniliście mnie, spełnię wasze trzy życzenia. No to po jednym dla każdego. Kaszub. Ja tam kocham Kaszuby, niech zawsze woda w jeziorach będzie czysta, ryb będzie pod dostatkiem, a turyści niech będą porządni i bogaci. Dżin. Nudnawe życzenie, ale jak chcesz, zrobione. Warszawiak. Wybuduj dookoła Warszawy ogromny mur, żeby odgrodzić moje miasto od reszty tego zacofanego kraju i żeby żadni wsiowi mi tu nie przyjeżdżali. Dżin. Okej, zrobione. A teraz ty, Dżin, zwraca się do Ślązaka. Ślązak na to. Powiedz mi coś więcej o tym murze wokół Warszawy. No to otacza całe miasto, jest betonowy, wysoki na kilometr, szeroki na 3 kilometry u podstawy, mysz się nie prześlizgnie. Ślązak mówi, no to dobra, to nalej wody do pełna. Tak, pozdrawiam Ślązaków, Warszawiaków, Kaszubów i wszystkich tych, którzy słuchają mojego porannego programu. Nieważne skąd jesteście, ważne, żebyście mieli dobry humor o poranku i staram się robić wszystko, żeby tak właśnie było. Zapraszam, dobra muzyka, informacje, ciekawostki, to wszystko dla was. Zostańcie z nami.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pulski i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
3: Porta drzwi.

0: Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi. Bolszewo, ulica Szkolna 54.
1: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestion i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestion B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestionem na wakacje, bo z Bestion każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestion Plichta, Wejherowo, ulica Gdańska 13B.
2: Reklama.
3: Najwyższy możliwy wymiar kary za śmiertelny wypadek na trasie Łazienkowskiej. Rząd na razie nie wraca do pakietu CPN. Podpowiemy też, jak ułatwić sobie wieczorem zaśnięcie w upalne dni. Miriam Lipińska. Pijany, pędząc ponad 200 km na godzinę i bez ważnego prawa jazdy, zabił człowieka w wypadku drogowym. Łukasz Żak trafi za kraty na 20 lat. To maksymalna możliwa kara. Do tragicznego wypadku doszło 2 lata temu na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. W bardzo mocnych, pełnych emocji słowach sędzia Maciej Mitera wielokrotnie zwracał się wprost do skazanego, ogłaszając wyrok.
4: Tylko ta kara zabezpieczy społeczeństwo przed takimi kierowcami jak pan. Uwzględniła pana motywację, natężenie złej woli, stopień winy.
3: Zdaniem sędziego nie było żadnych okoliczności łagodzących. Łukasz Żak musi też zapłacić zadośćuczynienie ciężko rannym w wypadku żonie zabitego kierowcy i dwójce jego dzieci, a także pasażerce, która jechała razem z nim i którą po wypadku zostawił w aucie, uciekając z miejsca zdarzenia. Obrona Żaka zapowiedziała już apelację od wyroku. Rząd rozważy powrót programu CPN, jeśli sytuacja na rynku paliw znacznie się pogorszy. Obecnie średnia stawka za litr benzyny 95 zbliża się do granicy 7 zł, a diesel tę granicę już przekroczył. Wprowadzaliśmy CPN, kiedy cena baryłki ropy przekraczała 100 dolarów. W tej chwili jest na poziomie 80, mówi minister finansów Andrzej Domański.
5: Cały czas analizujemy sytuację na Bliskim Wschodzie, zarówno na rynku ropy, ale również patrzymy na marże rafineryjne, na niedobory niektórych paliw na niektórych rynkach europejskich. Musimy prowadzić odpowiedzialną politykę budżetową.
3: Pakiet CPN wygasł wraz z końcem czerwca. Będzie kontrola w sprawie konkursu Polonia i Polacy za granicą 2026, zapowiada MSZ. To po medialnych doniesieniach o tym, że organizacja, która nie spełniła warunków konkursowych, miała otrzymać blisko 2 miliony złotych dotacji. Na razie, do czasu zakończenia audytu, ministerstwo wstrzymało wypłatę kolejnych transz dla tej organizacji. Miał być dom jednorodzinny, a jest popularny dyskont. To w Darłowie. Sklep powstał mimo, że plan zagospodarowania mówi jasno, że w tej okolicy dopuszczalna jest jedynie zabudowa mieszkaniowo-usługowa. Dyskont już działa, jedyne co go różni od innych, to że ma kilka okien w bocznych ścianach. Są tam 3 mieszkania, które oficjalnie figurują w papierach, żeby wszystko się zgadzało.
6: Mieszkańcy nazwali to domobiedronką.
7: Niektórzy mówią, że to jest podobne do Filharmonii Szczecińskiej.
3: Sąsiedzi trochę żartują, ale są wściekli. Parking jest mały, więc ludzie stają im pod domami, do tego tiry i hałas. Wiceburmistrz Darłowa Krzysztof Walków rozkłada ręce, bo starosta wydał na to zgodę.
8: Możemy jak Grejtan kłaść się, nie wpuszczać ciężarówek, ale nie sądzę, żeby to coś dało.
3: Mieszkańcy walczą jednak dalej. Liczą, że sprawie przyjrzy się prokurator. Dziś w całym kraju upalnie, więc na koniec o tym, jak ułatwić sobie zasypianie na koniec gorącego dnia. Lekarze radzą, by zamiast lodowatego prysznica, który daje ulgę tylko na chwilę, wziąć przed snem letni prysznic, bo ten lodowaty zadziała odwrotnie. Może wywołać skurcz naczyń w skórze i utrudniać oddawanie ciepła.
9: Na regionalny serwis informacyjny na antenie Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Trwa sezon wakacyjnych wyjazdów. Aby podróż rozpoczęła się bezpiecznie, warto pamiętać o możliwości zgłoszenia autokaru do kontroli przed wyjazdem. Puscy policjanci ruchu drogowego przeprowadzają kontrolę autokarów, podczas których sprawdzają m.in. stan techniczny pojazdu, obowiązkowe wyposażenie, stan ogumienia, działanie świateł, ważność badań technicznych oraz dokumentów. Funkcjonariusze kontrolują również uprawnienia kierowcy, jego czas pracy oraz stan trzeźwości. Policjanci zachęcają organizatorów wycieczek, kolonii, obozów, a także rodziców do zgłaszania autokarów do kontroli z odpowiednim wyprzedzeniem. Wcześniejszy

0: Kontakt z jednostką policji pozwala zaplanować kontrolę i ograniczyć czas oczekiwania przed wyjazdem. Jak podkreśla policja, bezpieczne wakacje to wspólna odpowiedzialność. Kilkanaście minut poświęconych na kontrolę autokaru może mieć ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników podróży. Zespół szkolno-przedszkolny w Główczycach otrzyma ponad 75 tysięcy złotych na poprawę warunków przygotowania i spożywania posiłków przez uczniów. Środki zostaną przeznaczone m.in. na doposażenie kuchni oraz modernizację szkolnej stołówki. Placówka otrzymała 53 259 zł dofinansowania w ramach rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu. Do inwestycji dołoży również gmina Główczyce, która przeznaczy na ten cel 21 949 zł i 35 groszy. Łączna wartość zadania wyniesie ponad 75 tysięcy zł. Pieniądze zostaną wykorzystane na zakup wyposażenia do szkolnej kuchni, a także poprawę standardu stołówki i jadalni. Dzięki inwestycji mają powstać lepsze warunki zarówno do przygotowywania posiłków, jak i korzystania z nich przez uczniów. Realizacja zadania ma wpłynąć na poprawę szkolnej infrastruktury oraz codzienne funkcjonowanie dzieci. Posiłek w Szkole i w Domu wspiera placówki oświatowe w tworzeniu odpowiednich warunków do zapewnienia uczniom dostępu do pełnowartościowych posiłków. Mieszkańcy gminy Potęgowo, znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej, mogą otrzymać zwrot części opłat za odbiór odpadów komunalnych. Od 1 lipca wnioski przyjmuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie. Program osłonowy będzie obowiązywał w latach 2026-2028. Uprawnione osoby mogą liczyć na refundację 90% poniesionych kosztów. Zwrot obejmuje 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Ze wsparcia mogą skorzystać m.in. samotni mieszkający emeryci, emeryci prowadzący dwuosobowe gospodarstwa domowe oraz pełnoletnie osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które mieszkają samotnie. Warunkiem jest m.in. spełnianie kryterium dochodowego, brak zaległości za odpady, zamieszkanie na terenie gminy Potęgowo oraz niekorzystanie z innych form pomocy obniżającej te opłaty. Wnioski należy składać pisemnie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Potęgowie. Mieszkańcy Pucka usłyszą głośne sygnały alarmowe. W najbliższy wtorek przeprowadzone będą ćwiczenia pod kryptonimem Alarm 2026. Testy będą odbywać się w godzinach od 7 do 19. W przypadku konieczności zmiany terminu próby zostaną przeprowadzone dzień później 22 lipca. Podczas ćwiczeń wyemitowane zostaną dwa rodzaje sygnałów. Alarm powietrzny będzie miał formę modułowanego dźwięku trwającego 3 minuty. Następnie odwołanie alarmu zostanie zasygnalizowane 3-minutowym dźwiękiem ciągłym. Po usłyszeniu syren mieszkańcy nie powinni podejmować żadnych działań. Będzie to wyłącznie zaplanowana próba systemu alarmowego. Ćwiczenia mają sprawdzić działanie systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców o zagrożeniu uderzeniami z powietrza. Władze Pucka podkreślają, że emitowane sygnały nie będą oznaczały rzeczywistego niebezpieczeństwa.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Piątek, co tu więcej dodać, i to naprawdę pogodny piątek, wyjątkowo letni, najgorętszy od ostatnich dni i zresztą już prędko tak gorąco jak dzisiaj to nie będzie, ale po kolei na termometrach zobaczymy dziś 22 stopnie w Dębkach, Władysławowie, Łebiołce, 28 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 30 w Wejherowie, Radzierumi, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach umiarkowane ciśnienie, lekkie opady mogą się nam dzisiaj pojawić.

słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

0: Tak, to dzisiaj. Piątek, weekendu początek i to dzisiaj upalny dzień. Nie wszędzie i nie przez cały dzień, bo synoptycy mówią, że jeszcze po południu albo wieczorem to mogą pojawić się jakieś burze. Także bądźcie czujni. Ja wam życzę słonecznego piątku i zapraszam na nasze poranne spotkanie. Arkadiusz Mieńczewski, witajcie. Dzisiaj piątek, 17 dzień lipca. Imieniny obchodzą Aneta, Bogdan, Jadwiga, Marcelina, Leon, Andrzej, Felix, Donata, Aleksy, Konstancja, Leona, Teodozjusz, Aleksja, Teodozy, Westyna i Dzierżykraj. Ciekawe, czy ktoś taki ma na imię Dzierżykraj. Witaj, Dzierżykraju. Przysłowie na dziś: w lipcu upały, styczeń mroźny cały. No i w lipcu upały zdarzają się. Właściwie to dzisiejszy dzień ma się zdarzyć, a potem od jutra już po upałach nie zostanie śladu. No ale cóż, taki mamy kraj, taki mamy klimat, trzeba było się do tego przyzwyczaić. Zapraszam serdecznie, już za chwilę nasza poranna księga imion. Dzisiaj Aneta i Bogdan, o tych właśnie dwóch imionach słów kilka już za moment w naszym porannym programie. Dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal

wspierają Powiat Puczki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal Nadmorski24.

0: Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.

0: w Telbowie zapraszają!
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
3: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
2: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
3: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
2: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, Ty podróżujesz w komforcie.
5: Citroën Auto Duke, Słupsk Poznańska 74, jeden adres, wiele możliwości.
6: Reklama.

Poranną księgę imion rozpoczynamy od Anety, a to osoba, która potrafi oczarować każdego swoim stylem, naturalną klasą i niezwykłym wewnętrznym blaskiem. Aneta to synonim niesamowitej energii, świetnego zorganizowania i ambicji, posiada niezwykle bystry umysł, doskonałą intuicję i potrafi z wielką odwagą dążyć do wyznaczonych celów. To kobieta czynu, dynamiczna, niezależna i zawsze gotowa na nowe wyzwania, które podejmuje z uśmiechem i wrodzoną gracją. Niezwykle serdeczna i lojalna przyjaciółka przyciąga ludzi swoją empatią, otwartością oraz kapitalnym, błyskotliwym poczuciem humoru. Bogdan to człowiek, którego obecność w życiu innych jest prawdziwym darem, wnosi ze sobą spokój, pewność i niezachwianą lojalność. To synonim solidności, pracowitości i ogromnego życiowego rozsądku. To typ człowieka, na którego

0: słowiem można polegać. Cechuje go niezwykła cierpliwość, opanowanie oraz rzadko spotykana skromność. Zamiast głośnych deklaracji woli po prostu działać i udowadniać swoją wartość konkretnymi czynami. Absolutny wzór oddania, wspaniały gospodarz i przyjaciel na dobre i na złe. Urzeka swoją prostolinijnością, ciepłem oraz niesamowicie trafnym życiowym poczuciem humoru. Przy nim każdy czuje się bezpiecznie i swobodnie, szlachetne serce, niezłomna siła i klasa to cechy Bogdana. Wszystkiego najlepszego, panie i panowie, z okazji waszych imienin.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
4: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
5: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie.

0: Zdrowie na ulicy Gdańskiej 137.
1: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
0: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
1: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
2: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Reklama.
4: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
5: Godzina 7.30, Michał Jarosz przy mikrofonie, mamy piątek, zaczynamy powolutku już weekend i podejrzewam, że teraz z godziny na godzinę sytuacja na niektórych drogach regionu będzie się pogarszała, ale teraz mamy taki próbny element właśnie od tego porannego szczytu komunikacyjnego, tej 7.30, potem będziemy mogli porównywać, czy jest lepiej, czy jest gorzej, bo póki co sytuacja stabilna, póki co nie widać jakiegoś wielkiego ruchu na drogach naszego regionu, ale po kolei. Trójmiejska obwodnica w tym momencie nie ma najmniejszego utrudnienia na całej długości, całą przejedziecie bez najmniejszego problemu, a i Gdynia prezentuje się naprawdę dobrze właśnie o tej porze. W tym momencie jedynie pojedyncze skrzyżowania delikatnie potrafią się zapełniać samochodami, ale w całym mieście nie ma żadnego poważnego korku, który mógłby sprawić, że z opóźnieniem dotrzemy do celu. Rumia również jest przejezdna, również tutaj nie ma jakichś poważniejszych miejsc. Reda też się jeszcze dobrze prezentuje, na nią szczególnie tutaj zerkam z uwagi na drogę numer 216, czy ulicę Pucką w Redzie, która prowadzi przez Puck Władysławowo aż po Półwysep Helski. Jako że weekend będzie się nam rozpoczynał, no to ta droga będzie wyjątkowo chętnie wybierana przez kierowców. Póki co cała jest przejezdna, także jeżeli się wybieracie, może nawet dzisiaj na Półwysep Helski, to może by tak właśnie teraz już wyruszyć, gwarantuję, nie będzie utrudnień. Potem, kto wie, może jeszcze przez jakiś czas będzie spokojnie, ale raczej trzeba się nastawić na intensywny ruch. Wejherowo przejezdne i to bez większych problemów. Tak samo dojedziemy do Lęborka. W samym Lęborku póki co jeszcze nie mam się czego czepiać, tak samo jak na trasie na Słupsk. No i jeszcze do kompletu Słupsk dorzucę, tutaj też sytuacja stabilna. Generalnie same dobre wiadomości o tej 7.30. Ruch wszędzie po prostu odbywa się bez najmniejszych problemów. No i do tego śmiało jeszcze można dorzucić Ustkę i Łebę. W obu tych miastach nie ma poważniejszych utrudnień w ten poranek. Miejmy nadzieję, że sytuacja się tak będzie utrzymywała, chociaż wszyscy dobrze wiemy, że weekend, w wakacje nad morzem rządzi się swoimi prawami i raczej ruch będzie intensywny.
4: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
6: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
7: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
5: Temperatura dzisiaj będzie naprawdę letnia, 23 stopnie w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 30 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 29 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, Luzinie, 28 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Poranek przywitał nas bezchmurnym niebem, chociaż na tym niebie chmury się pojawią w ciągu dnia. Po południu mogą się pojawić także przelotne opady deszczu i burze z gradem. Ciśnienie umiarkowane, wiatr słaby i umiarkowany w czasie burzy, jednak już nie taki umiarkowany, wtedy będzie po prostu porywisty.

0: słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Nie wszyscy mają wakacje. Na przykład oszuści nie mają wakacji, bo CERT Polska ostrzega przed powrotem kampanii pushingowej, w której oszuści podszywają się pod Urząd Skarbowy, właściwie e-Urząd Skarbowy. Możecie otrzymać wiadomość o rzekomej nadpłacie podatku lub zwrocie podatku albo nagrodzie. Tak, nagroda od Urzędu Skarbowego to jest to. Cyberprzestępcy wysyłają maile lub SMS-y informujące o niespodziewanym zwrocie podatku. Wyobraźcie sobie, jesteście na wakacjach, no i tu nagle przychodzi taka wiadomość, że o, proszę bardzo, do zwrotu jest dla ciebie podatek. Wiadomość zawiera link prowadzący do strony, która wyglądem przypomina oficjalny portal e-Urzędu Skarbowego. Po kliknięciu jesteście proszeni o podanie danych osobowych, numeru PESEL, a często także danych karty płatniczej. W rzeczywistości wszystkie te informacje trafiają prosto w ręce oszustów, którzy mogą je wykorzystać do kradzieży pieniędzy lub tożsamości. Także nie klikajcie. To nie jest na pewno zwrot podatku. Jakby był zwrot podatku, to byście się dowiedzieli zupełnie inną drogą, a nie SMS-em albo mailem. Uważajcie na tego typu wiadomości. Ja wiem, że człowiek zawsze jest w potrzebie i jak otrzymuje informację, że na przykład mam kasę dla ciebie, no to zawsze jest miło popatrzeć i powiedzieć: wow, kasa dla mnie, to dobra, to trzeba ją odebrać jakoś. No ale z reguły to wtedy ludzie tracą, a nie odbierają. Dlatego bądźcie czujni od samego rana i przez cały czas.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.

0: Elbowie zapraszają!
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu market budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Autoduke Poznańska Samochody Słupsk. Jeden adres, 9 marek i pełnia samochodowych możliwości. W Autoduke Poznańska Samochody Słupsk znajdziesz Fiat, Opel, Citroen, Peugeot, Alfa Romeo, Jeep, Hyundai, Omoda i JQ. Pomożemy wybrać samochód i dopasować finansowanie do Twoich potrzeb. Do firmy, dla rodziny, do miasta albo w trasę. Auto dostępne od ręki, leasing, kredyt, ubezpieczenie, serwis i obsługa po zakupie. Autoduke Słupsk Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
3: Zamknij oczy i zanurz się w świecie, w którym obraz i dźwięk stają się jednym. IMAX. Najbardziej wciągające doświadczenie filmowe na świecie. Krystaliczny obraz i dźwięk, który sprawia, że mocniej bije serce. Zapraszamy do kina Helios w Gdyni.
4: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i JQ Plichta włączony.
5: A najlepsze wakacje to All Inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i JQ dostępnymi od ręki.
4: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
5: Omoda i JQ Plichta. Nowy salon. Gdańsk, Tomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omodajq.pl.

0: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Reklama.

Jak dobrze zacząć dzień? Ważne jest, żeby przed godziną 8 rano nie robić pewnych rzeczy. Tak przynajmniej twierdzą naukowcy. Ja wam powiem, czego nie należy robić po przebudzeniu. Numer 1 to smartfon. Wiele osób sięga po niego zaraz po przebudzeniu. Tymczasem to od razu wprowadza nas w stres już z samego rana. Rzadsze sprawdzenie maili wyraźnie obniża poziom stresu i to w mierzalny sposób. Zbyt mało światła po przebudzeniu i mycie zębów w półmroku zakłóca nasz zegar biologiczny, za to ekspozycja na jasne światło od razu po przebudzeniu sprawia, że jesteśmy bardziej rzeźcy i lepiej śpimy w nocy. Kolejny element. Podejmowanie ważnych decyzji. Kto zaraz po przebudzeniu prowadzi samochód lub musi podejmować decyzję, ryzykuje popełnieniem błędów. Dlaczego? Przez pierwsze pół godziny po przebudzeniu nasz mózg działa jeszcze na pół gwizdka. Także budźcie się trochę wcześniej. Te

0: pół godzinki dla rodzinki, może jakieś śniadanie, ale jak już śniadanie, to po jedzeniu wstajemy od stołu, bo jeśli będziecie siedzieć długo przy tym stole, no kto ma czas na siedzenie o poranku, długie siedzenie prowadzi do gwałtownych wzrostów glukozy i insuliny, co nie służy ani organizmowi, ani krążeniu. Także po śniadaniu nie zostajemy przy stole, od razu wstajemy i idziemy się przejść. Może to być na przykład wyjście po schodach albo z psem, jak macie psa. No i nie ustawiajcie ostrego dźwięka budzika, bo to też nie służy wam, żebyśmy dobrze spędzili ten dzień. To już wiecie, czego nie robić przed 8 rano.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie.
1: Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Autopromocja. Autopromocja.
2: Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
3: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
2: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
3: I Wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
2: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
3: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
2: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
3: Zapraszam, kombinujcie.
2: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
3: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
4: Nocne maratony filmowe Helios prezentują epicki maraton Władcy Pierścieni. 24 lipca w ciągu jednej nocy zagramy 3 części kultowej serii Drużyna Pierścienia, Dwie Wieże i na koniec Powrót Króla. Maraton Władcy Pierścieni w kinach Helios. Start 24 lipca, godzina 21. Więcej na helios.pl.
5: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestion i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestion B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestionem na wakacje, bo z Bestion każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestion Plichta, Wejherowo, ulica Gdańska 13B.
6: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
7: Dograla, dograla, dograla, dograla.
8: W Optyk Graal.

0: Obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
1: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
2: Reklama.
3: Są wyroki po śmiertelnym wypadku na trasie Łazienkowskiej. Uwaga na gwałtowne burze. Gdzie są ostrzeżenia? Donald Trump w orędziu do narodu oskarża Chiny. Miriam Lipińska. 20 lat więzienia to pierwsza tak wysoka kara dla sprawcy wypadku orzeczona przez polski sąd, a sąd wymierzył ją Łukaszowi Żakowi, który 2 lata temu, pędząc ponad 200 km na godzinę, uderzył w auto, którym jechała 4-osobowa rodzina. Kierowca zginął na miejscu, a jego żona i 2 dzieci zostało ciężko rannych. W wypadku poważnie ucierpiała też kobieta, która jechała razem z Żakiem. Nie było skruchy, nie było okoliczności łagodzących. Tak uzasadniał swoją decyzję sędzia Maciej Mitera, zwracając się wprost do skazanego.
4: Kara w mojej ocenie uwzględniła pana motywację, natężenie złej woli, stopień winy, społeczną szkodliwość tych czynów i to jest po prostu wypadkowa. Tak mi wyszło. Nie jest to zapotrzebowanie społeczne. Po prostu tak czuję.
3: Obrończyni mecenas Izabela Ławińska już zapowiada odwołanie od wyroku.
5: W mojej ocenie jest surowy i na pewno będę też apelować w zakresie rażącej surowości kary.
3: Skazanych zostało też 5 znajomych Łukasza Żaka, którzy pomagali mu w ucieczce po wypadku. To wyroki od 1,5 roku do 2,5 roku więzienia. Cała zachodnia połowa kraju w pomarańczowych alertach to ostrzeżenia 2 stopnia przed gwałtownymi burzami i ulewnym deszczem, mówi synoptyk IMGW Michał Ogrodnik.
6: Najgroźniejszych burz w piątek spodziewamy się w godzinach popołudniowych na zachodzie kraju, gdzie towarzyszyć im mogą opady deszczu nawet do około 40 mm, porywy wiatru do 90 km na godzinę oraz opady gradu.
3: W nocy z piątku na sobotę burze będą się przesuwały na wschód i przyniosą od jutra ochłodzenie. Dziś mija czas, jaki prezydent Karol Nawrocki ma na decyzję w sprawie 2 ważnych ustaw. Pierwsza umożliwia zbieranie danych o zarobkach lekarzy w oparciu o PESEL. Druga to ustawa o statusie osoby najbliższej, która reguluje sytuację prawną związków nieformalnych. Zagranica. Donald Trump oskarża Chiny o ingerencję w wybory w USA. W wygłoszonym dziś w nocy orędziu amerykański prezydent ogłosił także odtajnienie, jak sam powiedział, kluczowych materiałów wywiadowczych, które ujawniają szokujące słabości amerykańskiej infrastruktury wyborczej. Rzecznik chińskiej ambasady w USA już zaprzeczył oskarżeniom Trumpa. I na koniec wracamy do kraju. Kodeks ludzi morza wchodzi do polskich portów i przystani. To zbiór zasad, którymi powinni się kierować żeglarze i motorowodniacy, by ograniczyć zanieczyszczenie Bałtyku. Do wody trafiają ścieki, łodzie zostawiają za sobą ślady po smarach, olejach czy farbach. Z pokładów do wody spadają śmieci.
7: Wydaje się, że to jest taka mała skala, że mamy wielkie statki, wielkie promy turystyczne. No to przecież co taka mała łódeczka robi? No tylko właśnie tutaj zaczyna się tak, że z jednej małej kropli jakby robi się tego coraz więcej.
3: Mówi Olga Sarna z Fundacji Mare. A więc każdy wodniak, który zacznie działać zgodnie z kodeksem ludzi morza, to prawdziwy skarb dla Bałtyku.
8: Michał Jarosz, zapraszam na regionalny serwis informacyjny w Norda FM. Dobiegł końca remont drogi powiatowej na odcinku Świetlino-Chmieleniec. Inwestycja kosztowała blisko 1,7 miliona złotych. Prace trwały nieco ponad 2 miesiące. Remont przeprowadzony został na odcinku 530 metrów.
9: Tutaj ta droga rzeczywiście była w bardzo złym stanie. W związku z budową mostu w Łęczycach niestety mieszkańcy zostali odcięci, podzieleni na 2 części, to spowodowało pewną niecierpliwość, zdenerwowanie, co jest oczywiście zrozumiałe. W związku z powyższym Zarząd Powiatu Wejherowskiego postanowił, aby zmodernizować, wyremontować drogę Chmieleniec-Świetlino, tak aby powstała droga, no można powiedzieć bezpieczna, w miarę komfortowa, która będzie alternatywą dla mieszkańców Łęczyc, połączenie ich z Bożym Polem i dalej z Wejherową.
8: Tłumaczy wicestarosta wejherowski Witold Reclaw. Łączna wartość inwestycji to blisko 1 700 000 zł.
10: Zarząd powiatu podjął decyzję o tym, żeby wyremontować tą drogę, tak wzmocnić, poszerzyć do kategorii Z. Została wzmocniona cała konstrukcja, zostały otworzone rowy, zostały wykonane zjazdy bitumiczne, również odwodnienie, jeśli chodzi o przepust, bariery energochłonne, oznakowanie oprawianie, poziome pionowe, te wszystkie elementy zaistniały. Liczymy na to, że chociaż ten krótki kawałek na tą chwilę, że tak powiem, pomoże tu mieszkańcom. Przygotowujemy się do kolejnego etapu, który jest jeszcze 950 metrów.
8: Mówi dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Wejherowie Robert Lorbiecki. Zadanie zrealizowane zostało w całości ze środków powiatu wejherowskiego. Mieszkańcy i turyści mogą w wakacje poznać historię Lęborka podczas bezpłatnych spacerów z przewodnikiem PTTK. Kolejna taka okazja już 18 lipca, kiedy uczestnicy wyruszą na trasę po najciekawszych miejscach miasta. Spacery prowadzą doświadczeni przewodnicy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, którzy opowiadają o historii Lęborka, zabytkach oraz mniej znanych miejscach związanych z dziedzictwem miasta. Zbiórka uczestników odbywa się przy fontannie z żabkami. Każde spotkanie trwa około 2 godzin. Wakacyjne spacery zaplanowano w lipcu i sierpniu. Najbliższy odbędzie się w sobotę 18 lipca o godzinie 13. Kolejne terminy to 25 i 26 lipca oraz 8 i 22 sierpnia, również o godzinie 13. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny. Program obejmuje zwiedzanie najważniejszych atrakcji turystycznych Lęborka oraz poznawanie ciekawostek związanych z historią miasta. Spacery organizowane są także w czasie Jarmarku Świętego Jakuba i stanowią propozycje zarówno dla mieszkańców, jak i osób odwiedzających Lęborg podczas wakacji. Dzielnicowi z Główczyc i Potęgowa pomogli 36-letniemu mężczyźnie znajdującemu się w silnym kryzysie emocjonalnym. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy trafił on pod opiekę lekarzy. Do zdarzenia doszło w poniedziałek późnym wieczorem. Podczas wspólnego patrolu policjanci sprawdzali rejon boiska sportowego w jednej z miejscowości powiatu słupskiego. W znajdującej się tam wiacie zauważyli znanego im mężczyznę, którego zachowanie wskazywało na poważny kryzys. Mundurowi natychmiast podjęli interwencję. Jeden z policjantów rozmawiał z 36-latkiem i udzielał mu wsparcia, a drugi wezwał pomoc medyczną. Mężczyzna został przekazany pod opiekę policjantów. Policja apeluje, aby nie ignorować niepokojących zmian w zachowaniu bliskich i znajomych. Warto rozmawiać, okazywać zainteresowanie i proponować pomoc. Gdy istnieje zagrożenie dla czyjegoś życia lub zdrowia, należy natychmiast zadzwonić pod numer alarmowy 112.
11: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
12: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
13: Jeśli jeszcze nie wyszliście dzisiaj rano z domu, to ja podpowiem, nie ubierajcie się zbyt ciepło, bo będzie gorąco, wyjątkowo gorąco. Na termometrach 22-23 stopnie zobaczymy w Dębkach, Władysławowie, Łebiełce i to początek. 28 w Gdyni, Pucku, Kosakowie i nawet 30 stopni w Wejherowie, Redzierumi, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach wciąż umiarkowane wartości oglądamy, a na niebie utrzymywać się będzie spore zachmurzenie i tych chmur w ciągu dnia będzie przybywać.

0: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Lipcowy, piątkowy poranek, Arkadiusz Mieńczewski, witajcie ponownie. Co z tymi upałami? No, będą, ale tylko przez chwilę, także proszę się nie martwić, nie denerwować, że wam za gorąco. Za chwilę zrobi wam się zdecydowanie chłodniej. Mam najnowszą prognozę pogody. Dzisiejszy dzień jeszcze z temperaturami gdzieniegdzie nawet do 32 stopni, ale spokojnie, już po południu z zachodu wtargną gwałtowne burze z ulewami, gradem i bardzo silnym wiatrem. Tak zapowiadają nam synoptycy. W weekend pogoda na chwilę stanie się umiarkowana, upałów już nie zapowiadają, ale będzie wciąż dość ciepło. Popołudniami od 20 do 22 stopni, na południu i zachodzie od 25 do 28 stopni. Blisko Polski nadal znajdować mają się fronty, dlatego czasami mocniej popada deszcz i zagrzmi, ale możemy też liczyć na sporo chwil ze słońcem, czyli normalnie jak to w tym lipcu, że od czasu do czasu pada, a od czasu do czasu nie pada, no ale jeżeli chodzi o gorąco, to spokojnie, nie będziecie narzekać na to, że wam jest strasznie gorąco, bo za chwilę zrobi się zdecydowanie chłodniej. Jeżeli chodzi o ten weekend, to na północy 20-22 stopnie, na południu trochę cieplej, 23-25 stopni, na Mazurach od 24 do 25 stopni. Taka będzie sobota i taka będzie niedziela, a od poniedziałku jeszcze większe ochłodzenie.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
3: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
2: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
3: A do tego w Belpol czeka na ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
2: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
5: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
4: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
5: A po wodne

0: tych szaleństwach albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
0: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.

0: Dodatkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł. Pożyczkę prawdziwe 0%. I dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy. Ty podróżujesz w komforcie.
1: Citroen Auto Duke. Słupsk Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
2: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody. Wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
3: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
4: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i J.Q. Plichta włączony.
5: A najlepsze wakacje to All Inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i J.Q. dostępnymi od ręki.
4: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
5: Omoda i J.Q. Plichta. Nowy salon. Gdańsko, Tomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omoda.jq.pl.
6: Reklama.

0: ani skrywacie w sobie niekończące się pokłady cierpliwości, co przydaje wam się szczególnie w pracy i z ludźmi. Z reguły wybieracie zawody wymagające kontaktów interpersonalnych. Takie stanowiska dodają wam energii, poprawiają humor i bardzo dużo was uczą. W dzisiejszych solenizantach sporo jest jednak niejasności. Z jednej strony jesteście niezwykle towarzyscy, z drugiej zaś wystrzegacie się bliskich relacji, dopóki druga osoba nie zdobędzie w pełni waszego zaufania. Wasze zalety: szlachetność, opiekuńczość, wady: skrytość i dystans. Wasza szczęśliwa liczba to szóstka. A wśród znanych osób urodzonych 17 lipca są niemiecka fizyk, polityk Angela Merkel, Kamila Księżna Kornwali i Zbigniew Zamachowski, polski aktor filmowy, teatralny i dubbingowy. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla was.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
3: Słówka.
4: Idą w główka.
5: Lekcja 40. Babi stuk.
4: Babi stuk.
5: Babi stuk.
4: Babi stuk.
5: Stołek do składania.
4: Babi stuk.
5: Nie są ledze na łet płyst babi stułci, kazani są żuńści.
4: Na okoliczność długiego kazania warto mieć siedzisko do składania.
5: Nie są ledze na łet płyst babi stułci, kazani są żuńści.
4: Babi stuk.
5: Stołek do składania.
4: Babi stuk.
6: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
4: Słówka.
5: Idą w główkę.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim. Jak się

Wszystkiego najlepszego dla urodzonych 17 lipca. Jesteście otwarci, doskonale znacie się na ludziach, lubicie pomagać. Wydaje się, że potraficie zrozumieć każdego i doskonale sprawdzacie się w roli opiekunów. Jesteście troskliwi i wyrozumiali.

0: Szczelbowie zapraszają!
1: Wow, nowe okulary! Wyglądasz w nich rewelacyjnie!
2: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
1: Serio? Takie modne i pięknie dobrane!
2: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
1: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
3: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i Jacob Lichta włączony.
5: A najlepsze wakacje to All Inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i Jacob dostępnymi od ręki.
4: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
5: Omoda i Jacob Lichta. Nowy salon. Gdańsko, Tomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.

0: www.omodajku.pl. Reklama.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
2: Ósma 8:30 na zegarach, Michał Jarosz przy mikrofonie. Zobaczmy, co tam się zmienia na naszych drogach, co tam się dzieje. A może się zaraz okaże, że nic się nie dzieje, nic się nie zmienia, jest idealnie. Chociaż ja już widzę pierwszą taką, na razie jeszcze bardzo małą zmianę, ale dużo, dużo mówiącą. Mianowicie mówię tutaj o rondzie, konkretnym jednym bardzo ważnym rondzie dla turystów i dla wypoczywających nad morzem, czyli rondo imienia świętego Jana Pawła II we Władysławowie. Godzinę temu była tutaj wręcz idealnie zielono oznaczona cała droga, czyli żadnego podwyższonego ruchu. No i teraz już się tutaj pojawiły na razie niewielkie, na razie jeszcze takie naprawdę symboliczne, chyba jeszcze póki co można powiedzieć plamki w kolorze żółtym, a to oznacza, że powolutku aut tutaj przybywa, no i będzie przybywać przez najbliższe godziny. W końcu weekend, co oznacza, że naprawdę duża ilość kierowców, duża liczba kierowców będzie jechała drogą numer 216 z Redy przez Puck Władysławowo aż na Półwysep Kelski. W tym momencie też widać, że delikatnie już podkręca się liczba samochodów na ulicy Puckiej w samej Redzie, a to jest jedyna ulica w Pucku, gdzie ten ruch jest chociażby delikatnie podwyższony. Rumia póki co jeszcze jedzie bez najmniejszych problemów, zresztą Gdynia dzisiaj też poranny szczyt komunikacyjny ma raczej taki bezstresowy i to praktycznie na całej jej powierzchni. Obwodnica Trójmiejska problemów nie sprawia, na szczęście żadnych zdarzeń drogowych dalej na niej nie ma, oby oczywiście żadnych nie było, a Wejherowo też się dzisiaj od samego rana prezentuje naprawdę dobrze. Na Zamostnej w Bolszewie ruch trochę podwyższony, choć bez jakichś ekstremalnych korków. Dobra wiadomość, Gościcińska Górka się niespecjalnie zapycha właśnie na 8:31. Do Lęborka dojedziemy bez problemu. W samym Lęborku widzę, że delikatnie tylko ruch podwyższony w rejonie Ronda Solidarności. Dalej do Słupska jedziemy bez problemu. W samym Słupsku dość spokojnie sytuacja się dalej prezentuje. Ustka przejezdna, Łeba przejezdna, także miejscowości nadmorskie też nie mają jakichś poważnych utrudnień. Co się zmieni? Zobaczymy o tym o godzinie, powiemy wam o tym o godzinie 9:30.
1: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
3: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
4: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
5: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody, Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Temperatura idzie w górę, dzisiaj osiągnie całkiem solidne 23 stopnie w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce. Jeszcze goręcej będzie w Słupsku, Lęborku, Koblnicy, 28, 29 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, Luzinie i nawet 30 stopni Celsjusza w Gdyni, Pucku czy na przykład Kosakowie. Ciśnienie póki co umiarkowane 1017 hektopaskali. Póki co też chmur za bardzo na niebie nie ma, ale ich przybędzie i po południu pojawią się przelotne opady, a także pojawią się burze.

0: słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Przed nami weekend, który na pewno będzie weekendem piłki nożnej, bo to już dwa ostatnie mecze tych mistrzostw świata. W sobotę Francja zmierzy się z Anglią o trzecie miejsce, a w niedzielę Hiszpania z Argentyną o puchar, o mistrzostwo świata o godzinie 21. Ten finał to będzie nie tylko finał piłkarski, ale również i wielkie wydarzenie w Stanach Zjednoczonych i dla wszystkich tych, którzy będą oglądali go na ekranie telewizorów. Spore wydarzenie artystyczno-muzyczne. FIFA złamie świętą zasadę. W finale Mistrzostw Świata przerwa będzie dłuższa. Nie potrwa 15, a najprawdopodobniej 20, a nawet 25 minut, bo Amerykanie przygotowali wielką fetę muzyczną. Chris Martin, zespół Coldplay, skompletował obsadę występu, w której znaleźli się m.in. Justin Bieber, Shakira, Madonna i jeszcze kilku innych wykonawców. Będzie to show na miarę finału Mistrzostw Świata w piłce nożnej, tak jak to Amerykanie potrafią podczas innych zawodów. No i zobaczymy. To już o godzinie 21. Kto zdobędzie Mistrzostwo Świata? Można już obstawiać, można się zakładać, czy to będzie Hiszpania, czy Argentyna. Ja powiem tak, dla mnie wygra Argentyna, ale może się mylę i wygra Hiszpania.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj Radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
4: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
5: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
4: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
5: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
4: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
5: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
4: www.arkabud.pl.
6: Opel Autoduke. Przed Tobą lato pełne planów. Wyrusz w drogę nowym Oplem. W salonie Autoduke Słupsk trwa letnie przyspieszenie marki Opel i czeka na Ciebie pełna gama nowych modeli z rabatami nawet do 50 tysięcy złotych. Pożyczką prawdziwe 0%, promocyjnym leasingiem od 101,8% i dodatkową ochroną 8 lat w cenie auta.

0: Słupsk i okolice, czas na zmianę auta. Przyspiesz decyzję, odbierz nowego Opla i podróżuj w komforcie. Opel Autodiuk, Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
2: Reklama.
3: Okno na kulturę.
4: Informacje kulturalne na antenie Radia Norda FM zaprasza Agata Andryskowska. Miłośnicy historii sztuki będą mieli wyjątkową okazję, by bliżej poznać niezwykłe dzieła prezentowane na wystawie Kresy Europy ze skarbca Lwowskiego Muzeum Historycznego. Już w czwartek 23 lipca o godzinie 17 w sali rycerskiej Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku odbędzie się wykład poświęcony malarstwu zgromadzonemu na tej wyjątkowej ekspozycji. Spotkanie pozwoli spojrzeć na obrazy nie tylko jako dzieła sztuki, ale także jako fascynujące świadectwa historii. Uczestnicy poznają losy osób uwiecznionych na płótnach oraz ciekawostki związane z epokami, w których żyli. Organizatorzy zachęcają, że to doskonała propozycja zarówno dla pasjonatów historii, jak i wszystkich, którzy chcą lepiej zrozumieć znaczenie portretów i ich rolę w dokumentowaniu dziejów Europy. W centrum wykładu znajdą się wizerunki znanych postaci historycznych. Wśród nich będzie Roxolana, żona sułtana Sulejmana Wspaniałego, Maria Kazimiera Sobieska, czyli słynna królowa Marysieńka i żona Jana III Sobieskiego, król Polski August II Mocny, książę Józef Poniatowski, a także cesarze Józef II Habsburg i Franciszek Józef I. Dodatkowo zostaną omówione obrazy przedstawiające postaci mniej znane, m.in. portret Konstantego Korniakta, jednego z najsłynniejszych kupców dawnego Lwowa, szlacheckie portrety trumienne będące charakterystycznym elementem kultury Rzeczpospolitej, wizerunek Agenora Marii Gołuchowskiego Młodszego, ministra spraw zagranicznych Austro-Węgier, hrabiego Władysława Wolańskiego, a także portret myśliwego i młodzieńca. Wykład odbędzie się w sali rycerskiej Zamku Książąt Pomorskich, siedzibie Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, dlatego organizatorzy zachęcają wszystkich zainteresowanych do udziału. To doskonała okazja, aby połączyć spotkanie z historią, sztuką i kulturą. A następne informacje kulturalne już o 12.45. Do usłyszenia!

0: Lody, lody dla ochłody, no podczas upału lody to zdecydowanie dobry pomysł, ale Inspekcja Jakości Handlu Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdziła jakość lodów oferowanych w punktach gastronomicznych w Polsce. Problemem najczęściej było znakowanie, czyli nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono u 60% skontrolowanych podmiotów. Lody rzemieślnicze, bo tak często się je określa, okazały się być zwykłymi lodami z proszku. Lody zrobione z prawdziwej śmietanki okazały się też być lodami ze zwykłego proszku, a nie ze śmietanki. Skład lodów niezgodny z deklaracją producenta, półprodukty stosowane do ich produkcji, to wszystko były nieprawidłowości, które zostały wykryte. Na przykład lody czekoladowe. To lody nie czekoladowe, tylko o smaku czekoladowym. A na przykład tam, gdzie miało być mleko pełne w proszku, była masa o smaku waniliowo-śmietankowym. Także nie dajcie się nabrać na tak zwane lody rzemieślnicze. Jak już ktoś wpisuje rzemieślnicze, to potem oczywiście mówi, że albo pisze, że te lody muszą być zdecydowanie droższe, bo one są rzemieślnicze. Może i one są rzemieślnicze, czyli ktoś wsypuje rzeczywiście proszek do maszyny, no to musi być rzemieślnikiem, żeby wsypać taki proszek i żeby maszyna potem zrobiła lody. No to pewnie o to chodzi w tych lodach rzemieślniczych. Smacznego!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Autopromocja. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20:30, również w soboty do godziny 15:00. Serdecznie zapraszamy.
3: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Vestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Vestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Vestiunem na wakacje, bo z Vestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Vestiun Plichta, Wejherowo, ulica Gdańska 13B.
0: Reklama.
4: Rząd może już przyjmować ustawy o zmianach w ochronie zdrowia. Seria groźnych wypadków w Tatrach i kilkanaście interwencji

0: Toprowców. Warszawska Starówka świętuje 73. urodziny. Będzie się działo. Miriam Lipińska. Pakiet ustaw i rozporządzeń w sprawie zmian w systemie ochrony zdrowia gotowy do przyjęcia przez rząd. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła wczoraj jego założenia związkom zawodowym i pracodawcom. Wspomniane zmiany wprowadzają maksymalną stawkę godzinową za pracę lekarzy w wysokości 240 zł brutto. Projekt zakłada też jawność konkursów w szpitalach.
1: Ustawa ta dotycząca wynagrodzeń wejdzie w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Zobaczymy, jak będzie przebiegał proces legislacyjny.
0: Minister zapowiada też, że w pakiecie znajdzie się propozycja zgłoszona przez Rzecznika Praw Pacjenta dotycząca możliwości zgłaszania i karania procederu omijania kolejek. W ramach rozporządzenia ma wejść w życie obowiązek rejestrowania czasu pracy medyków i zbierania tych danych przez NFZ. W całej zachodniej połowie kraju dziś możliwe burze z gradem i ulewnym deszczem. Są ostrzeżenia drugiego stopnia. Burze przyniosą ochłodzenie. Na początek na zachodzie kraju, mówi synoptyk IMGW Michał Ogrodnik.
2: Na zachodzie Polski, na termometrach w najcieplejszym momencie dnia do 23-24 stopni Celsjusza, ale też miejscami wiał będzie umiarkowany i dość silny, a chwilami też porywisty wiatr.
0: W przyszłym tygodniu upałów już nie będzie. Seria wypadków w Tatrach po poprawie pogody. Toprowcy mieli wczoraj 15 interwencji. Do najpoważniejszych wypadków doszło przed południem, kiedy szlaki były jeszcze mokre po wcześniejszych opadach deszczu. W rejonie Koziej Przełęczy turysta spadł z okolic tak zwanej drabinki na zamarłej turni do żlebu w Dolince Pustej. Został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Z kolei na szlaku prowadzącym na Zawrat, na odcinku ubezpieczonym łańcuchami, turysta podchodzący do góry stracił równowagę i odpadł od ściany. Spadając uderzył w turystkę znajdującą się niżej, oboje runęli w przepaść. Kobietę w stanie ciężkim ratownicy namierzyli w żlebie. Mężczyzna zatrzymał się kilkadziesiąt metrów wyżej, na wąskiej półce skalnej, gdzie zajęli się nim przypadkowi turyści. Dwie wyższe uczelnie na celowniku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Chodzi o dawne Kolegium Humanum, czyli obecną uczelnię Biznesu i Nauk Stosowanych Warszawia oraz Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu. Zdaniem UOKiK-u uczelnie łamały prawa studentów i kandydatów na studia. Chodzi m.in. o pobieranie opłaty administracyjnej, która nie była zwracana, jeśli student zrezygnował z nauki, mówi Agnieszka Majchrzak z UOKiK-u.
3: Ze skarg wynika, że po kliknięciu przycisków załóż konto aplikuj lub załóż konto rozpocznij studia dochodziło do zawarcia odpłatnej umowy. Taki sposób oznaczenia przycisków może nie być wystarczająco czytelny.
0: UOKiK może nałożyć na te szkoły karę do 10% obrotu. Teatr, piknik naukowy i warsztaty. Warszawska Starówka świętuje 73. urodziny. Zapraszamy całe rodziny, mówi koordynatorka wydarzenia Magda Kuprianowicz.
4: Mamy dwa teatry dla dzieci. W piątek o godzinie 17:00 też na scenie na Rynku Starego Miasta będzie Teatr Lalek. W sobotę rano Teatr Nowe Formy przygotuje spektakl Koza Dereza. Mamy też właśnie strefy rodzinne. Muzeum Marii Curie-Skłodowskiej rozkłada piknik naukowy.
0: Na uczestników czeka także akcja pieczątkowa z upominkami za odwiedzenie staromiejskich instytucji.
5: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Ważna informacja dla kierowców. Od poniedziałku 3 sierpnia zapłacimy za postój na parkingu zlokalizowanym przy skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego i Północnej w Wejherowie. Opłaty będą obowiązywały od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17. Zdaniem władz miasta wprowadzenie płatnego parkowania ma ograniczyć długotrwałe zajmowanie miejsc i poprawić dostępność parkingu dla osób załatwiających sprawy w centrum. Posiadacze Wejherowskiej Karty Mieszkańca będą mogli skorzystać z 50% zniżki na miesięczny abonament parkingowy. W ich przypadku opłata wyniesie 40 zł miesięcznie. Osoby, które nie posiadają karty, zapłacą za miesięczny abonament 80 zł. Za postój będzie można zapłacić za pośrednictwem systemu Paymów. Rozwiązanie nie wymaga instalowania dodatkowej aplikacji w telefonie. Po zaparkowaniu samochodu kierowca będzie musiał znaleźć tablicę z kodem QR, zeskanować go telefonem, wpisać numer rejestracyjny pojazdu, określić planowany czas postoju i dokonać płatności elektronicznej. Szybka reakcja i ścisła współpraca policjantów ze Strzelc Opolskich i Lęborka doprowadziły do uratowania życia 15-letniej dziewczyny, która zapowiedziała w internecie, że jeszcze tej samej nocy odbierze sobie życie. Funkcjonariusze dysponowali jedynie adresem e-mail oraz szczątkowymi informacjami, jednak dzięki konsekwentnym działaniom udało się odnaleźć nastolatkę, zanim doszło do tragedii. Zgłoszenie wpłynęło do komentarza Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich za pośrednictwem Centralnego Biura Zwalczania Cyberzagrożeń. Z ustaleń wynikało, że dziewczynka mieszka z matką w Lęborku. Do działań włączył się dyżurny Komendy

0: Powiatowej Policji w Lęborku aspirant Bartosz Fuczka. Pierwszy sprawdzony adres okazał się nieaktualny, dlatego funkcjonariusze analizowali kolejne informacje i sprawdzali policyjne bazy danych. Przełom nastąpił po odnalezieniu archiwalnej dokumentacji, która wskazała kolejny możliwy adres rodziny. Pod wskazanym miejscem policjanci zastali matkę i 15-latkę. Nastolatka potwierdziła, że to ona zamieściła wiadomości o zamiarze odebrania sobie życia. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego, który zdecydował o przewiezieniu dziewczyny do szpitala pod opiekę specjalistów. Policja podkreśla, że w sytuacjach kryzysu psychicznego warto szukać pomocy u bliskich, specjalistów lub dzwonić na numery wsparcia, a w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia natychmiast powiadomić służby pod numerem alarmowym 112. W czwartek 16 lipca na ulicy Gdańskiej w Słupsku doszło do potrącenia 35-letniej kobiety. Zdarzenie miejsce miało około godziny 12. Według wstępnych ustaleń policji piesza przechodziła przez jezdnię w miejscu niedozwolonym i weszła wprost pod nadjeżdżającego Chevroleta, którym kierował 45-letni mężczyzna. Kobieta doznała urazów ręki i nogi, została przewieziona do szpitala. Na miejscu pracowała policyjna grupa dochodzeniowo-śledcza, która przeprowadziła oględziny, zabezpieczyła ślady i wykonała dokumentację fotograficzną. Policjanci wyjaśniają wszystkie okoliczności zdarzenia. Policjanci z powiatu wejherowskiego wyeliminowali z ruchu trzech nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego. Wśród zatrzymanych było dwoje rowerzystów oraz kierująca samochodem osobowym. Pierwsza interwencja miała miejsce około południa na terenie Rumi. Policjanci wejherowskiej drogówki zatrzymali do kontroli rowerzystę. Badanie stanu trzeźwości 39-letniego mężczyzny wykazało około 1 promila alkoholu w organizmie. Zgodnie z obowiązującym taryfikatorem został on ukarany mandatem karnym w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Następnie do policjantów wpłynęło zgłoszenie interwencyjne dotyczące kobiety, która miała poruszać się Fiatem, będąc pod wpływem alkoholu. Policjanci natychmiast podjęli działania i zatrzymali wskazany pojazd do kontroli. Badanie wykazało, że kierująca miała ponad 0,6 mg na litr alkoholu w wydychanym powietrzu. Funkcjonariusze zatrzymali jej prawo jazdy oraz sporządzili dokumentację procesową. Sprawa trafi do sądu. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, a także zakaz prowadzenia. Niespełna godzinę później policjanci przeprowadzili kontrolę drogową, tym razem na terenie gminy Łęczyce. Do kontroli został zatrzymany 39-letni rowerzysta. Badanie stanu trzeźwości potwierdziło, że również znajdował się w stanie nietrzeźwości. Mężczyzna został ukarany mandatem karnym w wysokości 2,5 tysiąca złotych.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Za nami naprawdę ciepły poranek, który pokazuje już, jaka pogoda będzie nam towarzyszyła przez cały dzień, a będzie po prostu gorąco. 23 stopnie czekają nas dzisiaj w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 28 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 29 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, Luzinie, 30 w Dni, Pucku, Kosakowie. Ciśnienie 1017 hektopaskali. Po południu chmur na niebie dość dużo przybędzie. Z tych chmur pojawiać się będą przelotne opady deszczu, a miejscami pojawią się także

0: Koło Pucka.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda, Norda.

0: Lipcowy piątek, czyli czas na nasze muzyczne kalendarium. 17 dzień lipca. Co ciekawego w muzyce wydarzyło się tego dnia? W roku 1968 w londyńskim Teatrze Pawilon odbyła się premiera animowanego filmu Beatlesów Żółta Łódź Podwodna. Chociaż w filmie pojawili się Beatlesi, głosy animowanych postaci zostały nagrane przez wynajętych aktorów. Na premierze pojawili się trzej członkowie zespołu. Ringo Starr był nieobecny. W roku 75 w Turku urodził się Darude, fiński DJ i producent tanecznej muzyki elektronicznej, a w roku 1980 w Szamotułach urodził się Doniu, wokalista, członek hip-hopowej formacji Ascegoholics, w której także znaleźli się m.in. Chris i Liber. W roku 1993 grupa Take That zdobyła brytyjską listę z singlem piosenką Pray. Był to pierwszy z 8 przebojów numer 1 tej formacji, która okazała się najbardziej kasowym brytyjskim boysbandem lat 90. W roku 95 Robbie Williams opuścił grupę Take That. Pozostali muzycy wydali do prasy specjalne oświadczenie, w którym informowali, że Williams nie jest już w stanie poświęcić grupie niezbędnego czasu i energii. Robbie rozpoczął wtedy udaną solową karierę. Taka właśnie krótka muzyczna historia 17 lipca dla Was o poranku.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Reklama.

0: Ostrzeżenie dla wszystkich tych, którzy mają w swoich domach czy na swoich domach na przykład kamery, takie monitoringi. Uważajcie, bo jeśli wasza kamera obejmuje również sąsiadów albo drogi publiczne, to możecie dostać za to karę. 26 tysięcy złotych kary dla właściciela za kamery. Pierwsza taka decyzja, Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył pierwszą karę za domowy monitoring. Właściciel kamer nie wykonał prawomocnego nakazu demontażu lub zmiany ustawienia urządzeń, które miały rejestrować także posesję sąsiadów i drogę. No i sprawa zaczęła się od skargi sąsiadów. Napisali w niej, że kamer jest kilkanaście. Rejestrują one zarówno obraz, jak i dźwięk przez 24 godziny na dobę. Mieszkańcy podkreślili, że czują się nękani przez właściciela posesji i mają poczucie naruszenia ich prywatności. W skardze zwrócili też uwagę, że jedna z kamer była skierowana w stronę okna toalety w sąsiednim budynku. No i tak się wszystko zaczęło, no a skończyło się karą. Karą, i to dość wysoką, 26 tysięcy złotych kary dla właściciela za kamery. No i wy też uważajcie, jeśli macie kamery, które monitorują wasze podwórka, to starajcie się wszystko robić tak, aby to było monitorowane wasze podwórko, a nie podwórko sąsiada, bo jak się sąsiad zdenerwuje, zgłosi, no i będziecie musieli zapłacić karę.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
3: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie. Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137. Serio? Takie modne i pięknie dobrane. No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
4: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
5: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Reklama.
6: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
7: Piątek, piąteczek, piątunio, coś pięknego po prostu. Mam nadzieję, że wy również chociaż odrobinę czujecie już ten delikatny powiew weekendu. 9.30 w Radiu Norda FM, więc wyjeżdżamy na nasze lokalne drogi i sprawdzamy, co tam się na nich dzieje. Przy mikrofonie Agata Andryskawska. W Lęborku wolniej pojedziemy na ulicy Zwycięstwa i Aleją Wolności, ale oprócz tego bezproblemowo. 214 w kierunku Łeby.

0: Dojedziemy bez przeszkód, a w samej miejscowości również spokojnie. Na trasie S6 z Lęborka w kierunku Trójmiasta na wysokości węzła Strzebilino doszło do zdarzenia drogowego. Na razie w tym miejscu się nie korkuje, ale w razie czego uważajcie na siebie. Gęściej natomiast również tutaj na obwodnicy metropolitalnej doszło do zdarzenia drogowego w kierunku Chyloni. W Gdyni wolniej pojedziemy ulicą Północną, Pucką i Pułkownika Stanisława Dąbka. Płynnie teraz przenosimy się do Rumi, w której delikatnie zwiększony ruch jest na Sobieskiego, ale bardzo minimalnie, a w Redzie w zasadzie spokojnie bym powiedziała. Teraz jedziemy w kierunku Wejherowa, ale tutaj przejedziemy bez kłopotów, a w samym Wejherowie bardzo spokojnie. Jadąc z Lęborka w stronę Słupska trasą S6 nie powinniśmy napotkać utrudnień, w samym Słupsku miejscami ten ruch może być delikatnie większy. Do Kobylnicy dojedziemy bez przeszkód, do Ustki tak samo, a w samej Ustce w zasadzie można powiedzieć, że spokojnie. Do Pucka dojedziemy bez korków, ale w samym Pucku troszkę tłoczniej na Halera i Wejherowskiej i delikatnie na skrzyżowaniu Helskiej z Żarnowiecką we Władysławowie, trochę tłoczniej na Alei Niepodległości, ale na Hel dojedziemy już bez problemów. Jadąc do Rozewia i dalej wzdłuż nabrzeża, no możemy odczuć, że to natężenie ruchu jest troszkę większe. Poza kilkoma lokalnymi spowolnieniami w regionie jedzie się naprawdę nieźle, ostrożnie tylko na S6 w rejonie Strzebilina i na obwodnicy metropolitalnej. Miłej drogi i niech jedynym przystankiem będzie ten, który sami zaplanowaliście. Następne informacje drogowe o 15.30. Do usłyszenia, ale jeszcze poczekajcie i posłuchajcie prognozy pogody.
1: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
2: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
3: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Pogoda bym powiedziała intensywna, bo słonecznie, ciepło, ale możliwie burzowo. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, po południu głównie na zachodzie regionu przelotne opady deszczu i burze z gradem. Temperatura maksymalna od 28 do na północy 31 stopni, nad morzem około 23. W Dębkach, Władysławowie i na Helu 23 stopnie, w Wejherowie, Luźni i Gniewinie 29, a w Słupsku termometry pokażą 28 kresek.

0: koło Pucka.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Śniadanie z Norda FM.

Znacie takie powiedzenie? Śniadanie zjedz sam, obiadem podziel się z przyjacielem, a kolację oddaj wrogowi. Tak mówi stare przysłowie. I choć wiemy, że ta kolacja to jest posiłek problematyczny, to naukowcy znaleźli sposób na to, kiedy zjeść ów ostatni posiłek, czyli tą kolację. Niektórzy mówili,

0: że trzeba to zrobić maksymalnie o godzinie 18, ale teraz są nowe badania, które mówią, że to nie musi być godzina 18. Optymalny czas na kolację to około 2-3 godziny przed snem, co pozwala układowi pokarmowemu rozpocząć trawienie i zapobiega dolegliwościom takim jak zgaga czy ból brzucha. Także jeżeli nie uda Wam się zjeść przed 18, to nie musicie rezygnować z kolacji, tylko po prostu później połóżcie się spać. No chyba, że macie dokładnie ustalony plan dnia i wiecie, że zasypiacie o godzinie 20, no to wtedy najlepiej ową kolację zjeść przynajmniej o 18, a najlepiej o 17. O 17 kolacja? No dobrze. To taka obiado kolacja, powiedzmy. No, ale takie jest zalecenie. Najnowsze badanie od naukowców, czyli 2, maksymalnie 3 godziny przed położeniem się do łóżka. To właśnie idealny czas na zjedzenie kolacji. Rozumiem, że w tej chwili jesteście na przykład przy śniadaniu. To życzę Wam smacznego.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
5: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
6: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
5: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
6: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
5: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
6: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
5: www.arkabud.pl.
7: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Reklama.

0: skoro weekend to do kina albo na film, to ma być zupełnie inna odyseja od tej, którą znamy. To właśnie od dziś na ekranach kin można podziwiać odyseję Christophera Nolana. To ma być zupełnie inny film oparty luźno na tym, co działo się w prawdziwej odysei. Matt Damon, Annie Hathaway, Tom Holland na ekranach kin. To podobno również film mocno antywojenny. Nolan opowiada o traumie po doświadczeniach wojny i przemocy, o pamięci zabitych, o symbolach odrzucenia mądrości, rozsądku i wartości. Nolan nie ekranizuje, a luźno interpretuje Homera i pokazuje, jak wiele zależy od kobiet, które Odyseusz spotyka na swojej drodze. Nie tylko piękna Helena, ale również inne kobiety, między innymi Charlize Theron pojawia się również w tym filmie. Myślę, że warto zobaczyć podobno spektakularne zdjęcia realizowane wyłącznie kamerami IMAX i autorem tych zdjęć jest absolwent łódzkiej filmówki Hoyt van Hoytema, który wcześniej pracował z Nolanem między innymi przy Oppenheimerze i Dunkierce. Myślę, że jeżeli nie będziecie mieli innych planów, to warto wybrać się w ten weekend do kina i zobaczyć film, na który podobno czekał cały świat. Christopher Nolan i jego Odyseja.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama. Opel Autoduke. Przed Tobą lato pełne planów. Wyrusz w drogę nowym Oplem. W salonie Autoduke Słupsk trwa letnie przyspieszenie marki Opel i czeka na Ciebie pełna gama nowych modeli z rabatami nawet do 50 tysięcy złotych. Pożyczką prawdziwe 0%, promocyjnym leasingiem od 101,8% i dodatkową ochroną 8 lat w cenie auta. Słupsk i okolice, czas na zmianę auta. Przyspiesz decyzję, odbierz nowego Opla i podróżuj w komforcie. Opel Autoduke Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
0: Reklama.
2: Koniec z patostreamingiem. Prezydent podpisał ustawę. Karol Nawrocki zdecydował też, co z ustawą o statusie osoby najbliższej, a potem apel pomorskiej policji do kierowców, by jeździli ostrożniej. Miriam Lipińska. Prezydent zdecydował w sprawie kilku ważnych ustaw. Karol Nawrocki podpisał ustawę o zakazie patostreamingu. Wprowadza ona karę 3 lat więzienia za rozpowszechnianie w internecie treści przedstawiających popełnianie przestępstwa godzącego w dobra osobiste, przemoc wobec zwierzęcia lub poniżanie innej osoby, nawet za jej zgodą. Jeśli w takich materiałach pojawi się osoba niepełnoletnia, kara rośnie do 5 lat więzienia. Prezydent podpisał także ustawę umożliwiającą gromadzenie dokładniejszych danych o zarobkach lekarzy w oparciu o numer

0: PRL i ustawę mającą usprawnić rozpatrywanie tzw. spraw frankowych. Ale jest też weto. Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej w związku, która miała uregulować sytuację prawną związków nieformalnych i par jednopłciowych. Jeszcze przed decyzją prezydenta ministra Katarzyna Kotula z Lewicy zapowiadała, że koalicja ma plan B w razie weta. Chodzi o rozszerzenie uprawnień, które daje transkrypcja związku jednopłciowego zawartego w innych krajach Unii Europejskiej.
1: Będę rozmawiać z ministrem Domańskim o tym, żeby minister Domański zgodził się na wspólne rozliczanie przy transkrypcji, bo mamy dzisiaj wyrok TSUE. Będę walczyć o to, żeby maksymalnie dużo świadczeń było dostępnych dla par po transkrypcji. Po prostu, czyli prędzej czy później przyjdzie do nas równość małżeńska. Pan prezydent tego procesu nie zatrzyma.
0: W zawetowanej ustawie o statusie osoby najbliższej znalazło się prawo m.in. do wspólnego rozliczania podatkowego, informacji medycznej oraz zwolnienie od podatku od spadków i darowizn. Pomorska policja apeluje do kierowców o ostrożność. Przez pierwsze tygodnie wakacji na drogach tego regionu zdrowie i życie straciło więcej ludzi niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Paweł Radzewicz.
2: Liczba wypadków drogowych na Pomorzu w te wakacje zbliża się do setki poszkodowanych i ofiar jest więcej niż rok temu, mówi nadkomisarz Joanna Skręt z pomorskiej drogówki.
3: W 2025 roku 7 osób zginęło w tych wypadkach i 116 rannych, natomiast w tym roku 11 zabitych i 121 rannych w tych wypadkach. Także tutaj widzimy, że te liczby wzrastają.
2: Dlatego warto zdjąć nogę z gazu na długich trasach, częściej robić odpoczynek i skończyć z brawurą na ostrych zakrętach czy podczas wyprzedzania.
3: Przede wszystkim dla naszego bezpieczeństwa, po to, żebyśmy wrócili bezpiecznie. Zawsze myślimy, a jakoś to będzie. Tak, 100 razy się nic nie stanie, ale chodzi o to, żeby tego 101 nie było.
0: Jeśli obecny trend na drogach się nie odwróci, może to być najtragiczniejsze lato od dawna. Pijany kierowca autobusu miejskiego w Iławie. Mężczyzna zjechał po pracy do bazy, mając 0,5 promila alkoholu w organizmie. Został skontrolowany przez policjantów w ramach rutynowej kontroli autobusów prowadzonej w kilku miastach w warmińsko-mazurskim. Kierowca stracił prawo jazdy, a sprawą zajmie się teraz sąd. Film Odyseja Christophera Nolana wchodzi dziś do kin. To pierwszy film tego reżysera od świetnie przyjętego, nagrodzonego 7 Oscarami Oppenheimera. Jak sam twierdzi, jedno z jego najtrudniejszych zadań w adaptacji eposu Homera występują m.in. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway i Charlize Theron.
4: Na informacje z regionów Nord FM zapraszam Michał Jarosz. Policja, ratownicy i straż pożarna łączą siły. Cel: bezpieczne jezioro Żarnowieckie. Dzielnicowy z komisariatu w Gniewinie oraz strażacy z Państwowej Straży Pożarnej ruszyli razem na wodę. To część letniej akcji, w której mundurowi łączą siły, by pilnować bezpieczeństwa nad lokalnymi akwenami, tam gdzie powołane są policyjne ogniwa wodne. Sezon wakacyjny w pełni, a to oznacza turystów wypoczywających nad wodą oraz większe ryzyko wypadków. Aby temu zapobiec, policjanci z ogniwa wodnego z Gniewina regularnie patrolują jezioro Żarnowieckie. Współpracują przy tym z WOPR-em oraz Strażą Pożarną. Wspólny patrol ze strażakami miał jeden konkretny cel: szybkie reagowanie w miejscach, gdzie wypoczywa najwięcej osób, oraz kontrolowanie, czy fani sportów wodnych przestrzegają obowiązujących przepisów. Jak zapewniają mundurowi, połączone patrole policji i Straży Pożarnej będą pojawiać się cyklicznie nad jeziorem Żarnowieckim przez wakacje. Policja apeluje o rozwagę podczas kąpieli i korzystanie ze sprzętu pływającego. Lęborscy policjanci uroczyście obchodzili Święto Policji. W starostwie powiatowym odbyła się ceremonia, podczas której wręczono awanse, odznaczenia oraz wyróżnienia dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, samorządów, służb mundurowych i instytucji współpracujących z lęborskim garnizonem. Podczas uroczystości awans na wyższe stopnie służbowe otrzymało 27 policjantów. 5 funkcjonariuszy zostało odznaczonych medalami za długoletnią służbę nadanymi przez prezydenta RP, a policjantka z Wydziału Ruchu Drogowego odebrała brązową odznakę Zasłużony Policjant przyznaną przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Starosta lęborski nagrodził także 3 policjantów z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Lęborku oraz Komisariatu Policji w Łebie za szczególne zaangażowanie w służbę na rzecz mieszkańców. Gratulacje wyróżnionym złożyli m.in. zastępca komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku inspektor Alina Majchrzek oraz komendant powiatowy Policji w Lęborku młodszy inspektor Arkadiusz Guzek. Podczas wystąpień dziękowano funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym za codzienną służbę oraz podkreślano znaczenie współpracy z samorządami i innymi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo mieszkańców powiatu lęborskiego. W gminie Radzikowo zakończyła się budowa kolejnego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 213. Nowa trasa ma 2,3 km długości. W czwartek 16 lipca odbył się odbiór

0: Technicznej Inwestycji z udziałem m.in. radnych, sołtysów, przedstawicieli Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz wykonawcy. Podczas spotkania zgłoszono uwagi i uzgodniono wykonanie dodatkowych prac, które mają zakończyć się do końca września. Wartość inwestycji wynosi ponad 2,5 miliona złotych, a budowa została dofinansowana ze środków europejskich. Jednocześnie trwają zaawansowane prace przy kolejnej ścieżce rowerowej łączącej Kusowo z Krępą Słupską. Trasa będzie miała ponad 2 km długości, a jej koszt wyniesie blisko 3 miliony złotych. Samorząd podkreśla, że kolejne inwestycje mają stworzyć spójną sieć dróg rowerowych i ułatwić mieszkańcom codzienne przemieszczanie się między miejscowościami. W Reckim Urzędzie odbyło się spotkanie poświęcone planowanemu połączeniu drogowemu portu we Władysławowie z gminą Puck, Redą, Rumią oraz obwodnicą Trójmiasta. Budowa nowej drogi ma szczególne znaczenie dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów podróżujących przez Rumię, Redę, gminę Puck i Władysławowo. Inwestycja mogłaby odciążyć zatłoczone trasy, poprawić płynność ruchu oraz skrócić czas przejazdu pomiędzy nadmorskimi miejscowościami a Trójmiastem. Podczas spotkania zwrócono również uwagę na znaczenie drogi dla rozwoju gospodarczego regionu. Lepsze skomunikowanie terenów położonych wzdłuż planowanej trasy mogłoby zwiększyć ich atrakcyjność inwestycyjną. Jednym z potencjalnych przedsięwzięć wskazywanych w tym kontekście jest planowana kopalnia polihalitu w KGHM. Jednak możliwość rozwoju mają obejmować także inne obszary i inwestycje. Spotkanie zorganizowano z inicjatywy marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka przy wsparciu Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego oraz Departamentu Infrastruktury.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Poranek za nami bezchmurny i dość ciepły, a przed nami dzień chmurny i gorący. No właśnie, chmur przybędzie w ciągu dnia, mogą pojawiać się także przelotne opady deszczu i burze, a temperatura osiągnie 23 stopnie w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 28 będzie w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 29 w Wejherowie, Rydzierumie, Gnieminie, Luzinie, 30 w Gdyni, Pucku, Kosakowie. Na barometrach póki co umiarkowane wartości około 1017 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany w czasie burzy porywisty.

0: Koło Pucka.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Arkadiusz Mieczewski, zapraszam na wakacyjne, luźne gadki, czyli czy wiesz, że? Dzisiaj serwuję wam odrobinę wiedzy, może użytecznej, a może trochę bezużytecznej. Czy wiecie, że na norweskim archipelagu Svalbard prawo zabrania umierania, ponieważ z powodu wiecznej zmarzliny ciała grzebane na tamtejszym cmentarzu nie ulegają rozkładowi? No, jakby mi ktoś powiedział, nie umieraj, to ja z chęcią. Kapitan i pierwszy oficer samolotu pasażerskiego zawsze jedzą podczas lotu zupełnie inne posiłki, aby wykluczyć ryzyko jednoczesnego zatrucia pokarmowego u obu pilotów. To fajna informacja dla tych, którzy na przykład siedzą sobie w samolocie, jedna osoba się boi, a druga mówi, słuchaj, wiesz, no zobacz, no oni jedzą tutaj różne posiłki, wiesz, żeby się nie potruli i potem, żeby miał kto wylądować. Czy wiecie, że całe historyczne centrum Wenecji stoi na milionach drewnianych pali wbitych w dno laguny, które nie gniją tylko dlatego, że są całkowicie odcięte od tlenu przez grubą warstwę mułu. A jeżeli byście chcieli mieć przeżycie wielkiej wagi, to na granicy hiszpańsko-portugalskiej działa jedyna na świecie międzynarodowa tyrolka, którą możecie przelecieć z jednego kraju do drugiego w zaledwie 60 sekund, cofając się przy tym o godzinę w czasie. I na zakończenie dla tych, którzy wybierają się do Francji, wieża Eiffla w Paryżu pod wpływem letnich upałów może urosnąć nawet o 15 cm z powodu rozszerzalności cieplnej metalu. Taką odrobinę wiedzy wam dzisiaj użytecznej albo bezużytecznej przekazałem w piątkowy poranek. Zapraszam do dalszego słuchania.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na was zagadka dnia. Zagadka?
3: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
2: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
3: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
2: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
3: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
2: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
3: Zapraszam, kombinujcie.
2: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
3: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
5: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek,

informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.werdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Werdeklinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy

0: Zdecydujesz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody, wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
1: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
2: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
3: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
4: Reklama.

0: informację, że Islandia od lat pozostaje jednym z ulubionych kierunków podróży Polaków. Okazuje się, że my Polacy lubimy latać na Islandię, ale Islandia zrobiła się bardzo droga. Najnowsze dane pokazują, że pod względem poziomu cen kraj wyprzedził już Szwajcarię i Norwegię. Także gdybyście planowali wypad na Islandię, to zabierzcie ze sobą dużo kasy, bo tam ceny rzeczywiście trochę poszybowały w górę. Wysokie ceny widać podczas codziennych zakupów i wizyty w lokalach gastronomicznych. Lokalne media informują, że kufel piwa może kosztować nawet 1800 koron islandzkich, czyli około 15 dolarów. Policzcie sobie to na złotówki. Z kolei za kawę latte w kawiarni trzeba zapłacić nawet 1000 koron islandzkich. Największe wydatki, z którymi będziecie musieli się liczyć, to oczywiście zakwaterowanie, wyżywienie, atrakcje turystyczne i transport na miejscu. To wszystko może kosztować naprawdę duże pieniądze, no bo skoro oni za kawę chcą 10 dolarów, no to są lepsi niż u nas nad morzem czy w górach, bo u nas kawa jeszcze 40 zł nie kosztuje. Chociaż w niektórych lokalach słyszałem, że w Zakopanem jest taki jeden lokal, gdzie kawa może kosztować właśnie 40 zł nawet, chociaż nie wiem, nie piłem, chyba że to jakiś kopiluwak. Takie sytuacje na Islandii, także jak chcecie się tam wybrać, chociaż po co? U nas też chłodno w te wakacje, nie trzeba lecieć na chłodną Islandię.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
0: Reklama.
3: Na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM zaprasza Janusz Ludwiczak. Ponad 2000 zawodników z 55 krajów weźmie udział w 11. edycji Enea Ironman 73 Gdynia. Triatlonowe święto powraca do stuletniego miasta po rocznej przerwie i potrwa aż do niedzieli. Zawody rozpocznie dzisiejszy Night Run na 5 km z udziałem ponad 1000 biegaczy. W sobotę odbędą się zawody dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 15 lat. Główne zmagania zaplanowano na niedzielę. Triatloniści wystartują na dystansie ponad 70 km, obejmującym 1900 metrów pływania, 90 km jazdy na rowerze oraz półmaraton. Równolegle rozegrane zostaną zawody na dystansie olimpijskim i rywalizacja sztafet. Ponad połowę uczestników stanowić będą zagraniczni zawodnicy. Organizatorzy przygotowali także atrakcje dla kibiców, w tym strefę aktywności, grę miejską oraz wspólne oglądanie finału piłkarskich mistrzostw świata na plaży po zakończeniu zawodów. Uczestnicy Ironmana otrzymają medale inspirowane kaszubskimi haftami, a na mecie czekać będą regionalne przysmaki przygotowane przez koła gospodyń wiejskich z różnych rejonów Kaszub. I zmieniamy temat. 17-letnia Maja Gądek

0: bardzo sławna, walcz o sukces na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy do lat 18 we włoskim Rieti. Sprinterka AML Słupsk awansowała do półfinału biegu na 100 metrów. Do Włoch przyjechała w znakomitej formie. Kilka dni temu podczas Mistrzostw Polski U18 w Lublinie zdobyła złoty medal na 100 metrów z rekordem życiowym – 11,46 sekundy. To trzeci wynik w Europie w kategorii wiekowej w tym sezonie. Do dorobku dołożyła także srebrny medal na 200 metrów. W eliminacjach Mistrzostw Europy Polka uzyskała 11,75 sekundy, co zapewniło jej awans do półfinału. Ten odbędzie się już dziś po godzinie 18. Finał zaplanowano o dość nietypowej godzinie, bowiem o 22.22. Zapraszam na kolejny serwis sportowy już o 11:30. Do usłyszenia.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Dzień zapowiada się dzisiaj naprawdę gorący, choć potencjalnie mokry i burzowy. Na termometrach dzisiaj oglądać będziemy około 23 stopnie w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 29 w Wejherowie, Rodzierumi, Gniewinie, Luzinie, 28 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 30 w Gdyni, Pucku, Kosakowie. Po południu mogą pojawić się opady, mogą pojawić się burze, a zachmurzenie się dość znacznie zwiększy. Ciśnienie wciąż utrzymuje się umiarkowane, dzisiaj to około 1017 hektopaskali.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: Śniadanie z Norda FM.

0: to będzie weekend spod znaku bitwy. W Polsce Dni Grunwaldu 2026 to już 28. inscenizacja bitwy pod Grunwaldem. Kto ma trochę wolnego czasu, może wybrać się właśnie tam i zobaczyć jutro między innymi Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w walkach rycerskich. Mamy swoich polskich rycerzy. Na placu turniejowym będzie apel grunwaldzki, na wzgórzu pomnikowym historia ptaków łowczych, koncert chórów, no i oczywiście o godzinie 15 inscenizacja bitwy pod Grunwaldem. To w Polsce, a w Stanach Zjednoczonych też będzie bitwa o trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej i o Mistrzostwo Świata w piłce nożnej. Sobota i niedziela pod znakiem piłki nożnej. Myślę, że wszyscy ci, którzy kochają piłkę nożną, nie mogą się już doczekać tej walki o trzecie miejsce, jak i również walki o przede wszystkim finał, wielki puchar i wielkie zaszczyty dla mistrzów świata.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z

0: Zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Reklama. Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
2: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
1: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
2: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
1: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody. Wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
4: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
5: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
6: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
7: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
6: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
7: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
6: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
5: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Reklama.

0: Jak zwykle chciałem wam podziękować za ten tydzień, pozdrowić wszystkich tych, którzy może kończą wakacje, urlopy i tych wszystkich, którzy zaczynają swoje wakacje i urlopy. A od jakiego weekendu zaczną się te urlopy? No, można powiedzieć, jak to w Polsce, od średniego weekendu, bo w najbliższy weekend, jeżeli chodzi o poszczególne tereny, czyli góry, na przykład w górach, synoptycy zapowiadają 20-23 stopni, ale do tego burze, deszcz. Przenosimy się dalej, gdzie my tutaj, na Mazury. Na Mazurach 22 do maksymalnie 25 stopni w niedzielę i niestety też deszczowo i burzowo. Niedziela lepsza od soboty. I nasze polskie morze. Tutaj mamy 23 stopnie w sobotę i 23 stopnie w niedzielę, ale i w sobotę i w niedzielę niestety opady deszczu. Tak zaczyna się kolejny wakacyjny czas w Polsce. Także jak planujecie urlop, to może lepiej zaplanować go gdzieś na południu Europy, jeżeli lubicie ciepło i słońce, bo patrząc w siną dal i prognozy pogodowe, to niestety lepiej nie będzie. Ale mam nadzieję, że wy po weekendzie wypoczęci wrócicie do pracy i również włączycie swoje radioodbiorniki, do czego zachęcam i zapraszam, życząc wam udanego weekendu. Mówię wam, do usłyszenia, do poniedziałku. Pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole.
4: Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
0: Reklama.
5: Będą kary za patostreaming. Prezydent podpisał ustawę. Wyniki kontroli NIK-u na szpitalnych oddziałach ratunkowych i opóźniony debiut Roberta Lewandowskiego w barwach nowego klubu. Miriam Lipińska. Są podpisy, ale jest też weto. Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję w sprawie kilku ważnych ustaw. Podpisał ustawę wprowadzającą kary za patostreaming, czyli transmitowanie w internecie scen przemocy, libacji alkoholowych, wulgaryzmów i poniżanie innych osób. Choć, jak zaznaczył,
6: nie jest to ustawa wolna od wad. Brakuje w niej dostatecznie precyzyjnej definicji patostreamingu. Zdecydowałem jednak, że niedoskonałość przepisów nie może oznaczać bezczynności wobec przemocy, poniżania człowieka i wykorzystywania dzieci.
5: W tym samym nagraniu prezydent wyjaśnił też, dlaczego zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej, która miała uregulować sytuację prawną związków nieformalnych i par jednopłciowych.
6: To nie są wyłącznie techniczne sprawy, które pomagają ludziom w dostępie do informacji medycznej, reprezentowaniu bliskiej osoby. Te projekty tworzą w istocie katalog uprawnień zbliżonych do uprawnień małżeńskich.
5: Koalicja rządząca już zapowiedziała, że w tej sprawie ma plan B. To rozszerzenie uprawnień, które daje transkrypcja aktu małżeństwa jednopłciowego, zawartego w innych krajach Unii Europejskiej. Jest raport

0: Najwyższej Izby Kontroli po kontroli na szpitalnych oddziałach ratunkowych, a wśród znalezionych nieprawidłowości był zbyt długi czas pracy personelu medycznego. Lekarze pracowali nieprzerwanie na SOR-ach przez ponad 24 godziny, a w skrajnym przypadku przez 144 godziny. Przeciążeni byli też ratownicy medyczni. W wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego w Szczecinie jeden z nich przepracował w miesiącu 456 godzin, czyli średnio ponad 15 godzin każdego dnia. Kontrola wykazała też przeciążenie samych SOR-ów, bo prawie połowa osób, które na nie trafiły, nie potrzebowała doraźnej pomocy, a raczej traktowała je jako sposób ominięcia kolejek w przychodniach. Sejm uchwalił nowelizację ustawy, która pozwoli m.in. sprawdzić status podatnika VAT do 5 lat wstecz. Ma ona także umożliwić dokonanie tzw. e-odprawy przez narzędzia informatyczne udostępnione przez KAS. Teraz ustawa trafi do Senatu. I na koniec jeszcze sport. Zaplanowanego na dziś debiutu Roberta Lewandowskiego w Chicago nie będzie. Mecz, w którym Polak miał zagrać po raz pierwszy w nowych barwach, został odwołany z powodu zadymienia miasta i bardzo złego stanu powietrza, spowodowanego pożarami w Kanadzie. Michał Waszkiewicz.
1: Nie o taki ogień chodziło. Miało być Chicago Fire i być może debiut Roberta Lewandowskiego przed własną publicznością. Tymczasem jest Fire w Kanadzie i powietrze, które uniemożliwia granie. Zatem Lewandowski ma dodatkowy tydzień na zgranie się z zespołem. Za 6 dni jego drużyna zagra w Miami z Interem. Póki co lewy mani w Chicago jeszcze nie ma, a jego powitanie było skromne. Tak wybrał i trzeba to uszanować, mówi były napastnik reprezentacji Polski Artur Wichniarek.
2: Jeżeli ja byłbym Robertem Lewandowskim, zostałbym w Barcelonie, przedłużyłbym kontrakt o rok, ale Robert chciał od razu 2 lata, a to dostał w Chicago i na pewno jest dzisiaj szczęśliwy, podjął tą decyzję, podjął to wyzwanie.
1: Kiedy Lewandowski będzie miał szansę zagrać przed własnymi kibicami w Chicago? 2 sierpnia.
0: Rywalem Fire będzie wtedy Charlotte FC.
3: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Rosjanie znowu zostali przechwyceni nad Morzem Bałtyckim. Dwa rosyjskie Su-30 dostrzeżono 30 km od Jastrzębiej Góry. Jak przekazał w czwartek minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, para dyżurna polskich myśliwców z Malborka dokonała nad Bałtykiem przechwycenia 2 rosyjskich myśliwców Su-30. Po zakończeniu tej operacji nasze załogi przekierowano na dodatkowe przechwycenie rosyjskiego samolotu rozpoznawczego IL-20 30 km na północ od Jastrzębiej Góry. Po zakończeniu naszej eskorty rosyjski samolot został przejęty przez samoloty szwedzkie. W obu przypadkach nie stwierdzono naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, poinformował Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MON. Do podobnych incydentów doszło we wtorek i środę. W środę polskie samoloty przechwyciły nad Bałtykiem parę rosyjskich myśliwców Su-30 z Królewca, a we wtorek rozpoznawczego IL-20 na północ od Ustki. Lęborg może mieć znacznie więcej mieszkańców niż wynika z danych meldunkowych. Takie wnioski płyną z eksperymentalnego badania Głównego Urzędu Statystycznego, które miało oszacować rzeczywistą liczbę osób zamieszkujących w Polsce. W przypadku Lęborga różnica między liczbą zameldowanych, a faktycznie mieszkających może wynosić ponad 3,5 tysiąca osób. Według danych meldunkowych na koniec ubiegłego roku w Lęborgu zameldowanych było 30 868 osób. Dane statystyczne GUS wskazywały 33 541 mieszkańców, natomiast eksperymentalne badanie oparte m.in. na analizie tzw. śladów życia w rejestrach administracyjnych oszacowało liczbę mieszkańców na 34 498 osób. To o blisko 12% więcej niż wynika z ewidencji meldunkowej. Zdaniem autorów opracowania różnice wynikają z faktu, że wiele osób ma na co dzień mieszkać, pracować i korzystać z usług publicznych w Lęborgu, ale pozostaje zameldowanych w innych miejscowościach. Miasto przypomina jednocześnie, że aktualny meldunek oraz rozliczenie podatku PIT w miejscu faktycznego zamieszkania mają znaczenie dla planowania inwestycji i wysokości dochodów samorządu. To właśnie z udziału w podatku finansowane są m.in. drogi, szkoły, komunikacja, kultura czy rozwój infrastruktury. W lipcu uczestnicy warsztatów organizowanych w Dobrowskazie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie rozwijali swoje talenty i kreatywność. Podczas zajęć powstawały prace z ceramiki, witrażu i haftu. Uczestnicy poznawali także możliwości muzikonu, narzędzia wspierającego rozwój poprzez muzykę, ruch oraz doświadczenia sensoryczne. Warsztaty były okazją do odkrywania nowych pasji, zdobywania umiejętności i budowania relacji w przyjaznej atmosferze. Zajęcia zrealizowane w ramach projektu Wygrana Rodzina, skalowanie modelu na obszarze Słupsk-Śródmieście prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku. Projekt jest w współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Równo 150

0: 1000 lat temu urodził się Aleksander Majkowski. To właśnie jego życiu i działalności poświęcona będzie wystawa w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. 17 lipca w 150. rocznicę urodzin Aleksandra Majkowskiego Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej zaprasza w niezwykłą podróż przez życie, działalność i dorobek jednego z najwybitniejszych twórców kultury kaszubskiej. Wystawa została podzielona na 3 części. W pierwszej sali będzie można poznać dzieciństwo oraz proces kształtowania się tożsamości Aleksandra Majkowskiego. Na wystawie zwiedzający zobaczą m.in. rękopisy, fotografie, dokumenty, przedmioty osobiste, meble z willi RM oraz pierwsze wydanie dzieł Majkowskiego. W części artystycznej wieczoru wystąpi Paweł Różkowski z koncertem utworów inspirowanych twórczością Aleksandra Majkowskiego oraz kulturą kaszubską. Wernisaż wystawy odbędzie się 17 lipca o godzinie 17 w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej przy ulicy Zamkowej 2A w Wejherowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Dzisiejszy dzień będzie jednym z najbardziej upalnych od dłuższego czasu i w sumie to w najbliższym czasie tak gorących dni już nie będzie, przynajmniej przez najbliższy tydzień. Dziś 23 stopnie będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 28 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 29 w Wejherowie, Redzieru, Migniewinie, Luzinie, 30 w Gdyni, Pucku, Kosakowie. Ciśnienie umiarkowane 1017 hektopaskali, zachmurzenie rano praktycznie nie istniało, po południu tych chmur będzie przybywać, pojawią się też opady.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

0: Piątek, czyli tygodnia, koniec i początek. Niebawem startuje weekend, a to już czas na odpoczynek. Oby ten dyżur Wam szybko zleciał. Zapinamy pasy i ruszamy. Maja Popowska, kłaniam się nisko i zapraszam. Startujemy.
1: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
4: Citroen Auto Duke, Słupsk Poznańska 74, jeden adres, wiele możliwości.
5: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
6: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
7: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
1: Reklama.

Twórcy nowej ekranizacji Lalki pokazali drugi teaser filmu Macieja Kawalskiego. Tym razem w centrum zapowiedzi znalazła się zbrodnia. Izabela Łęcka, grana przez Kamilę Urzędowską, pojawia się więc nie tylko w świecie salonów, romansów i spojrzeń Wokulskiego, ale również w znacznie bardziej tajemniczej historii. Film trafi do kin 30 września. Producenci wyraźnie próbują zerwać z obrazem szkolnej lektury, przy której największą akcją jest długa rozmowa w eleganckim mieszkaniu. Plus dostaje tempo, napięcie i kryminalny trop. Wygląda na to, że tym razem przed seansem warto przypomnieć sobie nie tylko, kto kogo kochał, ale również, kto mógł mieć coś do ukrycia.

0: Autopromocja. Autopromocja.
1: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj Radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
0: Autopromocja. Autopromocja.
2: Na wiadomości sportowe Radio Norda FM zaprasza Janusz Ludwiczak. Legenda polskich skoków narciarskich Kamil Stoch dołączy do grona sportowców uhonorowanych w Alei Gwiazd Sportu we Władysławowie. Podczas 24. edycji wydarzenia, która odbędzie się już jutro, swoje gwiazdy odsłoni także mistrzyni świata w kickboxingu Iwona Guzowska, trener zapasów Stanisław Krzesiński, żużlowiec Jarosław Hampel oraz były reprezentant Polski w siatkówce i prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski. Kamil Stoch zakończył swoją sportową karierę pod koniec marca tego roku. W dorobku ma m.in. złote medale olimpijskie, dwa tytuły mistrza świata i dwie kryształowe kule za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Główna uroczystość odsłonięcia gwiazd rozpocznie się już w sobotę o godzinie 17 na promenadzie we Władysławowie. Aleja Gwiazd istnieje od 2000 roku i liczy już ponad 160 upamiętnionych wybitnych postaci polskiego i światowego sportu. Lechia Gdańsk o krok przed skompletowaniem całej kadry i tym samym rozwiązaniem problemu z zakazem rejestrowania nowych piłkarzy. Jak wynika z informacji klubu, po uregulowaniu zaległości i opłaty solidarnościowej za transfer Bogdana Wiunyka, PZPN i FIFA mają w przyszłym tygodniu zdjąć ograniczenia. To oznacza, że trener Władysław Łupaszko będzie mógł skorzystać z trzech nowych zawodników: Jakuba Adkonisa, Danyła Małowa i Bakariego Sonko. Zagrają oni już podczas inauguracji sezonu Baltic pierwszej ligi z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Tymczasem z Lechią testy przechodzi także 19-letni napastnik Dominik Skiba z Górnika Zabrze. O jego przyszłości w Gdańsku sztab szkoleniowy zdecyduje po sobotnim sparingu z duńskim Renders FC. Zapraszam na kolejne wiadomości sportowe o 17.

0: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Temperatura idzie w górę, dzisiaj osiągnie całkiem solidne 23 stopnie w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, to dopiero początek. 28 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 29 w Wejherowie, Rydzieru, Gnieminie, Luzinie i okrągła 30 w Gdyni, Pucku, Kosakowie. Ale nie może być dokładnie tak pięknie, po południu mogą pojawić się dzisiaj burze, może popadać i chmur, na niebie przybędzie. Wiatr słaby i umiarkowane, ciśnienie cały czas umiarkowane, około 1017 hektopaskali na barometrach.
0: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.

0: Największy w Europie akumulator ciepła osiągnął na terenie elektrociepłowni Żerań docelową wysokość 65 metrów. Zbiornik zostanie wypełniony 61 tysiącami metrów sześciennych wody. To tyle, ile pomieściłyby 24 baseny olimpijskie. Instalacja ma gromadzić ciepło wtedy, gdy zapotrzebowanie miasta jest mniejsze, a później przekazywać je do warszawskiej sieci. Zapas ma wystarczyć do ogrzania około 75 tysięcy mieszkań w zimowym okresie. Z zewnątrz wygląda jak ogromna metalowa beczka. W praktyce będzie jednak termosem, którego zawartość może wpłynąć na temperaturę w całych dzielnicach stolicy.
1: Reklama. Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
1: www.arkabud.pl.
3: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
4: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
3: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
4: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
3: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
5: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Reklama.

Beck zapowiedział album Ride Lonesome, pierwsze autorskie wydawnictwo od 7 lat. Płyta będzie liczyć 12 utworów, a jej brzmienie zapowiada single In The Night. Artysta wrócił do muzyków współtworzących wcześniej takie albumy jak Sea Change, Mutations i Morning Face. Za miks odpowiada Nigel Godrich, wieloletni współpracownik Becka oraz Radiohead. Materiał powstawał w United Studios w Hollywood i ma łączyć znajome, melancholijne brzmienie z nowymi pomysłami. Beck przez całą karierę zmieniał gatunki szybciej niż niektórzy zmieniają kolejność piosenek na płycie. Po 7 latach ciszy wraca jednak do ludzi, z którymi najlepiej wychodziło mu muzyczne skręcanie w nieoczekiwane strony.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Lato najlepiej smakuje nad wodą. Dlatego od 1 lipca zapraszamy na strzeżone kąpielisko w kamieniu nad jeziorem Wysoka.
5: Bezpieczna kąpiel, ratownicy z RW-szemu i świetne miejsce na rodzinny wypoczynek.
4: Czekają kajaki, rowery wodne, supy oraz boiska do siatkówki plażowej i beach soccera. Wystarczy zabrać dobry humor.
5: Lato jest po to, żeby z niego korzystać. Do zobaczenia w kamieniu. Gmina Szemud.
4: Aktywnie.
5: Gościnnie. Razem.
4: Zapraszają wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
5: Oraz Gminne Centrum Kultury i Sportu.
4: I rekreacji.
1: Reklama.
6: Komentarze po wecie prezydenta do ustawy ważnej dla związków nieformalnych. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej walczy o odblokowanie konta i nietypowe trofeum dla zwycięzców piłkarskiego mundialu. Miriam Lipińska. Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej. To okrojona wersja ustawy o związkach partnerskich. Prezydent tłumaczy, że nie poprze niczego, co jest quasi-małżeństwem. Karol Nawrocki błędnie uzasadnia swoje weto ochroną instytucji małżeństwa, uważa europoseł KO, adwokat Michał Wawrykiewicz.
7: Konstytucja w żaden sposób nie zawęża małżeństwa do małżeństwa kobiety i mężczyzny, jedynie mówi o tym, że chroni państwo polskie takie małżeństwo kobiety i mężczyzny. Natomiast ta ustawa o statusie osoby najbliższej nie ma nic wspólnego z burzeniem idei małżeństwa. To jest jedynie legislacja, która ma pomóc osobom żyjącym w takich związkach w bardzo czasami prostych sprawach życia codziennego.
6: Gdyby zawetowana ustawa weszła w życie, dawałaby parom żyjącym w związkach nieformalnych, także jednopłciowym, prawo do zawarcia umowy przed notariuszem, a w konsekwencji między innymi prawo do informacji medycznej, do wspólnego rozliczenia podatkowego oraz do zasiłku opiekuńczego. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej odwołała się od decyzji sądu w Brukseli o zablokowaniu jej konta. Blokada środków to konsekwencja decyzji belgijskiego sądu w sprawie Pfizer przeciwko Polsce o szczepionki na COVID. Agencja została odcięta od przychodów z opłat transferowych, które płacą linie lotnicze. To podstawowe źródło finansowania jej działalności. W całym kraju upalnie nowe przepisy ustalające progi temperatury, powyżej których pracę należy przerwać, wejdą w życie dopiero na początku przyszłego roku. Póki co w gorące dni pracodawcy mają obowiązek zapewnić pracownikom wodę oraz cień, mówi Grzegorz Meller, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy.
8: Napoje chłodzące muszą być od odpowiedniej temperatury, czyli muszą być to napoje chłodne i zależnie

0: zależności od zapotrzebowania pracownika, cały czas on ma mieć dostęp do tych napojów chłodzących.
1: Ale dziś już ostatni dzień upałów. Wieczorem i w nocy nad Polską będą przechodzić burze, które przyniosą ochłodzenie. Zagranica. Mieszkańcy Kijowa mimo alarmu lotniczego od rana znowu wychodzą na ulicę. Ukraińcy krytykują ostatnie decyzje prezydenta Wołodymyra Zełenskiego związane ze składem rządu. Największe oburzenie wzbudza odwołanie z funkcji ministra obrony Michała Fedorowa, którego jednym z osiągnięć była walka z korupcją w strukturach wojska. Protestujący domagają się jednocześnie dymisji naczelnego dowódcy ukraińskiego wojska generała Oleksandra Syrskiego, z którym Fedorow był skonfliktowany.
2: Los mojego kraju nie jest mi obojętny, a sytuacja, w której niezwykle skuteczni ludzie są usuwani ze stanowisk, z niejasnych powodów jest niedopuszczalna.
1: Część protestujących domaga się jak najszybszego zorganizowania ogólnokrajowych wyborów. I na koniec sport. Nie tylko złote medale i Puchar Świata. Zwycięzcy finału piłkarskiego mundialu dostaną też pamiątkowe pierścienie, wzorowane na tych, które trafiają do mistrzów amerykańskich lig, między innymi NBA. Pierścienie to kolekcja limitowana. Będzie ich dokładnie 2026. 30 z nich trafi do zwycięskiej drużyny, a pozostałych 1996 będą mogli kupić kibice na całym świecie. Finał mundialu Hiszpania kontra Argentyna w niedzielę.
3: Na informacje z regionu na antenie Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Rozpoczęła się budowa nowej stacji uzdatniania wody. Ma być energooszczędna i przyjazna środowisku. Inwestycja ta przede wszystkim ma zwiększyć bezpieczeństwo dostaw wody na wiele lat dla mieszkańców Gdyni, Rumi i pobliskich miejscowości. Jak informuje prezes zarządu PWiK Gdynia Jacek Kieloch, obecna infrastruktura przejdzie dużą technologiczną zmianę. Powstaną nowe obiekty, zmodernizowane zostaną ujęcia wód podziemnych i sieci przesyłowe, a nad pracą całego systemu będą czuwać nowoczesne rozwiązania do zarządzania i monitorowania przepływu wody. Nowa stacja ma być bardziej niezawodna, ale też energooszczędna i przyjazna środowisku. Jej docelowa wydajność wyniesie aż 800 metrów sześciennych wody na godzinę. Wartość projektu wynosi ponad 83 miliony złotych. Inwestycja jest realizowana przy znaczącym udziale środków zewnętrznych. Na ten cel gdyńskie PWiK otrzymało dofinansowanie z Funduszy Europejskich na infrastrukturę, klimat i środowisko 2021-2027 w ramach działania Feniks Woda do spożycia. Inwestycja ma być gotowa wiosną 2028 roku. Ulica Staromiejska w Lęborku ponownie zamieniła się w plenerową czytelnię. Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała trzecią w tym sezonie odsłonę letniej czytelni, wakacyjnego wydarzenia, które łączy promocję czytelnictwa z aktywnym wypoczynkiem dla całych rodzin. Na uczestników czekały książki do wypożyczenia oraz liczne atrakcje przygotowane z myślą o najmłodszych. Dzieci mogły wziąć udział w kreatywnych zabawach, pokonać tor przeszkód, budować z wielkoformatowych klocków, kolorować i uczestniczyć w zajęciach ruchowych. Rodzice mieli natomiast okazję spędzić czas z dziećmi w spokojnej, plenerowej atmosferze oraz zapoznać się z ofertą biblioteki. Letnia czytelnia organizowana jest w każdy wakacyjny czwartek na ulicy Staromiejskiej. Celem inicjatywy jest zachęcanie mieszkańców do sięgania po książki oraz pokazanie, że biblioteka może być miejscem otwartym nie tylko w swoich murach, ale również w przestrzeni miasta. To propozycja na letnie przedpołudnie dla wszystkich, którzy chcą połączyć relaks z obcowaniem z literaturą. Gmina Potęgowo chce zwiększyć swoją niezależność energetyczną. Władze samorządu oraz przedstawiciele spółki Energa Wytwarzanie podpisały akt założycielski spółdzielni energetycznej. Dzięki temu energia produkowana lokalnie z wody i słońca ma zasilić bezpośrednio m.in. urząd gminy, szkoły, oczyszczalnie ścieków i przepompownie. Rozwiązanie pozwoli ograniczyć koszty przesyłu, zmniejszyć straty energii i odciążyć krajową sieć. Gmina ma kupować prąd taniej, a Energa uzyskać korzystniejsze warunki sprzedaży. Potęgowo od lat inwestuje w odnawialne źródła energii. Na terenie gminy działa 79 turbin wiatrowych, które przynoszą samorządowi ponad 8 milionów złotych podatków rocznie. Funkcjonuje tam również duża biogazownia, a na powierzchni około 500 hektarów powstaje farma fotowoltaiczna Goliat, która docelowo ma osiągnąć moc nawet 0,5 GW. 22-letni motocyklista nie zatrzymał się do kontroli drogowej pomimo wydawanych przez policjantów drogówki sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Jego ucieczka skończyła się niepowodzeniem. Do zdarzenia doszło przy ulicy Swarzewskiej w Gdyni podczas pełnienia służby przez funkcjonariuszy ruchu drogowego. Policjanci podjęli próbę zatrzymania do kontroli kierującego motocyklem typu cross bez tablic rejestracyjnych, jednak ten zignorował wydawane polecenia i kontynuował jazdę. Mundurowi natychmiast podjęli pościg, który zakończył się po krótkim czasie zatrzymaniem 22-latka przy ulicy Komandorskiej w Gdyni. W trakcie sprawdzania mężczyzny w systemach policyjnych okazało się, że nie

0: posiada wymaganych uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. Za niezatrzymanie się do kontroli drogowej oraz popełnione wykroczenie mężczyzna odpowie przed sądem.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Południe już za nami, przed nami druga, cieplejsza, ale też potencjalnie mokrzejsza część dnia. Po południu mogą pojawiać się burze, mogą pojawiać się opady deszczu, a zachmurzenie będzie się nam systematycznie zwiększało. Temperatura dzisiaj naprawdę wysoka, 23 stopnie w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, 28 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 29 w Wejherowie, Radziorumi, Gniewinie, Luzinie, 30 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, a temperatura wody w naszym polskim morzu to około 18-19 stopni Celsjusza.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie radia Norda FM.

LeBron James pojawił się na Fanatics Fest w Nowym Jorku i nagrał na żywo odcinek podcastu z Tyrese'em Halliburtonem. Najważniejsze pytanie dotyczyło jego przyszłości w NBA. James potwierdził, że czeka na kolejny etap kariery, ale nie zdradził nazwy klubu. 41-letni koszykarz zakończył 8-letni okres w Los Angeles Lakers, dlatego każda odpowiedź jest obecnie analizowana niemal słowo po słowie. Sam Fanatics Fest potrwa 4 dni i łączy spotkania ze sportowcami, kolekcjonerstwo, podcasty oraz wydarzenia związane z mundialem. LeBron świetnie poradził sobie jednak z najtrudniejszą konkurencją programu. Przez całą rozmowę prowadził grę, nie oddając kibicom najważniejszego punktu.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
3: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu market budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinie od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
4: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia.

życia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem przygody, wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już się

Gracie Abrams wydaje trzeci album zatytułowany Daughter from Hell. Na płycie znalazło się 16 utworów, a w tekstach powracają obrazy noży, kryzysów, rozpadających się relacji i trudnych skutków popularności. Muzycznie artystka nadal nie rezygnuje jednak z delikatnego wokalu, fortepianu i oszczędnych aranżacji. Przy materiale pracowali m.in. Aaron Dessner, Justin Vernon, Dan Nigro oraz Marcus Mumford. Ten kontrast jest najważniejszym pomysłem całego albumu. Tytuły brzmią, jakby za chwilę miał rozpocząć się horror, a później pojawia się szept i spokojna gitara. Abrams nie próbuje krzyczeć o emocjonalnym chaosie. Woli opowiedzieć o nim głosem osoby, która nie chce obudzić sąsiadów. Bum, bum, bum, bum.

0: Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
3: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
2: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
3: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
2: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół Ciebie. A mikrofon i kamera nie są Ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na Ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl.
5: rekrutacja@telewizjattm.pl.
1: Reklama.

Luminate opublikowało podsumowanie pierwszego półrocza na rynku rozrywki. Globalna liczba odsłuchów muzyki na żądanie osiągnęła 2 biliony 800 miliardów. To wzrost o prawie 10% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Poza Stanami Zjednoczonymi naliczono już 2 biliony odtworzeń. Raport pokazuje również, że amerykańskie R&B i hip-hop nadal odpowiadają za mniej więcej co czwarty odsłuch w kraju, choć mocno rośnie muzyka taneczna oraz elektroniczna. Dawniej sukces płyty liczono liczbą egzemplarzy wynoszonych ze sklepu. Teraz pojedynczy słuchacz może nabić kilkaset odtworzeń, nie ruszając się nawet z fotela. Muzyka bije kolejne rekordy, choć coraz rzadziej opuszcza telefon.

0: Autopromocja. Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
1: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
0: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
1: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
0: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
1: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
0: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
1: Zapraszam.

0: Kombinujcie.
1: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
0: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
2: Autopromocja. Reklama. Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi. Bolszewo, ulica Szkolna 54.
3: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
4: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
3: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
4: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
3: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
2: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Reklama.
6: Okno na kulturę.
7: Na solidną porcję kulturalnych wrażeń na antenie Radio Nord FM zaprasza Agata Andryskowska. Cykl Letni koncert na małej scenie w parku w Wejherowie trwa w najlepsze. Tym razem mieszkańcy będą mieli okazję spotkać się z muzyką, która łączy energię rock'n'rolla z klimatem rytm and bluesa, swingu i solu. Na scenie w parku miejskim wystąpi zespół Szulerzyk, formacja, która od ponad dwóch dekad udowadnia, że klasyczne brzmienia wciąż potrafią porwać publiczność do wspólnej zabawy. Jak informują organizatorzy, grupa powstała w 2001 roku w Inowrocławiu z inicjatywy doświadczonych muzyków, którzy postanowili stworzyć własny, rozpoznawalny styl. Efektem ich poszukiwań stał się blues and roll. I to właśnie ten muzyczny miks sprawił, że Szulerzy wyróżniają się na polskiej scenie muzycznej. Organizatorzy informują również, że znakiem rozpoznawczym zespołu są żywiołowe koncerty pełne pozytywnej energii i tanecznych rytmów. Publiczność może spodziewać się nie tylko świetnej muzyki, ale również charakterystycznego wizerunku scenicznego oraz polskich tekstów wykonywanych przez wokalistkę Emilię Wikarską-Karbowiak. W skład zespołu wchodzi również Marcin Szulkowski na gitarze, Przemek Kazimierski na gitarze basowej oraz Miłosz Szulkowski za perkusją. Koncert będzie kolejną odsłoną letniego cyklu organizowanego na małej scenie w Parku Miejskim w Wejherowie, który przyciąga mieszkańców i gości chcących spędzić niedzielne popołudnia przy muzyce na żywo. Kameralna atmosfera, otoczenie zieleni i różnorodny repertuar sprawiają, że wydarzenia cieszą się dużym zainteresowaniem. Występ zespołu Szulerzy rozpocznie się o godzinie 17. Jeśli więc szukacie pomysłu na letnie popołudnie, warto wybrać się do Parku Miejskiego w Wejherowie. To propozycja dla wszystkich, zarówno miłości klasycznych gatunków, jak i tych, którzy po prostu chcą dobrze spędzić czas przy muzyce granej na żywo. A następne informacje kulturalne o 16:45. Do usłyszenia!

Światowa Federacja Triatlonu i prywatni organizatorzy zawodów ogłosili powstanie nowego globalnego cyklu. Triathlon World Tour ma wystartować w 2027 roku i uporządkować dyscyplinę, której najważniejsze imprezy były dotąd rozproszone między różnymi seriami. Organizatorzy chcą stworzyć kalendarz łatwiejszy do śledzenia, wyraźną klasyfikację najlepszych zawodników i widowisko mogące rywalizować o uwagę z tenisem czy golfem. Sam triathlon pozostaje bez zmian. Nadal trzeba płynąć, jechać na rowerze i biec. Największą nowością będzie to, że kibic nie powinien już potrzebować czwartego etapu rywalizacji, czyli długiego poszukiwania informacji, gdzie właściwie odbywają się najważniejsze zawody.

0: Reklama. Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody, wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
1: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
0: Reklama.
2: Popołudnie z groźnymi burzami są ostrzeżenia. Sejm wybrał nowego rzecznika praw obywatelskich i prezesa IPN. Przypomnimy też zasady bezpiecznego korzystania ze słońca. Miriam Lipińska. Możliwe przerwy w dostawie prądu zabezpieczy rzeczy, które może porwać wiatr. Takie SMS-y rozesłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa do mieszkańców Pomorza, Pomorza Zachodniego, Dolnego Śląska, Wielkopolski, województwa lubuskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, opolskiego i śląskiego, a także części Mazowsza, Podkarpacia, Lubelszczyzny, województwa świętokrzyskiego i Małopolski. Wszędzie tam synoptycy wydali ostrzeżenia drugiego stopnia przed gwałtownymi burzami. W ich trakcie może spaść nawet 50 mm deszczu i grad. Będzie też silnie wiało, w porywach do 90 km na godzinę. Alerty obowiązują od popołudnia do jutrzejszego poranka. Jest nowy rzecznik praw obywatelskich. Sejm wybrał na tę funkcję Sylwię Gregorczyk-Abram.
3: Bardzo się cieszę, że Sejm przyjął moją kandydaturę. Przyjmuję ją z ogromną też pokorą i odpowiedzialnością. Oczywiście jesteśmy na pierwszym etapie, mamy jeszcze decyzję Senatu. Tym bardziej z większą pokorą podchodzę do tego procesu, który się jeszcze, jak Państwo wiecie, nie zakończył. Jest jeszcze dyskusja w Senacie i tam zatwierdzenie przez Wyższą Izbę Parlamentu.
2: Sylwia Gregorczyk-Abram, zgłoszona przez KO i Lewicę, to adwokatka i obrończyni praw człowieka. Jest współzałożycielką inicjatywy Wolne Sądy. Aby mogła objąć funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich, zgodę musi jeszcze wyrazić Senat. Z kolei nowym prezesem Instytutu Pamięci Narodowej został wybrany obecny zastępca prezesa, historyk dr Mateusz Szpytma. Jego kandydaturę także musi jeszcze zatwierdzić Senat. Po wyroku dla Łukasza Żaka wracają pytania o inne podobne sprawy. Żak nieprawomocnie został skazany na 20 lat więzienia za to, że 2 lata temu, jadąc przez Warszawę po pijanemu z prędkością 220 km na godzinę, uderzył w inne auto, przez co zginął ojciec rodziny, a jego żona i dwoje dzieci zostali ciężko ranni. 20 lat, czyli w tym przypadku kara maksymalna, to dla niektórych historyczny wyrok, a jak mówi adwokat Michał Fertak.
4: Obserwujemy przede wszystkim to, że wymiar tej kary i orzeczenie sądu w końcu jest przykładem i daje zadość.
2: Na wyrok czeka też sprawca innego głośnego wypadku, Sebastian M. Chodzi o tragedię sprzed 3 lat na autostradzie A1 pod Piotrkowem Trybunalskim. Kierowca wjechał rozpędzonym do 300 km autem w samochód, którym jechała 3-osobowa rodzina, w tym małe dziecko. Po zderzeniu cała trójka spłonęła w aucie. Sebastianowi M. grozi do 8 lat więzienia. Kolejna rozprawa w tym procesie 28 lipca.

0: lipca. I na koniec zmieniamy temat. Kosmetyk z filtrem UV nie ochroni skóry podczas dłuższego przebywania na słońcu przed groźnymi chorobami. Eksperci przypominają, że konieczne jest też, by opalać się z głową, czyli unikać słońca między 11 a 16, a będąc na zewnątrz, poza kremem z filtrem, co najmniej SPF 30, mieć na sobie przewiewne ubranie zakrywające ramiona, nosić kapelusz lub czapkę, które ochronią uszy i kark, a jeśli wejdziemy do wody, by popływać, po wyjściu z niej powinniśmy jeszcze raz nałożyć krem z filtrem.
1: Na regionalny serwis informacyjny w Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji w Gdyni ważnie zatrzymali 47-letniego mężczyznę, który ukradł kartę i wypłacił z niej łącznie 1600 zł. Jak się okazało, ten miał na sumieniu jeszcze jedno przestępstwo. Mundurowi najpierw wytypowali, a następnie 14 lipca zatrzymali 47-latka odpowiedzialnego za kradzież z włamaniem. Jak ustalili policjanci, do zdarzenia doszło w minioną sobotę. Mężczyzna po kradzieży karty dwukrotnie wypłacił pieniądze z bankomatu przy ulicy Parkowej w Gdyni na łączną kwotę 1600 zł. Mundurowi ustalili też, że sprawca jest poszukiwany do odbycia kary 71 dni pozbawienia wolności za wcześniejsze przestępstwo spowodowanie obrażeń ciała. Po zatrzymaniu mężczyzna natychmiast został przesłuchany, następnie przewieziony do aresztu. 47-latek był już wielokrotnie karany, m.in. za przywłaszczenie mienia, spowodowanie lekkiego uszczerbku na zdrowiu, a także groźby karalne. Za kradzież karty grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności, natomiast za kradzież z włamaniem na konto bankowe i wypłacenie z niego pieniędzy grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. Słowiński Park Narodowy prowadzi rekrutację na stanowisko konserwatora obwodu ochronnego Rąbka. Poszukiwana jest jedna osoba, która zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę na zastępstwo. Na zgłoszenia kandydatów park czeka do 22 lipca. Od kandydatów wymagane jest co najmniej średnie lub wyższe wykształcenie zgodne z przepisami dotyczącymi pracowników służby parków narodowych, znajomość zagadnień z zakresu ochrony przyrody, umiejętność rozpoznania gatunków roślin i zwierząt, prawo jazdy kategorii B oraz dobra organizacja pracy. Mile widziane będą m.in. doświadczenie w prowadzeniu zajęć edukacyjnych, znajomość terenu parku, obsługa systemów GIS, znajomość języków obcych czy uprawnienia do obsługi pilarek spalinowych. Do obowiązków nowego pracownika należeć będzie m.in. prowadzenie działań związanych z ochroną przyrody, monitoringiem gatunków, edukacją ekologiczną, obsługą ruchu turystycznego oraz realizacją zadań ochronnych na terenie obwodu ochronnego Rąbka. Dokumenty aplikacyjne można dostarczyć osobiście do siedziby Słowińskiego Parku Narodowego w Smołdzinie, przesłać pocztą lub drogą elektroniczną. Słupscy funkcjonariusze obchodzili święto policji. Uroczysta gala odbyła się w Auli Komendy Miejskiej Policji w Słupsku. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. komendant wojewódzki policji w Gdańsku, nadinspektor Bogusław Zięba, przedstawiciele samorządów, służb mundurowych oraz zaproszeni goście. Gospodarzem uroczystości był komendant miejskiej policji w Słupsku, młodszy inspektor Leszek Głuchowski. Podczas gali podkreślono, że w tym roku przypada 107. rocznica powołania Policji Państwowej, stulecie sportu policyjnego oraz setna rocznica utworzenia stanowiska dzielnicowego. Najważniejszym punktem uroczystości było wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe, wyróżnień za szczególne zasługi oraz podziękowań za wieloletnią służbę i pracę w policji. Komendant miejski podziękował funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym za zaangażowanie oraz codzienną służbę na rzecz mieszkańców. Gdynia otrzyma ponad 21 milionów złotych dofinansowania z funduszy europejskich. Środki posłużą na realizację kolejnego etapu rozwoju systemu gospodarowania wodami opadowymi. Projekt obejmuje realizację 8 zadań inwestycyjnych. To budowa systemu zagospodarowania wód opadowych z rozbudowanej ulicy Wicznińskiej na odcinku od stacji gazowej Wicznino do szkoły podstawowej nr 37, budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Westy i ulicy Posejdona wraz ze zbiornikiem infiltracyjnym z systemem skrzynek retencyjno-rozsączających, zagospodarowanie wód opadowych w obrębie układu drogowego ulicy Pułkownika Dąbka, budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Płockiej, Sochaczewskiej, Prostokątnej i Okrężnej, zagospodarowanie polanki Redłowskiej z wykorzystaniem rozwiązań opartych na przyrodzie, przebudowa terenów uszczelnionych na terenie szkoły podstawowej nr 16 oraz zagospodarowanie terenów przy ulicy Wielkokackiej, ulicy 2 Morskiego Pułku Strzelców z zastosowaniem rozwiązań opartych na przyrodzie. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 27 milionów złotych, z czego ponad 21 milionów stanowi dofinansowanie ze środków europejskich. Wkład własny gminy miasta Gdyni to 6 milionów 319 tysięcy złotych.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.

0: Z godziny na godzinę chmur przybywa, po południu mogą się dzisiaj pojawić także opady deszczu, nawet może pogrzmieć. Temperatura dzisiaj naprawdę wysoka, jutro spadnie, ale dziś to jeszcze 23 stopnie w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 28 w Słupsku, Lęborku, Komelnicy, 29 w Wejherowie, Radzierumi, Gniewinie, Luzinie, 30 w Gdyni, Pucku, Kosakowie. Wiatr słaby i umiarkowany, no i niestety łyżka dziegdziu w beczce miodu. Cały kolejny tydzień zapowiada się mokro i niespecjalnie upalnie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda, Norda.

Patricia Lockwood otrzymała tegoroczną nagrodę Gabe'a Hudsona za powieść Will There Ever Be Another You? Wyróżnienie o wartości 10 tysięcy dolarów trafia do książek łączących humor, emocjonalną głębię i przenikliwe spojrzenie na współczesną Amerykę. Lockwood opisała kobietę przechodzącą załamanie podczas pandemii. Historia jest bolesna, ale jednocześnie pełna ciemnego, nieprzewidywalnego humoru. Nagrodę ustanowiono w 2024 roku ku pamięci pisarza, redaktora i wykładowcy Gabe'a Hudsona. Jury doceniło książkę, która nie próbuje wybierać między rozpaczą a śmiechem. Pokazuje, że człowiek w najtrudniejszym momencie potrafi doświadczać obu rzeczy niemal w tym samym zdaniu.

0: Kaczka.
1: Reklama. Autoduke Poznańska Samochody Słupsk. Jeden adres, 9 marek i pełnia samochodowych możliwości. W Autoduke Poznańska Samochody Słupsk znajdziesz Fiat, Opel, Citroen, Peugeot, Alfa Romeo, Jeep, Hyundai, Omoda i JQ. Pomożemy wybrać samochód i dopasować finansowanie do Twoich potrzeb. Do firmy, dla rodziny, do miasta albo w trasę. Auto dostępne od ręki, leasing, kredyt, ubezpieczenie, serwis i obsługa po zakupie. Autoduke Słupsk Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
2: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
1: Reklama.

Wilhelm Sasnal jako pierwszy polski artysta otrzyma Nagrodę Rubensa, jedno z najważniejszych europejskich wyróżnień dla malarzy. Przyznaje je niemieckie miasto Siegen, w którym urodził się Peter Paul Rubens. Jury doceniło Sasnala m.in. za łączenie osobistych doświadczeń z historią, zbiorową pamięcią oraz obrazami obecnymi w mediach. Nagroda wynosi 25 tysięcy euro, a uroczystość odbędzie się w listopadzie przyszłego roku. Towarzyszyć jej będzie indywidualna wystawa polskiego twórcy. Na liście wcześniejszych laureatów znaleźli się Francis Bacon i Lucian Freud. Sasnal wchodzi więc do grona, w którym sama obecność jest już osobnym rozdziałem historii sztuki.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
4: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
5: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
4: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
5: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
4: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
6: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny.

Wiktor Waligura zapowiedział swój drugi album. Krótkie historie o miłości będzie zawierał 12 utworów poświęconych związkom, emocjom i różnym sposobom przeżywania bliskości. Na płycie znajdą się m.in. znane już piosenki Cztery pory roku, Chciałbym być kotem oraz To jest to. Premiera została wyznaczona na 2 października i tego samego dnia rozpocznie się trasa koncertowa. Pomysłowo przygotowano również fizyczne wydanie albumu. W pudełku znajdą się pocztówki, które można wymieniać i samodzielnie wybierać okładkę. Waligura nie daje więc słuchaczom jednej twarzy miłości. Każdy może włożyć naprzód tę historię, która akurat pasuje najlepiej.

0: Listen to me. Reklama. Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
1: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
0: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
1: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
0: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnym obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
2: www.arkabud.pl.
4: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
5: Reklama.

12 amerykańskich stanów próbuje zablokować przejęcie Warner Bros. Discovery przez Paramount. Władze obawiają się, że połączenie dwóch gigantów da jednej firmie zbyt dużą kontrolę nad dystrybucją filmów i kanałów telewizyjnych. Według pozwu połączona grupa odpowiadałaby za ponad 1/4 rynku kinowego. Lokalne kina mogłyby otrzymywać mniej korzystne warunki, oddawać większą część wpływów z biletów i ograniczać inwestycje w sale. Paramount przekonuje, że fuzja pozwoli produkować więcej treści i skuteczniej konkurować z platformami streamingowymi. W tej historii nie chodzi więc tylko o logotypy wielkich studiów. Ostateczny wynik może zdecydować, ile filmów trafi do małych kin i jak dużo widz zapłaci za fotel, popcorn oraz wieczór przed dużym ekranem.

0: medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej, realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.werdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Werde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Werde Klinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Reklama.
4: Premier o wecie prezydenta do ustawy o statusie osoby najbliższej. Ukraina wraca do rozmów z Polską o wymianie migów za drony. Na lotnisku w Modlinie działa już punkt paszportowy. Miriam Lipińska. Prezydenckie weto do ustawy o statusie osoby najbliższej w związku to wyraz pogardy wobec ludzi i ich prawa do szczęścia i normalnego życia, ocenił premier Donald Tusk. W podobnym tonie decyzję Karola Nawrockiego ocenia wicepremier Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
5: Prezydent Nawrocki upokorzył tysiące Polek i Polaków, powiedział im, że wasze rodziny są mniej ważne, wasze życie znaczy mniej. To weto jest hańbą, dlatego że po raz kolejny pokazało tysiącom obywateli, że we własnym kraju są traktowani jako ludzie drugiej kategorii. Będzie drugie podejście do ustawy o związkach partnerskich, bo nikt nie odpuści tej sprawy.
4: Rządzący przekonują, że mają plan B w tej sytuacji, ale jednocześnie przyznają, że pary jednopłciowe nie zyskają wszystkich uprawnień, które dawałaby im ustawa. Donald Tusk ucina dyskusję o powrocie rządowego wsparcia dla kierowców w czasach drożających paliw. Wytrzymałość budżetu ma swoje granice, mówi premier dopytywany o to, czy jest szansa na powrót pakietu CPN.
6: Myśmy z góry zapowiadali, że będziemy w stanie dopłacać z budżetu państwa do ochrony cen paliw przez jakiś czas. Nie możemy bez końca łożyć na te pieniądze. I tak długo wytrzymaliśmy, utrzymując najniższe ceny paliw w Europie. Ale ta wytrzymałość budżetu też ma swoje granice.
4: Rządowy program CPN zakończył się z końcem czerwca, a były to obniżona stawka VAT-u i akcyzy na paliwa, a także mechanizm cen maksymalnych. Jest szansa, że jednak dojdzie do polsko-ukraińskiej wymiany naszych migów na ukraińskie technologie dronowe. Ukraina, która wycofała się wcześniej z negocjacji po tym, jak Polska odmówiła modernizacji myśliwców na swój koszt, teraz wraca do stołu rozmów, a robi to po tym, jak chęć zakupu naszych migów zadeklarowała Bułgaria.
7: Ukraina się otworzyła, przysłała ofertę przekazania dronów na lata 2026-2027.
4: Mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Teraz trwają rozmowy na temat serwisowania migów. Wicepremier deklaruje w tej sprawie otwartość, ale podstawą jest wymiana migi za drony. Zarzuty i areszt dla 43-latka ze Strzegomia na Dolnym Śląsku za spowodowanie pożaru nielegalnego składowiska śmieci. Ogień pojawił się na nieczynnym i już nielegalnym składowisku plastików i paliw alternatywnych w minioną sobotę. Podejrzanemu grozi do 10 lat więzienia, nie przyznał się do winy. Paszport tymczasowy na lotnisku potrafił ratować długo wyczekiwane wakacje. Punkty paszportowe działają już na 7 polskich lotniskach, a właśnie otwarto kolejny w Modlinie. Że są potrzebne, pokazują liczby. W porcie Katowice-Pyrzowice przez 2 lata pomogły już 8 tysiącom podróżnych, a każdego dnia zgłaszają się kolejni.
8: Zdarzyło się tak niestety, że zagubiliśmy dokumenty w niedzielę. Ale dobrze, że taki punkt jest, że możemy teraz wyrobić paszporty tymczasowe i możemy lecieć na wakacje. Gdyby nie to, no to niestety, ale po wakacjach.
9: Ogarnęliśmy sobie tutaj w niecałe 5 minut podjęcie takich kroków bez żadnych stresów.
4: Paszport tymczasowy jest ważny przez rok i kosztuje 30 zł. Nie zawiera danych biometrycznych, dlatego nie wszędzie będzie honorowany. Problem może pojawić się m.in. przy podróży do USA czy Chin.
10: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionu.

0: W Norda FM. Jak przygotować się na sytuacje kryzysowe i właściwie reagować w przypadku zagrożenia? Na to pytanie odpowiedzą bezpłatne, powszechne warsztaty ochrony ludności, które miejsce będą miały w Wejherowie. Podczas 8-godzinnych warsztatów uczestnicy poznają m.in. zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia, podstawy pierwszej pomocy, sposoby przygotowania do ewakuacji i długotrwałych kryzysów, zasady korzystania ze środków ochrony miejsc chronienia, zagadnienia związane z cyberbezpieczeństwem i przeciwdziałaniem dezinformacji. Każdy uczestnik otrzyma bezpłatny pakiet szkoleniowy, m.in. apteczkę, folię NRC i poradnik bezpieczeństwa oraz certyfikat ukończenia szkolenia. Udział jest bezpłatny, jednak liczba miejsc jest ograniczona. Warsztaty odbędą się 18 lipca w godzinach od 10 do 18 w sali przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowo przy ulicy 3 Maja 2. Mieszkańcy gminy Główczyce usłyszą wkrótce syreny alarmowe. Ich uruchomienie będzie jedno związane wyłącznie z planowanym testem systemu ostrzegania i alarmowania ludności. Ćwiczenie ma sprawdzić sprawność urządzeń wykorzystywanych w sytuacjach zagrożenia. Test zostanie przeprowadzony 21 lipca w godzinach od 7 do 19 na terenie całej gminy Główczyce. W tym czasie syreny mogą być włączane o różnych porach dnia. Emitowane sygnały nie będą oznaczać rzeczywistego zagrożenia, dlatego mieszkańcy proszeni są o zachowanie spokoju i nie podejmowanie żadnych działań związanych z usłyszanymi alarmami. W przypadku, gdy ćwiczenia nie będzie mogło odbyć się w wyznaczonym terminie, zaplanowano termin rezerwowy 22 lipca. Dodatkowo dzień wcześniej, 20 lipca o 12, mieszkańcy całej Polski otrzymają wiadomość w ramach alertu RCB z informacją o planowanym ćwiczeniu. Służby przypominają, że tego typu testy pozwalają sprawdzić działanie systemów alarmowych i przygotowanie mieszkańców oraz instytucji na sytuacje kryzysowe. Pociągi między Słupskiem a Siemianicami kursują już po nowym moście kolejowym nad rzeką Słupią w rejonie ulicy Borcharta. To kolejny ważny etap prowadzonej w tym miejscu przebudowy infrastruktury kolejowej. Do niedawna składy korzystały z tymczasowej przeprawy modułowej ustawionej obok budowanego mostu. Dzięki temu możliwe było utrzymanie ruchu pociągów w czasie prowadzenia prac na stałym obiekcie. Tymczasowy most został rozebrany w ubiegłym tygodniu, a jego elementy złożono w pobliżu placu budowy. Konstrukcja stała się fundamentem dawnej, nieużywanej przeprawy kolejowej. Do 1945 roku służyła ona kolejom powiatowym, natomiast w roku 2024 została rozebrana, aby umożliwić ustawienie mostu tymczasowego. Obecnie pociągi przejeżdżają po nowej przeprawie jednym torem. W najbliższym czasie wykonawca ma ułożyć również drugi tor, co pozwoli w pełni wykorzystać nowy most. Zarząd Dróg Miejskich zakończył kolejne remonty ulicy w Gdyni. Roboty skończyły się na ulicy Marszewskiej, Arciszewskich i Chorzowskiej, a inne właśnie trwają. Na ulicy Marszewskiej wyremontowano około 500-metrowy odcinek ulicy od Alei Parku Krajobrazowego do granicy Gdyni w kierunku Koleczkowa. Dodatkowo wyremontowano około 100-metrowy fragment przy zjeździe z Gdyni w kierunku Koleczkowa. Koszt realizacji zadania wynosi 1,5 miliona złotych. Na odcinku od cmentarza przy ulicy Arciszewskich w kierunku Ronda Bitwy pod Oliwą wymieniono nawierzchnię na całej szerokości jezdni o powierzchni około 1700 m2. Wykonano dwie nowe warstwy bitumiczne oraz zamontowano siatkę przeciwspękaniową. Koszt remontu wyniósł około 560 tysięcy złotych. Wyremontowano ulicę Chorzowską. Prace objęły tutaj przełożenie istniejącej nawierzchni strylinki na powierzchni około 720 m2. Inwestycje sfinansowano ze środków Rady Dzielnic Orłowo. Jej koszt wyniósł 320 tysięcy złotych. O aktualnie trwających pracach na terenie Gdyni przeczytacie na oficjalnej internetowej stronie miasta pod adresem gdynia.pl.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Temperatura powietrza poszła w górę, a i temperatura Bałtyku się podwyższyła. Z tym, że o ile różnica w temperaturze powietrza jest dość duża, to Bałtyk bardzo powoli się nagrzewa. Na termometrach dzisiaj oglądamy około 23 stopnie w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 29 w Wejherowie, Redzierumie, Gniewinie, Luzinie, 28 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 30 w Gdyni, Pucku, Kosakowie. To temperatura Bałtyku to 18-19 stopni Celsjusza. Po południu mogą się dzisiaj pojawiać opady, mogą pojawiać się także burze.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

Za moment w Radiu Norda FM porozmawiamy z naszym gościem. Zostańcie z nami. No i startujemy z weekendem. Odpocznijcie, naładujcie akumulatory i przygotujcie się na nowy tydzień. Przede wszystkim życzę Wam odpoczynku i wytrwałości. Maja Popowska, do następnego, trzymajcie się.

0: Reklama.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Opel Autoduke. Przed Tobą lato pełne planów. Wyrusz w drogę nowym Oplem. W salonie Autoduke Słupsk trwa letnie przyspieszenie marki Opel i czeka na Ciebie pełna gama nowych modeli z rabatami nawet do 50 tysięcy złotych. Pożyczką prawdziwe 0%, promocyjnym leasingiem od 101,8% i dodatkową ochroną 8 lat w cenie auta. Słupsk i okolice, czas na zmianę auta. Przyspiesz decyzję, odbierz nowego Opla i podróżuj w komforcie. Opel Autoduke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
3: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody, wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
4: Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
5: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
6: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
5: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
6: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
5: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
7: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Vestion i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Vestion B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Vestionem na wakacje, bo z Vestion każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Vestion Plichta. Wejherowo, ulica Gdańska 13B.
9: Uwaga, Trójmiasto!

miasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed.

0: programie Gość Dnia przy mikrofonie Michał Jarosz, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj Jacek Pałubicki, podróżnik. Witamy.
1: Dzień dobry.
0: Rozmawiać będziemy o naprawdę niecodziennym, nietypowym i wyjątkowym przedsięwzięciu, czyli o tym, jak przepłynąć Wisłę w pław i to w szczytnym celu. Zacznijmy od tego, czemu akurat Wisła i czemu akurat pław?
1: Wisła dlatego, że to jest największa polska rzeka, którą bardzo sobie umiłowałem. Przepłynąłem ją już 2 razy kajakiem, w związku z czym stwierdziłem, że trzeba sobie podnieść poprzeczkę do chyba najbardziej ekstremalnej z możliwości przepłynięcia Wisły, czyli po prostu wpław, bez żadnego dodatkowego sprzętu, bez żadnych płetw, tylko po prostu siłą własnego ciała.
0: A jakaś pianka będzie? Coś tutaj, żeby utrzymać?
1: Nie, pianki nie będzie. Myślę, że będę miał i spodenki neoprenowe, i kąpielówki, które będę sobie zakładał wymiennie, zgodnie z tym, jak akurat mi najdzie ochota.
0: Za chwilę będziemy rozmawiali o tym, jak to będzie technicznie wyglądało, jak to wszystko ogarnąć, zrobić i jak to wielkie jest wyzwanie, ale zacznijmy od chyba najważniejszej rzeczy. Jaki jest cel? Bo cel tutaj jest szczytny. To nie chodzi tylko o to, żeby się dokonać jakiegoś wyzwania, czy świetnie bawić, tylko chodzi o coś naprawdę większego.
1: Tak, ten cel jest dla mnie taką ważną misją do spełnienia. Pomagam Fundacji Mały Książę, która ma swoją siedzibę w Łodzi, wspiera rodziny adopcyjne i zastępcze, które wychowują dzieci dotknięte alkoholowym zespołem płodowym, czyli w skrócie mówiąc FAS, albo też FASD, tak, czyli to jest szersze pojęcie ujmujące całe spektrum alkoholowych zaburzeń płodowych. To są dzieci, które są dotknięte tymi zaburzeniami neurorozwojowymi z tego względu, że ich rodzice, bo to też dotyczy ojca, przed planowaniem ciąży, ale przede wszystkim matki podczas ciąży, pili alkohol, tak? I czasami nawet mała dawka alkoholu może sprawić, że dziecko urodzi się z nieodwracalnymi zmianami. Dlatego takim celem tej akcji jest to, żeby po pierwsze rozpromować kampanię informacyjną pod hasłem Nie pij za mnie, aby kolejne pokolenia rodziły się zdrowe, żeby rodzice nie planowali dzieci razem z alkoholem, tylko żeby jednak powstrzymali się od tego alkoholu, przynajmniej na ten czas, i dziecko rodziło się zdrowe. Ale trzeba też zagospodarować te dzieci, które się już z takimi schorzeniami urodziły, i można poprawiać ich jakość życia poprzez wsparcie psychiatryczne, psychologiczne, poprzez przeszkolenie osób, które się z nimi stykają, w taki sposób, aby wiedziały, w jaki sposób postrzega świat dziecko z FAS i FASD, i się do tego dopasować, lepiej rozumieć, lepiej je wychować.
0: Samo wydarzenie, samo wyzwanie, jeśli chodzi już o właśnie płynięcie przez Wisłę. Nie będziemy rozmawiali o tym, jak wygląda trasa, no bo wiadomo, Wisła jest jaka jest, ciężko tutaj coś zmodyfikować, ale ile coś takiego w ogóle zajmie i jak wygląda tutaj podział na odcinki? No przecież raczej się za jednym podejściem całej Wisły nie przepłynie w pław.
1: No tak, będę musiał robić przerwy na sen, zdecydowanie. Celuję tak mniej więcej w 3 tygodnie, bo tyle mam urlopu letniego jako aplikant prokuratorski, także będę starał się robić wszystko, żeby się w tym czasie zmieścić. A czy się uda, to się okaże. Mam taki szkielet odcinkowy, zaplanowałem sobie mniej więcej, ile którego dnia chciałbym pokonywać, ale to jest taki elastyczny szkielet z tego względu, że muszę uwzględnić też różne anomalie pogodowe, mogą być burze, jakieś silniejsze wiatry, które mi uniemożliwią w danym momencie płynięcie i będę się musiał do tego dopasowywać. Dlatego mam też tak, że jeśli któregoś dnia zrobię mniej, innego dnia będę musiał zrobić więcej i to nie do końca ja będę planował to, tylko przyroda.
0: Wisła to dość niebezpieczna rzeka. Bardzo często z perspektywy kogoś, kto gdzieś przejeżdża sobie przez Wisłę mostem, wydaje się, że to taka spokojna, szeroka, niezagrażająca nikomu rzeka. Tak naprawdę ona ma dość dużo takich niebezpiecznych odcinków, więc jak wyglądało przygotowanie do tego i jak wygląda nastawienie i jak wygląda pokonywanie tych najtrudniejszych fragmentów, tych najbardziej niebezpiecznych fragmentów?
1: Każdy żywioł jest w jakiś sposób niebezpieczny, a myślę, że woda to jest taki żywioł z jednej strony też niebezpieczny, a z drugiej strony najbardziej podstępny, bo czasami potrafi się wydawać spokojna, a kryć w sobie różne tajemnice. I Wisła również taka jest. Już sam fakt tego, że jest największą polską rzeką, sprawia, że trzeba do niej podejść z odpowiednią pokorą i szacunkiem. Przeszkody są różnego typu, zaczynając od tego, że Wisła jest rzeką odsłoniętą, w związku z czym cienia tam się nie uświadczy i trzeba być odpornym na też skrajne warunki pogodowe pod kątem upałów. Są miejsca, gdzie jest wyższa fala, jak na Zalewie Włocławskim. Są miejsca, gdzie nurt przyspiesza, gdzie są jakieś przeszkody wodne. Niektóre są takie, które się zna, ponieważ to też jest taki

0: dosyć znamienne, że przepływając Wisłę dwa razy kajakiem, bardzo dobrze ją zapamiętałem. No jeśli się jedzie samochodem na 1000 km, no to zazwyczaj nie pamięta się każdego zakrętu, po prostu się to jakoś tak na automatyzmie mimowolnie pochłania. A w przypadku płynięcia Wisły, nawet kajakiem, i kiedy trzeba zapracować na każdy ten kilometr przepłynięty, no to się dobrze zapamiętuje różne takie miejsca, zwłaszcza te najbardziej charakterystyczne albo w jakiś sposób się odznaczające jakimiś niebezpieczeństwami. W związku z czym sporo tych miejsc takich charakterystycznych pamiętam, nawet jestem w stanie powiedzieć, na którym kilometrze coś jest. Natomiast są też takie przeszkody, które są zmienne, tymczasowe, bo na przykład to, że płynąłem Wisłę 3 lata temu, to nie znaczy, że przez te 3 lata na przykład w jakimś miejscu jakieś drzewo pod ziemią, tak, znaczy na dnie gdzieś tam się nie ukorzeniło i nie wystaje. Więc jakieś różne przeszkody, czy to naturalne, czy też stworzone przez człowieka, bo przecież nie wszyscy ludzie dbają o środowisko tak, jak należy, i cały czas zdarzają się osoby, które gdzieś tam jakąś lodówkę wyrzucą. Także to też w jakiś sposób jest niebezpieczne. No i zobaczymy, jak to będzie, tak? Będę starał się dopasowywać do tego na bieżąco i na te przeszkody reagować.
1: Skoro już ta Wisła została pokonana dwa razy kajakiem, to czy są już jakieś znane fragmenty, które może budzą jakieś lekkie obawy, jakiś niepokój? To będzie ten największy moment tego wyzwania, czy raczej to się wszystko równomiernie rozkłada?
0: Są newralgiczne momenty i do każdego trzeba podejść w taki sposób, jak to jest wymagane przez okoliczności. Na przykład ta górna Wisła, bliżej źródeł, charakteryzuje się tym, że jest tam dużo stopni wodnych. Są trzy kanały, więc można płynąć albo starą rzeczą, albo wpłynąć w kanał. I w każdym razie trzeba gdzieś tam przenieść kajak. I trzeba wiedzieć też, którędy, trzeba wiedzieć odpowiednio wcześniej, żeby wyjść, żeby czasami się nie zagalopować i nie spaść z takiego stopnia wodnego. Następnie jest choćby elektrownia w Połańcu na 222 kilometrze bodajże, i tam też jest taki uskok, można powiedzieć, więc też nie można tego przepływać, bo by było niebezpieczne. Trzeba gdzieś tam wyjść i kilkaset metrów przejść bokiem. Później mamy podobną sytuację, albo nawet w większej skali przed Kozienicami. Mamy Zalew Włocławski, który jest bardzo duży, tam jest spora fala najczęściej i jest bardzo szeroki, tak? Więc też trzeba wiedzieć, którędy płynąć, żeby sobie nie nadkładać drogi. Jest tama we Włocławku, która kończy ten zalew, którą też trzeba obnieść. No i później na przykład przy ujściu woda z Bałtyku się wdziera do Wisły i mamy cofkę rzeczną. Także no, każde z tych miejsc ma swoje jakieś różne charakterystyczne kwestie pod kątem pokonywania tego i do każdego trzeba się dopasować.
1: A jak wygląda przepływanie przez duże miasta? Jednak Wisła leży w takim miejscu, że sporo jest wielkich polskich miast na Storzeku, chociażby Kraków czy Warszawa. I jak wygląda pokonywanie tych odcinków? Czy to jest w ogóle realny wpław?
0: Zazwyczaj w tych właśnie większych miastach Wisła przyjmuje charakter uregulowany, więc ten nurt zwalnia, natomiast też jest to w jakiś sposób mniej nieobliczalne. Zarówno w Krakowie, jak i w Warszawie policja, ponieważ są tam komisariaty wodne policji, też bardzo entuzjastycznie podeszła do akcji i chętnie będzie płynęła ze mną motorówką, więc myślę, że tutaj będę zaopiekowany pod tym kątem. Zresztą będzie mi to na całej trasie towarzyszyła sztafeta kajakowa złożona z moich znajomych, a prawdopodobnie również osób, których w ogóle nie znam, które już teraz zachęcam do tego, żeby się dołączać ze mną na niektórych odcinkach w ramach swoich chęci i możliwości, bo chciałbym, żeby ta akcja uzyskała jakiś taki większy wydźwięk społeczny, a nie tylko była smutnym pojęciem jednej osoby. Natomiast przepływanie przez takie miasta większe, jak właśnie Kraków, Warszawa, też wiąże się z tym, że tam jest ruch turystyczny statków i też trzeba się odpowiednio dopasować, żeby nie dać się rozpłynąć jakiemuś statkowi, żeby też nie utrudniać tego ruchu innym osobom, te, które z rzeki korzystają. Ale też w Sandomierzu sporo jest, mimo że to jest mniejsze miasto zdecydowanie niż Kraków czy Warszawa, ale też bardzo turystyczne, więc tam też dużo osób wypoczywa. W Bydgoszczy, pomimo tego, że Wisła nie przepływa przez samo centrum miasta, ale jednak sporo też jest jakichś takich happeningów wiślanych. Festiwal Wisły się odbywa, takie coś. Nie wiem, szczerze mówiąc, czy w tym roku akurat termin mojego pojęcia będzie się zbiegał z festiwalem Wisły, ale też muszę to założyć. Także dzikie odcinki też mają inną specyfikę niż te odcinki miejskie, no ale

0: To też jakby wzmaga różnorodność i podnosi entuzjazm.
1: Bardzo dobrze, że poruszyliśmy już temat ludzi, którzy się w to zaangażowali, bo z perspektywy tego docelowego odbiorcy, ktoś, kto może będzie w formie medialnej czy jakiejkolwiek innej śledził to wydarzenie, no to on często będzie widział jednego Jacka Pałowickiego, który płynie przez Wisłę. A jak to wygląda w praktyce? Ile ludzi jest w to zaangażowanych? Ile ludzi będzie przez ten czas intensywnie działało, pracowało, aby całe to przedsięwzięcie udało się zrobić?
0: Myślę, że tak, jeśli chodzi o taką najbliższą organizację, no to jest to przynajmniej kilkadziesiąt osób, tak? Bo osoby wspierają mnie na bardzo różne sposoby. Niektórzy pomagają mi tworzyć jakieś grafiki związane z płynięciem, inne osoby właśnie wzięły udział, zadeklarowały się do wzięcia udziału w sztafecie kajakowej, żeby mi towarzyszyć na różnych odcinkach rzeki. Na niektórych odcinkach mam już zadeklarowane, że będzie wspólnie ze mną płynęło 5-6 osób, a nie tylko jeden kajak. Są też osoby, które starają się nagłaśniać zbiórkę, opowiadają o tym swoim znajomym, więc to też jest bardzo cenne, ponieważ to podnosi ten zasięg zarówno tej zbiórki pod kątem tym finansowym, żeby pokryć to wsparcie dla tych rodzin dotkniętych FAS i FSD, ale również, żeby uzyskać większe zasięgi dla kampanii informacyjnej i trafić do większej ilości osób z tą informacją, bo to nie chodzi też tylko o to. Kiedy myślimy o FAS i FSD, często przychodzi na myśl taki obraz takich rodzin patologicznych, gdzie się pije po 6-7 piw dziennie, ale to właśnie chodzi o to, żeby uświadomić, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu w ciąży i nawet taka zwykła polska rodzina, która nie nadużywa alkoholu, która otacza się wzajemną troską, niczym się nie wyróżnia, jest w pełni normalna, mówiąc kolokwialnie. Nawet jeśli wypije się jeden symboliczny kieliszek wina, może się to skończyć opłakanymi konsekwencjami. Więc wracając jeszcze do kwestii osób, które mi pomagają, też będę starał się doceniać te osoby i w jaki sposób je pokazywać, zwłaszcza te osoby, które bezpośrednio mnie supportują. Te osoby, które się zadeklarowały, że na przykład przyjdą któregoś dnia i przyniosą mi coś ciepłego do jedzenia nad rzekę, to też jest bardzo cenne. I też będę na swoich mediach społecznościowych, na profilu na Facebooku na Otwartym Nurcie starał się oprócz promowania samej zbiórki, gdzie będę przy każdym poście relacjonującym wydarzenie podlinkowywał tę zbiórkę. Będę też podlinkowywał swoją lokalizację satelitarną, bo będzie można śledzić moją lokalizację z dokładnością do 5 minut w każdej chwili, czy płynę aktualnie, czy odpoczywam, czy śpię. Ale będę starał się tam też rzucać zdjęcia z tymi ludźmi, którzy mi towarzyszą. Także myślę, że nie tylko ja tam będę widoczny i mam nadzieję, że inne osoby też będą czerpały z tego właściwą satysfakcję.
1: No to pozostaje jeszcze jedno pytanie. Skąd znaleźć sobie zapał do tak wielkich przedsięwzięć? Bardzo często ludzie marzą o różnych wielkich zaangażowaniach, o akcjach, o właśnie jakichś takich przedsięwzięciach i często to się kończy na marzeniu, a powiem więcej, tutaj nie dość, że dwa razy już się udało kajakiem przepłynąć, to nie jest gdzieś zaprzestanie, poprzestanie na laurach, tylko jeszcze podkręcamy śrubę i płyniemy w puław. Jak do tego znaleźć zapał?
0: Ja czerpię satysfakcję z tego, że poszerzam granice własnej psychiki i własnych możliwości fizycznych. Cieszę się, że mogę cieszyć się właściwym zdrowiem i korzystać z tego, co daje mi organizm, więc staram się z tego cieszyć, póki mogę, bo wiadomo, człowiek też się starzeje, więc póki gdzieś tam jeszcze to ciało jest młode, żeby jak najwięcej tego świata poznawać tak bardzo mocno pięcioma zmysłami. A jeśli chodzi o połączenie tego z akcjami charytatywnymi, to wychodzę z takiego założenia, że jeśli robię coś ciekawego i to w jakiś sposób intryguje medialnie, no to dlaczego tego nie wykorzystać, żeby zrobić coś dobrego i nie połączyć tego ze zbiórką charytatywną? Dlatego taką sobie filozofię przyjąłem, że staram się te swoje większe podróże łączyć z jakimiś dziełami dobroczynnymi. A dlaczego akurat tym razem dzieci z FAS i FSD? Powodów jest kilka. Po pierwsze uważam, że one są warte wsparcia choćby z tego względu, że te ich zaburzenia są zupełnie niezawinione. Kiedy na przykład mamy osobę dorosłą, która spożywa alkohol, to robi to na własne życzenie, na własną odpowiedzialność i też musi ponosić później konsekwencje zdrowotne tego, że to robi w jakichś nadmiernych ilościach. Czy to poprzez chorą wątrobę, tak, czy jakieś tam zmiany istoty szarej w mózgu nawet. ale jeśli tutaj mamy dzieci, które się urodziły z

0: niepełnosprawnością nie dlatego, że same zdecydowały się wypić alkohol, tylko dlatego, że ktoś wypił za nie, no to uważam, że tak samo jak ktoś to ich życie zniszczył w jakiś sposób, to powinien się też znaleźć ktoś, kto im pomoże i wyciągnie do nich rękę i chociaż trochę zminimalizuje skutki tego, czego te dzieci doświadczają i jak sobie w życiu muszą radzić. Więc to dla mnie bardzo ważny cel z punktu widzenia takiego społecznego, no ale też mam jakieś swoje takie głębsze motywacje wewnętrzne, które popchnęły mnie ku wsparciu akurat Fundacji Mały Książę i akurat tych dzieci, które zostały opuszczone przez swoich rodziców w zasadzie na takim wymiarze najgłębszym. Aczkolwiek tutaj tymi takimi najbardziej intymnymi powodami to już wolałbym się nie dzielić, wolę to zostawić dla siebie.
1: Nam pozostaje już tylko kibicować, aby to przedsięwzięcie zakończyło się wielkim sukcesem. Ja serdecznie już dziękuję za naszą rozmowę. Przypomnę, że moim Państwa gościem był dzisiaj Jacek Pałupicki, podróżnik. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję pięknie, zachęcam do śledzenia.

0: Reklama. Zapraszamy na filmowe poranki w kinach Helios.
1: To super bajki i fantastyczna zabawa dla najmłodszych kinomanów.
0: Weź udział w konkursach, zgarnij nagrody i baw się razem z nami.
1: Zapraszamy w co drugą niedzielę o 10:30.
0: Do zobaczenia w kinie Helios.
2: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi. Bolszewo, ulica Szkolna 54.
3: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i Jacob Lichta włączony.
4: A najlepsze wakacje to All Inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i Jacob dostępnymi od ręki.
3: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
4: Omoda i Jacob Lichta. Nowy salon. Gdańsko, Tomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omoda.jacob.pl.
5: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
6: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
0: Reklama.

0: Fala. Aktualności.
1: Godzina 14.45 na naszych zegarach. Jakub Szmilas przy mikrofonie, a do studia dołączyły Olga Reszke i Karina Trybańska. Cześć.
2: Dzień dobry.
1: Czyli portal Nadmorski 24 i twoja telewizja morska. No, przygotowując się tutaj do wejścia, podpytałem, co się będzie działo i będzie bal, tak?
2: Będzie, bo przed nami Kranzbal i to wydarzenie zapowiemy już w najbliższą niedzielę. Na dole ponownie stanie się miejscem spotkań z kaszubską kulturą, tradycją i muzyką podczas 23. Nadolskiego Festynu Folklorystycznego. Na uczestników czekać będą pokazy dawnych zwyczajów, regionalne przysmaki, rękodzieło oraz koncerty. Ale zanim zapowiemy to wydarzenie, to powiemy jeszcze o tym, że wczoraj, a właściwie minionej nocy, proszę Państwa, w Bojanie doszło do pożaru samochodu ciężarowego. Na miejscu oczywiście zadysponowano służby, tak jak nam służby przekazały. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Następnie powiemy o święcie policji w Wejherowie. Policjanci dzisiaj właśnie mieli swoje święto, a co za tym idzie, oficjalną uroczystość z tej okazji również. I na koniec naszego dzisiejszego wydania serwisu informacyjnego powiemy o wierszobraniu na Polanie. Polana w Lubiatowie znów wypełniła się poezją. Przy Fundacji Anny Dymnej mimo wszystko zorganizowano właśnie wierszobranie na Polanie.
1: No, czyli dosyć różnorodnie. No, a jak tam zdjęcia z plaży, Olga?
3: Zdjęcia z plaży wywołały dużo emocji. Nasi czytelnicy się tam jak najbardziej uaktywnili i pokazywali swoje zdjęcia. Także zachęcamy do odwiedzenia również naszych social mediów. Natomiast dziś na naszym portalu, można powiedzieć, aż roi się od wypadków i nieszczęśliwych zdarzeń. Od samego rana pisaliśmy o pożarze samochodu ciężarowego w Bojanie. Śmiertelnym wypadku w powiecie starogardzkim. Tu śmierć w wyniku zdarzenia osobówki z drzewem poniósł 19-latek oraz o pożarze budynku mieszkalnego w Jastrzębiej Górze. Piszemy również o wypadku trzech samochodów na trasie kaszubskiej. To właściwie informacja sprzed 2 godzin, także utrudnienia pewnie tam jeszcze są, z tego co czytelnicy nas informują. W tym wypadku poszkodowana została kobieta w ciąży, która została przewieziona do szpitala. Mamy również dobrą wiadomość dla osób podróżujących pociągami, gdyż piszemy o planowanej modernizacji dworca w Redzie. Jak możemy się spodziewać, obiekt za jakiś czas ponownie będzie służył podróżnym i mieszkańcom. No, mogę tylko zdradzić, że finał przebudowy dworca, na ten finał przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, gdyż ogłoszono dopiero przetarg na projekt. Piątek weekendu, początek, a więc jak co tydzień przygotowaliśmy dla Was weekendowy rozkład wydarzeń kulturalnych i sportowych od powiatu słupskiego aż po Trójmiasto. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z naszymi artykułami i zaplanowania sobie sobotnio-niedzielnych aktywności z portalem nadmorski24.pl.
1: I ja oczywiście się dołączam do tych zaproszeń. Zaglądajcie na portal Nadmorski24, oglądajcie serwis informacyjny twojej telewizji.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.

0: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
1: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
0: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
1: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
0: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
1: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
0: Więcej informacji na Facebooku.
2: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestium i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestium B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestium każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestium Plichta, Wejherowo, ulica Gdańska 13B.
3: Reklama.
4: Wyraźnie zdrożało paliwo, a ma być jeszcze drożej. Ośrodek Pomocy Społecznej zbiera bidony i butelki na wodę dla potrzebujących. Polska powinna robić więcej, by walczyć z korupcją, stwierdza raport Komisji Europejskiej. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Drastycznie drożeje benzyna. Eskalacja wojny na Bliskim Wschodzie między USA a Iranem podnosi cenę ropy na światowych rynkach. A ta winduje cenę. Benzyna zdrożała w ostatnim czasie o 24 grosze za litr. Diesel jeszcze mocniej. Mówi analityk rynku paliw z firmy BM Reflex Urszula Cieślak.
5: Olej napędowy najwięcej o 33 grosze na litrze średnio. Natomiast warto podkreślić, to nie jest koniec podwyżek.
4: Jedyne paliwo, które w tym tygodniu taniało, to autogaz, ale najprawdopodobniej to był ostatni tydzień, gdy na stacjach mieliśmy obniżki tego paliwa. Upał daje się we znaki osobom w kryzysie bezdomności, dlatego w Łodzi ruszyła zbiórka bidonów i butelek na wodę dla potrzebujących, mówi Piotr Kowalski z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.
6: Niestety warunki atmosferyczne są jakie są. Wspieramy osoby w kryzysie także dodatkowo w taki sposób, że prowadzimy zbiórkę butelek wielorazowego użytku, bidonów, też termosów, bo czasem łatwiej w nich na przykład utrzymać zimną wodę latem.
4: Zbiórka jest prowadzona m.in. w głównej siedzibie łódzkiego MOPS-u. Brak realnej strategii walki z korupcją, wytyka Polsce Komisja Europejska. Urzędnicy z Brukseli opublikowali dziś serię raportów na temat stanu praworządności dla każdego z krajów członkowskich. Według ustaleń Komisji Europejskiej polski rząd nie zrobił nic, by uregulować lobbying i poprawić przejrzystość ujawniania majątków przez polityków, a także by ograniczyć szerokie immunitety chroniące osoby na najwyższych stanowiskach. Z raportu wynika też, że ponad połowa Polaków uważa korupcję w Polsce za rzecz powszechną. Dwa pociski artyleryjskie z II wojny światowej zostały znalezione w lesie w Brodach koło Kalwarii Zebrzydowskiej, poinformowała wadowicka policja. Miały średnicę 10 cm. Niebezpieczne przedmioty zabrali i zneutralizowali saperzy z Krakowa. Gwałtowne burze w Niemczech. W Badenii-Wirtembergi zginął rowerzysta, na którego spadło powalone drzewo. Padał grat o średnicy 5 cm. Wyrządził poważne szkody. Na lotnisku w Stuttgarcie uszkodzony przez grat samolot musiał awaryjnie lądować. Szczęście mieli ludzie w samochodzie koło miasta Ulm. Na jadące auto spadło drzewo, ale wszyscy wyszli bez szwanku. Mundial się jeszcze nie skończył, a tymczasem ruszył już sezon na polskich boiskach. W meczu o Super Puchar Polski Lech Poznań wygrał z Górnikiem Zabrze 3-1. Szczegóły Michał Waszkiewicz.
7: Mecze w Poznaniu obejrzało wczoraj niemal 40 tysięcy kibiców i byli świadkami niezłego spotkania, w którym Lech był po prostu lepszy, mówi trener Nils Frederiksen. Przed meczem powiedziałem moim zawodnikom, że do tej pory na koniec każdego sezonu zdobywaliśmy trofeum, to może stwórzmy nową tradycję i zaczynajmy sezon od zdobycia jakiegoś tytułu. Jestem zadowolony. Lech po Super Puchar Polski, w którym mistrz kraju gra ze zdobywcą Pucharu Polski, sięgną po raz 7.
4: We wtorek Lech i Górnik zaczną walkę o awans do Ligi Mistrzów. Tak, po raz pierwszy mamy w kwalifikacjach dwa zespoły. Kolejusz zacznie od meczu w Danii z Aarhus, a Zabrzanie od meczu w Stambule z Fenerbahce.
8: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Biblioteka przy ulicy Morskiej 113 w Gdyni przejdzie kompleksową przebudowę. Inwestycja o wartości 980 tysięcy złotych obejmie gruntowny remont lokalu, a także przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. Zakres prac obejmuje m.in. modernizację instalacji, przebudowę wnętrz, dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wymianę

0: oświetlenia posadzek oraz wyposażenia biblioteki. Po zakończeniu inwestycji mieszkańcy zyskają nowoczesną, funkcjonalną i przyjazną przestrzeń do czytania, nauki i spotkań. W bibliotece powstaną elastyczne strefy umożliwiające organizację warsztatów i wydarzeń, komfortowe miejsca do pracy oraz specjalnie zaprojektowana przestrzeń dla dzieci z atrakcyjną antresolą do czytania. W związku z remontem od 13 lipca Biblioteka Grabówek jest zamknięta do odwołania. Osoby poszukujące zatrudnienia będą miały okazję bezpośrednio spotkać się z pracodawcą podczas giełdy pracy organizowanej w Lęborku. Wydarzenie skierowane jest do osób zainteresowanych pracą w branży produkcyjnej. Spotkanie odbędzie się 31 lipca o godzinie 11 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lęborku w sali numer 202 na drugim piętrze. Pracodawca przygotował 20 miejsc pracy przy produkcji związanej z przetwórstwem drobiu. Giełda pracy ma umożliwić kandydatom bezpośrednią rozmowę z przedstawicielami firmy oraz poznanie szczegółów dotyczących zatrudnienia. Od przyszłych pracowników oczekiwane jest m.in. wykształcenie minimum podstawowe, dokładność, precyzja, zdolności manualne oraz dobra organizacja pracy. Szczegółowych informacji udziela Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku. W Słupsku rozpoczęła się budowa nowego ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ulicami Armii Krajowej i Kilińskiego. Pierwszym etapem prac jest rozbiórka starego chodnika, który zostanie zastąpiony szeroką asfaltową trasą dla pieszych i rowerzystów. W ramach inwestycji powstanie również droga rowerowa i chodnik pomiędzy ulicami Kilińskiego i Madalińskiego. Nowy odcinek domknie pierścień tras rowerowych wokół historycznego centrum Słupska i poprawi połączenie z północno-wschodnią częścią miejskiego obszaru funkcjonalnego Słup-Słustka. Miasto otrzymało na rozwój infrastruktury rowerowej ponad 5 milionów złotych dofinansowania z funduszy europejskich dla Pomorza. Jeszcze w tym roku zaplanowano także przebudowę i rozbudowę dróg rowerowych oraz chodników wzdłuż całej ulicy Poznańskiej od ulicy Lutosławskiego do granicy miasta. Ochotnicza Straż Pożarna Bojanów w nocy z czwartku na piątek wezwana została do działania. Paliła się ciężarówka. Kilkadziesiąt minut po północy druhowie zostali zaalarmowani do pożaru samochodu ciężarowego na ulicy Wybickiego w pobliżu wiaduktu trasy S6. Na miejsce zadysponowano oba zastępy oraz zastępy z jednostki ratowniczo-gaśniczej Rumia. Ze względu na uszkodzony zbiornik paliwa do działań skierowano także specjalistyczną grupę ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Gdyni, której zadaniem było zabezpieczenie wypompowania paliwa z pojazdu. Działania strażaków rozpoczęły się o północy 35 i trwały do blisko 5 rano. W tym czasie droga pozostawała całkowicie zamknięta dla ruchu. Zdjęcia z akcji znajdzie się na portalu nadmorski24.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Dziś po południu dobrze mieć przy sobie w zanadrzu gdzieś parasol, bo opady deszczu mogą się pojawiać w całym regionie, a miejscami może także zagrzmieć. Temperatura wciąż wysoka, 23 stopnie w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 28 w Słupsku, Lęborku, Komelnicy, 29 w Wejherowie, Radzierumi, Gniewinie, Luzinie, 30 w Gdyni, Pucku, Kosakowie. Na barometrach póki co umiarkowana wartość 1017 hektopaskali. No i niestety taka gorsza wiadomość, cały kolejny tydzień będzie

0: Pucka.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

0: Halo, halo, tu Radio Nordo FM. Move your body, Sia namawia nas do tego, żebyśmy się ruszyli. No i chyba tak zrobimy, bo jest piątkowe popołudnie, proszę Państwa, jest lato, są wakacje. Dla wielu z Was właśnie wybiła ta chwila. Zamykacie komputer, odkładacie narzędzia, przekręcacie kluczyk w samochodzie i gdzie? Ruszacie prosto w stronę weekendu. Oficjalnie w Nordzie na fali otwieramy weekend. Robert Jastrzębski, dzień dobry, do 18 zapraszam. Jeżeli jesteście w drodze do domu albo dopiero odbijacie kartę na wyjściu, to świetnie. Jesteśmy razem z Wami, Radio Nordo FM. No i ja przez najbliższe 3 godziny będę Wam towarzyszył. Zapraszam.
1: Nordo na fali. Reklama.

0: w Telbowie zapraszają!
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
2: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
1: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
2: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
1: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół Ciebie. A mikrofon i kamera nie są Ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na Ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
4: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestion i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestion B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestionem na wakacje, bo z Bestion każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestion Plichta, Wejherowo, ulica Gdańska 13B.
5: Reklama.

bałtyckiej fali.

0: Wakacyjne, wesołe granie w Radiu Nordo FM. Kizo, Bledka za nami, a my klikamy nadmorski24.pl. Przenosimy się na plażę do Dębek i właśnie tam zaglądamy dzięki zakładce nasze kamery w nadmorskim24.pl. I uwaga, jeśli wypoczywacie właśnie w Dębkach i słyszycie nas, Radio Nordo FM, mamy dla was małe zadanie. Pomachajcie nam do tej kamery tam koło tej budki z goframi. Kto wie, może właśnie teraz zobaczą was znajomi albo rodzina, którzy nas słuchają i podglądają plażę razem z nami. Do tego, jak widać w kamerze, to dzisiaj bardzo fajna pogoda, może bardzo spokojne. Nic tylko plażować. Zatem życzymy wam miłego weekendu, a za chwilę u nas pierwszy popołudniowy raport drogowy.
1: Lorda na fali. Lorda.

0: Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama. Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów.

0: a to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
2: Citroen Auto Duke, Słupsk Poznańska 74, jeden adres, wiele możliwości.
3: Reklama.
4: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
5: Na zegarach już 15.30 i 14 sekund. Janusz Dwiczak, witam i zapraszam na popołudniowy raport z pomorskich dróg. Na początek mam informację o utrudnieniach na trasie kaszubskiej. W miejscowości Milwino doszło do zderzenia trzech aut. Zablokowany jest w tej chwili jeden pas ruchu w kierunku Słupska. Przypomnę, droga ekspresowa S6, miejscowość Malwino, zderzenie trzech aut. Uważajcie na korki. Z trasy kaszubskiej przenosimy się do Gdyni. Na Wielkopolskiej zwalniamy od Małego Kacka, ale już po przejechaniu stacji PKM-ki w Karwinach jedziemy normalnie. Nieco inaczej wygląda sytuacja na Sopockiej, tam doliczcie dodatkowe 10 minut. W Witominie poruszamy się w ścisku na Małokackiej, Rolniczej i Witomińskiej. Na Morskiej kolejkę mamy od Uniwersytetu Morskiego. Jeżeli wracacie teraz obwodnicą Trójmiasta, to przygotujcie się standardowo na ponad kilometrowy zator przed zjazdem w Chylonii. W drugą stronę mamy korek od zjazdu z trasy kaszubskiej na trójmiejską obwodnicę w Dębtowie. Jeżeli wracacie do Kosakowa, to przygotujcie się na dodatkowe kilka minut podróży na Dąbka i Derdowskiego. Z Gdyni do Rumi niestety swoje musicie odstać na 468. W samej Rumi przetyka się Dębogórska praktycznie na całej długości. W Redzie zwalniamy na Kosynierów i Morskiej przy Parku Wodnym. Najgorsza sytuacja w tej chwili w centrum Redy na Pucki w obu kierunkach. Pozostajemy w Małym Trójmieście Kaszubskim, w centrum Wejherowa, jazda na pierwszym biegu na 1 i 3 maja, kolejka również przed rondem Świętego Leona Wielkiego, tradycyjnie zator na batalionu morskiego. Do Bolszewa jedziemy na jedynce za Mostą. Przypomnę, że z powodu remontu zamknięty jest fragment ulicy Strażackiej. Na pierwszym biegu pojedziecie też starą szóstką od Bolszewa do Gościcina. W takim razie zjeżdżamy teraz z ekspresówki do Lęborka. W mieście tradycyjnie kolejka w oczekiwaniu na wjazd na Rondo Solidarności. Podobnie jest też przed rondem Popiełuszki. Przenieśmy się do Słupska. W centrum miasta jazda na pierwszym biegu na Moście Zamkowym, na Kościuszki. Postoicie też na Kaszubskiej. Na wylotówkach z miasta koreczek na 21 do Kobylnicy. Stoimy też na 21 w innym rejonie miasta na Portowej Bałtyckiej. No z pewnością część kierowców zmierza teraz w stronę Ustki.
4: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
6: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
7: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
8: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
5: Po słonecznym i upalnym dniu czeka nas zmiana pogody. Przypomnę, że Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami, którymi miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 50 mm oraz porywy wiatru do 90 km na godzinę. Uwaga, lokalnie grad. Ostrzeżenie obowiązuje do jutra do godziny 6 na terenie całego Pomorza. A jutro niestety też pogorszenie pogody, okresami przelotne opady deszczu, na wschodzie regionu burze. Na termometrach od 20 stopni w Dębkach do 23 w Wejherowie Gdyni. Na barometrach 1013 hektopaskali.
6: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
7: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
8: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.

0: Radio Norda FM w piątek, Izalia nam tutaj ładnie śpiewa, a do 18 Norda na fali. Co najczęściej zostawiamy na plaży? Pewnie wielu z Was pomyślało o ręczniku albo parawanie, a okazuje się, że wcale nie. Na liście rzeczy, które najczęściej zostają po dniu spędzonym nad morzem, są przede wszystkim okulary przeciwsłoneczne, ładowarki do telefonów i dziecięce zabawki do piasku. Dlatego zanim ruszycie z plaży do domu albo na lody, warto jeszcze raz rozejrzeć się dookoła. Czasem wystarczy kilka sekund, żeby uniknąć powrotu w poszukiwaniu zguby. A jeśli jesteście właśnie nad Bałtykiem, przypominam, pomachajcie nam tam do tej kamery na plaży w Dębkach, a w Nordzie na fali za chwilę fala ciekawostek. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.

0: w Telbowie zapraszają!
1: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody.

0: Wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
1: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
2: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
3: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
2: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
3: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
2: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
4: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Reklama.
6: Fala ciekawostek.
7: Rafał Brzozowski przekazał fanom wyczekiwane wieści. Piosenkarz, kiedyś prowadzący muzyczne programy Jaka to Melodia i The Voice Senior, potwierdził swoje wcześniejsze zapowiedzi. W fali ciekawostek sprawdzamy, kim jest tytułowa Jenny. Rafał Brzozowski nie może narzekać w tym roku na brak obowiązków zawodowych. Piosenkarz prowadzi swój pensjonat na Zamojszczyźnie, regularnie koncertuje, a do tego niedługo widzowie zobaczą go na antenie znanej telewizji w roli uczestnika 23. edycji show Twoja twarz brzmi znajomo. Do tego po 4 latach od premiery ostatniej zatytułowanej Zielone I Love You płyty Brzozowski zaczął prezentować fanom nową muzykę. W marcu wypuścił singiel Mało Ciebie Mi, a niedawno znienacka zapowiedział kolejną premierę. Po paru dniach od ogłoszenia swojego muzycznego powrotu Rafał Brzozowski odsłonił karty. 10 lipca wydając utwór zatytułowany Jenny. Jak się okazuje, wśród autorów oprócz samego wykonawcy i Marcina Kindley znaleźli się Friedman i Alan Rich, twórcy przeboju Run to You, wykonywanego przez Whitney Houston. Co ciekawe, na początku tego roku premierę miała polsko-włoska i wersja tej kompozycji pod nazwą Anime, nagrana przez Halinę Młynkową. O czym jest nowa piosenka Brzozowskiego i kim jest tytułowa postać? Jenny opowiada o zamykaniu ważnych rozdziałów w życiu i odnajdywaniu w sobie przestrzeni na nowe uczucia. To historia o tym, że czas leczy rany, warto zachować dobre wspomnienia, ale jednocześnie iść naprzód i z odwagą otwierać się na to, co przyniesie przyszłość. Tytułowa Jenny nie jest konkretną osobą, to symbol, z którym każdy może utożsamić własne doświadczenia i emocje, wyjaśnia Rafał Brzozowski.

0: No chyba każdy rozpoznaje ten duet. Pitbull, Christina Aguilera, tuż przed godziną 16 w Radiu Nordo FM i w programie Nordo na fali. Teraz ważna informacja dla mieszkańców gminy Nowa Wieś Lęborska. Dajcie głośniej, bo jeśli w najbliższych dniach usłyszycie syreny alarmowe, no to nie wpadajcie w panikę. To nie będzie prawdziwy alarm, a zaplanowane ćwiczenia obronne, podczas których sprawdzony zostanie system ostrzegania i alarmowania ludności. Kiedy dokładnie mogą zabrzmieć syreny, co będzie sprawdzane i dlaczego takie ćwiczenia są organizowane, o tym powiemy po godzinie 16 w serwisie regionalnym na antenie Radia Nordo FM.
1: Nordo na fali. Nordo.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie.

0: Łączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
1: Wodne ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
0: Więcej informacji na Facebooku.
2: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie. Reklama.
3: Frankowicze mają krócej czekać na wyroki w swoich sprawach. Rząd krytykuje prezydenta za weto do ustawy o osobie najbliższej. Szymon Marciniak wraca do domu. Sędziował tylko 2 mecze na Mistrzostwach Świata. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Frankowicze mają krócej czekać na wyroki w swoich sprawach. Wchodzi w życie ustawa wprowadzająca rozwiązania dla spraw frankowych. Ma usprawnić prowadzenie postępowań i odciążyć sądy. Prezydenckie weto to wyraz pogardy wobec ludzi i ich prawa do szczęścia i normalnego życia, ocenił premier Donald Tusk. Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej, bo jak twierdzi, za bardzo zbliżałaby umowę cywilnoprawną do małżeństwa. Organizacje LGBT+ twierdzą, że ustawa i tak była przestarzała. Ben O'Connor.
4: Karol Nawrocki weto tłumaczy tym, że ustawa miałaby zagrażać instytucji małżeństwa.
5: Nie mogę zaakceptować rozwiązania, które prowadziłoby do utraty szczególnego statusu małżeństwa.
4: Choć Maja Heban ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza mówi, że argumentacja prezydenta nie ma umocowania w rzeczywistości, sama do zawetowanej ustawy odnosi się z dystansem i dodaje, że ustawa była archaicznym rozwiązaniem.
6: My cały czas rozmawiamy o takich półśrodkach, które są archaiczne i sprzed paru dekad. Mamy 2026 rok, w prawie 40 krajach obowiązuje równość małżeńska, kolejne kraje ją wprowadzają, a my nie rozmawiamy już nawet o związkach partnerskich.
4: Dzięki umowie para miałaby wgląd we wzajemną dokumentację medyczną i mogła współdzielić majątek.
3: Policjanci ze Szczytna zatrzymali mężczyznę, który z plaży miejskiej ukradł defibrylator. Złodziej tłumaczył, że chciał sobie tym urządzeniem zmierzyć ciśnienie. Policja przekazała, że mężczyzna na szczęście nie zdążył zniszczyć urządzenia, dzięki czemu defibrylator wróci na plażę. Tymczasem woda we wszystkich kąpieliskach nad morzem, w województwach pomorskim i zachodniopomorskim nadaje się do kąpieli. Sanepid nie stwierdził zakwitu sinic, a temperatura wody w Bałtyku wynosi średnio około 18 stopni. Na Podlasiu zaczyna się największe spotkanie Białorusinów poza Białorusią, tak zwany Festiwal Przebudzonych Tutaka. Na Polanie Boryk, obok miejscowości Grudek, impreza potrwa do niedzieli. Będą koncerty białoruskich zespołów, warsztaty, dyskusje i spotkania. Szymon Marciniak nie posędziuje już żadnego meczu na piłkarskim mundialu w Ameryce. Niektórzy wierzyli nawet, że nasz arbiter zostanie wyznaczony na finał, ale nic z tego, może już wracać do domu. Michał Waszkiewicz.
7: Szymon Marciniak był rozjemcą 2 spotkań w fazie grupowej Argentyny z Algierią i Iranu z Egiptem. No, nie były to starcia prestiżowe. Do tego w tym pierwszym meczu pojawiły się kontrowersje. Wielu ekspertów i kibiców uważało, że Leo Messi powinien być ukarany czerwoną kartką, a polski sędzia nawet nie skonsultował przewinienia z wozem VAR. FIFA wprawdzie uznała, że Marciniak błędu nie popełnił, ale w następnych meczach był pomijany. Został jednak wytypowany do grona 13 sędziów, którzy na decydujące mecze mieli zostać w USA i czekać na nominację. Nie dostał jednak najpierw żadnego meczu w 1/16 finału, potem w 1/8, a potem w ćwierćfinałach. Czytano to jako znak, jest trzymany na najważniejsze mecze. Tymczasem nie dostał półfinałów, a dziś FIFA ogłosiła, że finał pomiędzy Hiszpanią i Argentyną posędziuje Słoweniec Slav Kovincic, a jutrzejszy mecz o trzecie miejsce pomiędzy Francją i Anglią Wenezuelczyk Jesus Valenzuela. Marciniak wraca zatem do domu.
3: Marciniak sędziował poprzedni finał w Katarze i zebrał za tamten mecz bardzo dużo pochwał.
8: Na regionalny serwis informacyjny w Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Umowa na budowę nowej szkoły w Rumi została podpisana. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z harmonogramem, pierwsi uczniowie rozpoczną naukę w placówce przy ulicy Formeli już we wrześniu przyszłego roku. Po latach oczekiwań rodzice i najmłodsi mieszkańcy rumskiego lotniska i Białej Rzeki będą mieli szkołę podstawową niemal na wyciągnięcie ręki.
9: Obiekt to będą 3300 m2 powierzchni użytkowej samego obiektu. To będą 22 oddziały, sala gimnastyczna 600 m2, do tego boisko o powierzchni mniej więcej 500 m2, plac zabaw. Bardzo dobrze zaprojektowana, przemyślana infrastruktura.
8: Mówi wykonawca inwestycji Tomasz Balcerowski. W Rumi z roku na rok przybywa mieszkańców. O konieczności budowy nowej placówki oświatowej w tej części miasta mówi się niemal od dekady.
10: To powód do dumy, ponieważ cieszymy się, że tu ludzie chcą mieszkać, ale też wyzwania. Wyzwania, na które musimy reagować. I budowa tej szkoły i właśnie właśnie jest takim jednym, że tak powiem, spojrzeniem na to wyzwanie i

0: reakcji na to, że tych mieszkańców się zwiększa. W ogóle oświata w naszym mieście ostatnie 3 lata, to 2-3 lata to rekordowe środki na inwestycje, to ponad 100 milionów złotych na budowę 4 hal sportowych, na budowę przedszkola, żłobka, na kupno hali balonowej i teraz budowę szkoły.
1: Tłumaczy wiceburmistrz Lumi Ariel Sinicki. Szkoła została zaprojektowana w kształcie litery L. Jak zapewnia inwestor, budynek będzie nie tylko nowoczesny, ale także zostanie zrealizowany w ekologicznej technologii. Budynek zostanie wyposażony w windę oraz pełne zaplecze sanitarne. Cały kompleks zostanie w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym osób poruszających się na wózkach. Wartość inwestycji wynosi blisko 33,5 miliona złotych. Mieszkańcy gminy Nowa Wieś Lęborska mogą w najbliższych dniach usłyszeć syreny alarmowe. Ich uruchomienie będzie związane z planowanymi ćwiczeniami obronnymi, a nie z rzeczywistym zagrożeniem. Samorząd poinformował, że prowadzone będą działania z zakresu ostrzegania i alarmowania ludności o potencjalnym zagrożeniu uderzeniami z powietrza. W ramach ćwiczeń sprawdzony zostanie system syren alarmowych oraz procedury obowiązujące w sytuacjach kryzysowych. Sygnały mogą być nadane 21 lub 22 lipca. Ćwiczenia obronne mają na celu sprawdzenie gotowości służb oraz skuteczności systemów powiadamiania mieszkańców. Władze gminy apelują, aby w przypadku usłyszenia sygnałów zachować spokój i pamiętać, że będzie to zaplanowane działanie szkoleniowe. Podobne testy systemów alarmowych prowadzone są w różnych miejscowościach w celu sprawdzania sprawności urządzeń oraz przygotowania mieszkańców na sytuacje wymagające szybkiej reakcji. Zabytkowe kamienice przy ulicy Poniatowskiego 2 w Słupsku przejdą kompleksowy remont. Zespół 3 budynków powstał na początku XX wieku jako mieszkania czynszowe należące do właściciela pobliskiej cegielni Karla Westfala. Pierwsi lokatorzy wprowadzili się tam w 1903 roku. Kompleks tworzą kamienica główna pod numerem 2, boczne skrzydło 2A oraz osobny budynek 2B. Najbardziej reprezentacyjna jest elewacja głównej kamienicy wykonana z czerwonej cegły i ozdobiona gzymsami, boniowaniem oraz dekoracyjnymi opaskami wokół okien. Na parterze znajdują się 2 lokale handlowe. W jednym z nich przed wojną działał sklep kolonialny, a później sklep spożywczy. Remont obejmie nie tylko odnawianie elewacji, ale także dachy, okna i drzwi, klatki schodowe oraz zmianę źródeł ogrzewania. Prace zostaną przeprowadzone w ramach pierwszego etapu termomodernizacji wielorodzinnych budynków komunalnych w Słupsku. Dokumentacja techniczna jest już gotowa, a roboty mają rozpocząć się jeszcze w tym roku.
2: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Cały kolejny tydzień zapowiada się dość mokry, przelotne opady deszczu będą się pojawiały w całym regionie. A dzisiaj to wszystko się zaczyna, już po południu zaczęło się nam chmurzyć, po regionie krążą burze, krążą opady deszczu, ale temperatura jest jeszcze naprawdę wysoka. Dziś to 23 stopnie w Dębkach, Władysławowie, Łebiejówce, 28 w Słupsko-Lęborku, Kobylnicy, 29 w Wejherowie, Rydzieru, Gniewinie, Luzinie, 30 w Gnieźnie, Pucku, Kosakowie. Z kolei temperatura Bałtyku 18-19 stopni Celsjusza, taka się utrzymała.

0: Koło Pucka.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: niczym nie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie 2026 i piosenka, która będzie nam na pewno towarzyszyła przez całe lato. Nareszcie, nareszcie mamy weekend. Robert Jastrzębski do 18 Nordo na fali. Dzisiaj piątek, proszę Państwa, 17 dzień lipca. Z kwiatami idziemy dzisiaj do Anety, Bogdana i Jadwigi. Solenizanci jak zwykle dla Was najserdeczniejsze życzenia. I dzisiaj kartka z kalendarza podpowiada, że mamy ogólnopolski dzień tabaki. Nie możemy obojętnie przejść obok tego tematu, bo przecież tabaka od pokoleń jest częścią lokalnej tradycji i kultury. Jak to mówią na Kaszubach, kto nie tabaci, ten nic nie znaczy, prawda? A jako, że mamy piątek, to przy okazji od razu Was zaproszę po godzinie 18 w imieniu Gracjana Fopkę. To będzie po kaszubsku kolejne wydanie Norda Szrym. No to fajnie nam się zapowiada dzisiejsze popołudnie, dzisiejszy wieczór. W tej godzinie na pewno kolejna lekcja kaszubskiego, będziemy na regionalnych drogach i wróci nasza zagadka dnia. Zapraszam.
2: Norda na fali. Autopromocja. Autopromocja.
3: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu przez powiat puski i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
2: Autopromocja. Reklama.

0: w Telbowie zapraszają!
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź, a to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Autodiuk Poznańska, samochody Słupsk. Jeden adres, 9 marek i pełnia samochodowych możliwości. W Autodiug Poznańska Samochody Słupsk znajdziesz Fiat, Opel, Citroen, Peugeot, Alfa Romeo, Jeep, Hyundai, Omoda i JQ. Pomożemy wybrać samochód i dopasować finansowanie do Twoich potrzeb. Do firmy, dla rodziny, do miasta albo w trasę. Auto dostępne od ręki, leasing, kredyt, ubezpieczenie, serwis i obsługa po zakupie. Autodiug, Słupsk Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
3: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i JQ Plichta włączony.
4: A najlepsze wakacje to all inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i JQ dostępnymi od ręki.
3: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
4: Omoda i JQ Plichta. Nowy salon. Gdańsko, Tomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omoda.jq.pl.
5: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
6: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za jedną złotą.

0: złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
1: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
2: Reklama.

0: stołek do składania.
1: Babi stuk.
0: Nie są ledze na łed pust babi stółci, kazani są żąści.
1: Na okoliczność długiego kazania warto mieć siedzisko do składania.
0: Nie są ledze na łed pust babi stółci, kazani są żąści.
1: Babi stuk.
0: Stołek do składania.
1: Babi stuk.
2: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
1: Słówka.
0: Idą w główkę.
3: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
4: Norda na fali. Norda na fali.

Piątkowe wakacyjne granie w Nordzie na fali i te piosenki, które najbardziej lubimy w Radiu Nord FM. Rytm z Edenser, Snap, z pozdrowieniami dla kolegów z branży budowlanej z Rumi. Kierowcy, i dajcie głośniej, bo mamy dla Was wakacyjne przypomnienie. Nie trzeba wielkich upałów, żeby samochód potrafił zamienić się w prawdziwy piekarnik, prawda? Nawet kilkanaście minut na słońcu wystarczy, żeby temperatura w środku zrobiła się naprawdę wysoka. Dlatego zanim ruszycie w trasę, przewietrzcie auto, zabierzcie ze sobą wodę i pamiętajcie o krótkich

0: przerwach, zwłaszcza jeśli czeka Was dłuższa podróż. No a mamy wakacje i zakładam, że takich podróży nie brakuje. A za chwilę u nas ostatni raport drogowy, a później zagadka dnia.
1: Norda na fali.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
3: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
2: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
3: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
2: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Plichta, Wejherowo, ulica Gdańska 3.

0: 13B. Reklama.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
2: Słuchamy Radia Nord FM w piątek, 17 dzień lipca. Ostatni w tym tygodniu raport drogowy, zatem posłuchajmy, bo mamy dwie ważne informacje. Na początek o tym, że Zarząd Dróg Miejskich zakończył kolejny remont ulic w Gdyni. Roboty skończyły się na ulicy Marszewskiej, Arciszewskich i Chorzowskiej, a inne właśnie trwają. Na ulicy Marszewskiej wyremontowano około 500-metrowy odcinek ulicy Marszewskiej od Alei Parku Krajobrazowego do granicy Gdyni w kierunku Koleczkowa. Dodatkowo wyremontowano około 100-metrowy fragment przy wyjeździe z Gdyni w kierunku Koleczkowa. Na odcinku od cmentarza przy ulicy Arciszewskiej w kierunku Ronda Bitwy pod Oliwą wymieniono nawierzchnię na całej szerokości jezdni. Wykonano dwie warstwy bitumiczne oraz zamontowano siatkę przeciwspękaniową. Wyremontowano ulicę Chorzowską, prace objęły przełożenie istniejącej nawierzchni strlinki, a inwestycje sfinansowano ze środków Rady Dzielnic Orłowo. O aktualnie trwających pracach przeczytamy na stronie gdynia.pl. I jeszcze jedna ważna informacja dla kierowców, bo od poniedziałku, od 3 sierpnia zapłacimy za postój na parkingu zlokalizowanym przy skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego i Północnej w Wejherowie. Opłaty będą obowiązywały od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17. Zdaniem władz miasta wprowadzenie płatnego parkowania ma ograniczyć długotrwałe zajmowanie miejsc i poprawić dostępność parkingu dla osób załatwiających sprawy w centrum. Posiadacze wejherowskiej karty mieszkańca będą mogli skorzystać z 50% zniżki na miesięczny abonament parkingowy. W ich przypadku opłata wyniesie 40 zł miesięcznie. Osoby, które nie posiadają karty, zapłacą za miesięczny abonament 80 zł. Za postój będzie można zapłacić za pośrednictwem systemu PayMove. Rozwiązanie nie wymaga instalowania dodatkowej aplikacji w telefonie. Po zaparkowaniu samochodu kierowca będzie musiał znaleźć tablicę z kodem QR, zeskanować go telefonem, wpisać numer rejestracyjny pojazdu, określić planowany czas postoju i dokonać płatności elektronicznej.
1: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
3: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
4: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
5: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: W niektórych miejscach naszego regionu można powiedzieć, że mierzymy się z upałami. W Gdyni dzisiaj 30 stopni, w Wejherowie podobnie 29 stopni, również dzisiaj w Luzinie, w Słupsku i w Lęborku. Chyba nie ma co narzekać, wakacyjna letnia pogoda dopisuje, ale będą burze i możliwe przelotne opady deszczu. Natomiast kto za upałem nie przepada, informuje, że w weekend będzie trochę lżej, 23 stopnie w Wejherowie, w Gdyni 23 stopnie, a nad morzem maksymalnie 20 stopni pokażą termometry.

0: Tu Radio Nordo FM i to jest letnie wydanie programu Nordo na fali. Do 18 Robert Jastrzębski. Czas na zagadkę dnia, proszę Państwa. Dzisiaj, uwaga, może nie być łatwo, bo szukamy kodu, który zawiera 4 cyfry. Na razie więcej nic nie mogę zdradzić. Mogę Was odesłać na profil facebookowy Radio Nordo FM. Tam można zauważyć, że drugą cyfrę, jaką odkryliśmy, to liczba 7. Trzeba próbować to rozpracować, macie maksymalnie 3 próby i oczywiście będę podpowiadał, a pierwszą wskazówkę już możecie zanotować. Uwaga, pierwsza i trzecia cyfra kodu są identyczne. Pierwsza i trzecia cyfra kodu są identyczne i dzisiaj do wzięcia ostatni voucher o wartości 50 zł do wykorzystania w kawiarni Coffee Life w Wejherowie. Zapraszam, odpowiedzi wpisujcie w komentarzach i pamiętajcie, trzymajcie się zasad. Dobra, w jednym komentarzu podajemy tylko jedną liczbę, każdy ma maksymalnie 3 próby, nie edytujemy komentarzy, nie kasujemy, nie wrzucamy ponownie i liczy się pierwsza osoba, która poda prawidłowy kod. Życzę powodzenia, a u nas za chwilę magazyn kulturalny. Zapraszam.
1: Norda na fali. Autopromocja.

0: tego lata. Ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj Radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
2: www.arkabud.pl.
4: Opel Autoduke. Przed Tobą lato pełne planów. Wyrusz w drogę nowym Oplem. W salonie Autoduke Słupsk trwa letnie przyspieszenie marki Opel i czeka na Ciebie pełna gama nowych modeli z rabatami nawet do 50 tysięcy złotych. Pożyczką prawdziwe 0%, promocyjnym leasingiem od 101,8% i dodatkową ochroną 8 lat w cenie auta. Słupsk i okolice, czas na zmianę auta. Przyspiesz decyzję, odbierz nowego Opla i podróżuj w komforcie. Opel Autoduke, Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
5: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody. Wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
6: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
7: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
8: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
9: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
8: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
9: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
8: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
7: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Vestion i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Vestion B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Vestionem na wakacje, bo z Vestion każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Vestion Plichta, Wejherowo, ulica Gdańska 13B.
1: Reklama.
11: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu.

0: Wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-invest.pl. Zawisza Invest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
1: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i Jacob Lichta włączony.
2: A najlepsze wakacje to All Inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i Jacob dostępnymi od ręki.
1: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
2: Omoda i Jacob Lichta. Nowy salon. Gdańsko, Tomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omoda.jacob.pl.
3: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
4: Reklama.
5: Okno na kulturę.
6: Polana w Lubiatowie znów wypełniła się poezją. Przy Fundacji Anny Dymnej mimo wszystko zorganizowano wierszobranie na Polanie. Tegoroczna edycja przebiegła pod tytułem Między nami zwierzętami. Tym razem była ona skierowana głównie do dorosłych uczestników.
7: To jest dyskusja na temat człowieka, który też jest zwierzęciem i jak on się zachowuje wobec zwierząt, jak zwierzęta wobec człowieka i skąd się bierze zło. Jest bardzo dużo wierszy na temat, że my też jesteśmy zwierzętami. I niby ten człowiek się czuje lepszym zwierzęciem od innych i stara się kierować tym światem i robi dziwne różne rzeczy. Bywa okrutny. Jest dyskusja, czy zwierzę może być złe i okrutne. Zwierzę nie jest ani złe, ani okrutne, bo trzeba mieć świadomość robienia czegoś złego albo dobrego, żeby było zło i dobro. I to jest taka bardzo filozoficzna dyskusja między poetami. Pisze miło, że kot łapie mysz nie dlatego, że jest okrutny, tylko dlatego, że mysz się rusza.
6: Mówi Anna Dymna, aktorka i założycielka Fundacji Mimo Wszystko. Podczas wydarzenia mogliśmy wysłuchać dzieł takich autorów jak m.in. Zbigniew Herbert, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, Anna Śleszczyńska, Leopold Staw czy ksiądz Jan Twardowski. Interpretacje utworów zaprezentowali Anna Dymna, Krzysztof Orzechowski oraz Andrzej Seweryn. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem i przyciągnęło wielu turystów. Jak zaznaczają organizatorzy, głośne czytanie wierszy może być również formą terapii dla osób z niepełnosprawnością. Pomysł na organizację cyklu wyszedł od samej założycielki fundacji.
8: Pomysł oczywiście pochodzi od pani Anny Dymnej, która jest osobą zaangażowaną od lat w propagowanie poezji. Założyła 20 parę lat temu salon poezji Anny Dymnej, który w całej Polsce i nie tylko zresztą propaguje poezję. A ponieważ pani Ania przyjeżdża właściwie rokrocznie do Lubiatowa albo w jego okolice, no to korzystając z miejsca, które tutaj mamy, po prostu robimy spotkania z poezją dla publiczności, dla turystów.
6: Mówi Tomasz Gzowski, dyrektor Fundacji Anny Dymnej w Lubiatowie. Organizatorzy zapowiadają, że kolejna edycja wydarzenia już za rok. To wszystko na dziś, a następne informacje kulturalne już w poniedziałek o 8:45. Miłego weekendu, do usłyszenia, cześć!

Tu Radio Norda i za nami Dawid Getta w towarzystwie Andrea Bocelliego. Tak to brzmi właśnie w wakacje w Radiu Norda. A przed godziną 17 zaglądamy do komentarzy pod naszą zagadką dnia i trzeba przyznać, że kombinacji przybywa naprawdę szybko i bardzo fajnie, że jesteście razem z nami. Jest szansa coś wygrać. Ale żeby wygrać, trzeba złamać kod. Ania Matuszak oraz Adriana Ada stawiają na 1707. Dzisiaj kod czterocyfrowy. Marta próbuje z kodami 2727 i 0707 i pani Agnieszka typuje 2707 oraz 6767. Kto jeszcze razem z nami dzisiaj? Pani Wiktoria proponuje 01717, 1726 i 1707. No i jak widać, odkryta siódemka mocno rozbudziła dzisiaj waszą wyobraźnię. No to łapcie kolejną wskazówkę. Ostatnia cyfra jest o 2 większa od odkrytej cyfry. Ostatnia cyfra jest o 2 większa od odkrytej cyfry, a pierwsza i trzecia cyfra kodu są identyczne.

0: identyczne. No dzisiaj, słuchajcie, łatwo nie jest, ale mam nadzieję, że wskazówki pomagają. Liczcie, kombinujcie, finał przed 18, a za chwilę u nas kolejny serwis regionalny Radia Norda.
1: Norda na fali.

0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wróciły upały i burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega mieszkańców właściwie wszystkich województw. Temperatury przekroczyły dziś 30 stopni. W nocy pogoda będzie gwałtowna. Mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
1: Burze te będą się stopniowo przemieszczały w kierunku centralnej i wschodniej części kraju w godzinach wieczornych i nocnych.
0: Burze mają się utrzymać jeszcze do jutra. Sejm powołał doktora Mateusza Szpytmę na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Głosami większości opozycji i PSL-u. Premier Donald Tusk zapewnia jednak, że Mateusz Szpytma nie uzyska poparcia w Senacie.
2: Są ważne powody, nie muszę ich tutaj tłumaczyć, dla których Koalicja Obywatelska nie zaakceptuje tej kandydatury w Senacie. Także to formalne ogłoszenie przez pana marszałka, że został wybrany, jest w tym sensie przedwczesne, bo w Senacie nie uzyska akceptacji.
0: Posada prezesa IPN-u pozostaje nieobsadzona od roku, kiedy dotychczasowy szef Karol Nawrocki został prezydentem. Kolegium IPN-u zarekomendowało właśnie Mateusza Szpytmę na jego następcę, a ponad 170 historyków podpisało się pod apelem do Sejmu, by go nie wybierać. Zaczynają się 73. urodziny warszawskiej Starówki. W planach ponad 150 atrakcji i koncert z okien kamienic, mówi koordynatorka wydarzenia Magda Kuprianowicz.
3: Mamy dwa dni obchodów, w trakcie których wydarza się, jak zliczyłam, 157 przeróżnych wydarzeń. Od gier miejskich, warsztatów dla dzieci i młodzieży, stref dla rodzin, teatru dla dzieci, po oprowadzania kuratorskie, po wystawach. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. W piątek o godzinie 19.00. Tą imprezę otworzy koncert Otwartych Okien, czyli muzycy Brass Federacji grający z pięter kamienic znajdujących się przy rynku. To będzie taki swoisty hejnał dla miasta.
0: Większość wydarzeń jest darmowa. 3000 zł grzywny za nawoływanie do nienawiści. Taki wyrok ogłosił sąd rejonowy w Zamościu na Oliwie O. Kobieta została oskarżona o nawoływanie do nienawiści podczas manifestacji Stop Imigracji w lipcu ubiegłego roku na Rynku Wielkim w Zamościu. Obrona zapowiada apelację. To ratunek dla zapominalskich. Na lotnisku w Modlinie działa już punkt paszportów tymczasowych. Podobne są już na 7 innych polskich lotniskach. Są potrzebne, pokazują to liczby. W porcie Katowice-Pyrzowice przez 2 lata pomogły już 8 tysiącom podróżnych, a każdego dnia zgłaszają się kolejni.
4: Zdarzyło się tak niestety, że zagubiliśmy dokumenty w niedzielę, ale dobrze, że taki punkt jest, że możemy teraz wyrobić paszporty tymczasowe i możemy lecieć na wakacje. Gdyby nie to, no to niestety, ale po wakacjach.
5: Ogarnęliśmy sobie tutaj w niecałe 5 minut. Podjęcie takich kroków bez żadnych stresów.
0: Paszport tymczasowy jest ważny przez rok. Kosztuje 30 zł. Nie zawiera danych biometrycznych, dlatego nie wszędzie będzie honorowany. Problem może pojawić się na przykład przy podróży do Stanów Zjednoczonych i do Chin.
6: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Ważna informacja dla kierowców. Od poniedziałku z 3 sierpnia zapłacimy za postój na parkingu zlokalizowanym przy skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego i Północnej w Wejherowie. Opłaty będą obowiązywały od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17. Zdaniem władz miasta wprowadzenie płatnego parkowania ma ograniczyć długotrwałe zajmowanie miejsc i poprawić dostępność parkingu dla osób załatwiających sprawy w centrum. Posiadacze Wejherowskiej Karty Mieszkańca będą mogli skorzystać z 50% zniżki na miesięczny abonament parkingowy. W ich przypadku opłata wyniesie 40 zł miesięcznie. Osoby, które nie posiadają karty, zapłacą za miesięczny abonament 80 zł. Za postój będzie można zapłacić za pośrednictwem systemu Paymów. Rozwiązanie nie wymaga instalowania dodatkowej aplikacji w telefonie. Po zaparkowaniu samochodu kierowca będzie musiał znaleźć tablicę z kodem QR, zeskanować go telefonem, wpisać numer rejestracyjny pojazdu, określić planowany czas postoju i dokonać płatności elektronicznej. Szybka reakcja i ścisła współpraca policjantów ze Strzelc Opolskich i Lęborka doprowadziły do uratowania życia 15-letniej dziewczyny, która zapowiedziała w internecie, że jeszcze tej samej nocy odbierze sobie życie. Funkcjonariusze dysponowali jedynie adresem e-mail oraz szczątkowymi informacjami, jednak dzięki konsekwentnym działaniom udało się odnaleźć nastolatkę, zanim doszło do tragedii. Zgłoszenie wpłynęło do Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich za pośrednictwem Centralnego Biura Zwalczania Cyberzagrożeń. Z ustaleń wynikało, że dziewczynka mieszka z matką w Lęborku. Do działań włączył się dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Lęborku, aspirant Bartosz Fuczka. Pierwszy sprawdzony adres okazał się nieaktualny, dlatego funkcjonariusze analizowali kolejne informacje i

0: sprawdzali policyjne bazy danych. Przełom nastąpił po odnalezieniu archiwalnej dokumentacji, która wskazała kolejny możliwy adres rodziny. Pod wskazanym miejscem policjanci zastali matkę i 15-latkę. Nastolatka potwierdziła, że to ona zamieściła wiadomości o zamiarze odebrania sobie życia. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego, który zdecydował o przewiezieniu dziewczyny do szpitala pod opiekę specjalistów. Policja podkreśla, że w sytuacjach kryzysu psychicznego warto szukać pomocy u bliskich, specjalistów lub dzwonić na numery wsparcia, a w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia natychmiast powiadomić służby pod numerem alarmowym 112. W czwartek 16 lipca na ulicy Gdańskiej w Słupsku doszło do potrącenia 35-letniej kobiety. Zdarzenie miejsce miało około godziny 12. Według wstępnych ustaleń policji piesza przechodziła przez jezdnię w miejscu niedozwolonym i weszła wprost pod nadjeżdżającego Chevroleta, którym kierował 45-letni mężczyzna. Kobieta doznała urazów ręki i nogi, została przewieziona do szpitala. Na miejscu pracowała policyjna grupa dochodzeniowo-śledcza, która przeprowadziła oględziny, zabezpieczyła ślady i wykonała dokumentację fotograficzną. Policjanci wyjaśniają wszystkie okoliczności zdarzenia. Policjanci z powiatu wejherowskiego wyeliminowali z ruchu trzech nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego. Wśród zatrzymanych było dwoje rowerzystów oraz kierująca samochodem osobowym. Pierwsza interwencja miała miejsce około południa na terenie Rumi. Policjanci wejherowskiej drogówki zatrzymali do kontroli rowerzystę. Badanie stanu trzeźwości 39-letniego mężczyzny wykazało około 1 promila alkoholu w organizmie. Zgodnie z obowiązującym taryfikatorem został on ukarany mandatem karnym w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Następnie do policjantów wpłynęło zgłoszenie interwencyjne dotyczące kobiety, która miała poruszać się Fiatem, będąc pod wpływem alkoholu. Policjanci natychmiast podjęli działania i zatrzymali wskazany pojazd do kontroli. Badanie wykazało, że kierująca miała ponad 0,6 mg na litr alkoholu w wydychanym powietrzu. Funkcjonariusze zatrzymali jej prawo jazdy oraz sporządzili dokumentację procesową. Sprawa trafi do sądu. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, a także zakaz prowadzenia. Niespełna godzinę później policjanci przeprowadzili kontrolę drogową, tym razem na terenie gminy Łęczyce. Do kontroli został zatrzymany 39-letni rowerzysta. Badanie stanu trzeźwości potwierdziło, że również znajdował się w stanie nietrzeźwości. Mężczyzna został ukarany mandatem karnym w wysokości 2,5 tysiąca złotych.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Przed nami ciepły, choć potencjalnie mokry wieczór. Temperatura wysoka, ale na niebie dużo chmur i z tych chmur przelotne opady deszczu, a i burze mogą się pojawiać. Na termometrach 23 w Dębkach, Władysławowie, Łebiejusce, 28 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 29 w Wejherowie, Radzierumie, Gniewnie, Luzinie, 30 w Gdyni, Pucku, Kosakowie. Na barometrach około 1017 hektopaskali. Wiatr słaby i umiarkowany, ale są wyjątki. Jeżeli pojawiać się będą burze, to wiatr już nie będzie słaby i umiarkowany, a po prostu porywisty.

Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda, Norda.

0: Wakacyjna muzyka w Radiu Nord FM. Robert Jastrzębski, witam ponownie. To już ostatnia godzina naszego piątkowego spotkania w programie Nordo na fali. Przypomnę, że w tym tygodniu w ramach akcji Lato odwiedziliśmy Łebę. Było dużo wakacyjnego klimatu, były rozmowy, odwiedziliśmy bardzo ciekawe miejsca, które warto zobaczyć podczas urlopu nad Bałtykiem. I na tym nie kończymy, proszę Państwa, bo już w poniedziałek nasza wakacyjna ekipa Radia Nordo FM wyruszy do Pucka, skąd przywieziemy kolejne relacje i materiały. Zatem do usłyszenia w Pucku w poniedziałek, a przed nami w tej godzinie na pewno w Świat według Romka wrócimy do zagadki dnia, sprawdzimy co tam w sportowym świecie, zajrzymy do kina i przed 18 spotkamy się w finale zagadki dnia. Gramy na Facebooku, zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
5: Lubisz pracę z ludźmi?

0: Znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół Ciebie. A mikrofon i kamera nie są Ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na Ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
1: Reklama. Świat. Świat według Romka.
2: Witaj też bardzo serdeczno, moi dobry dzień, a impreza głynie, impreza festin, leke za festina, les sobawic, kłemu me lato, a jak lato, to zjest kasiebów. No jo, leto jubelo, zeszli tydzień w Gdynie, a z niejednym a z was, mes o tym widzele, z insima, pewno so z inzeme, w nadolim na Kranzbelu. I na tym Kranzbelu mdze ta mgła uciec takum wejle piesnia. To jak byryś, kto sum deczci, to jak burskie chałepa. To sum jadra, to sum rybci, to łyznecie rybyka. Łyznecie rybyka, jadra rybci, byryś gdeczci, to jak burskie chałepa. To je krysnia, to je piec, to je stednio, a w niej stryśk. Stednio, stryśk, krysnia, piec, łyzny czy rybyka, jadra rybci, gwyroś, gdeczci, to je gburskie chałepa. To je kreśka, to je drybka, to je umka, a to ływka. Umka, ływka, kreśka, drybka, stednio, stryśk, krysnia, piec, łyzny czy rybyka, jadra, rybcik, byryś, gdeczci, to je gburskie chałepa. To je kwyla, to je gburka, to je sitis, a w nim płytka. Sitis, płytka, kwyla, gburka, umka, ływka, kreśka, drybka, stednio, stryśk, krysnia, piec, łyzny czy rybyka, jadra, rybcik, byryś, gdeczci, to je gburskie chałepa. To je tysy, to je kwet, to je cipka, a to płot. Cipka, płot, tysy, kwet, situs, pyrtka, kwylak, burka, łymka, ływka, kreśka, drepka, stednio, stryśk, krysnia, piec, łeznecie, rybeka, jadra, rybcik, byryś, gdeczci, to je gburskie chałepa. To je meli, to je wieldzi, to na dolści zachę wszelci. Jo, są to na dolścinute, a na Kranzbalu nilem zeta mygla je uciec, ale tyś widzec. Kwe co? Kwe ty ryska do neuci tych słówków, co dalo so je wny piesnie ciec. Tak tyj. Gbły ryśk, bogaty rolnik. Deczci, pieniądze. Gburskie chałepa, dom rolnika. Jadra, sieci, rybci. Rybki, stydnio, studnia, stryśk, straszydło, kreśka, grusza, drybka, drabina, umka, babcia, ływka, ławka, kwyla, ziemianka, gbłyrka, żona gospodarza, sitys, wychodek, płyrtka, diabełek, tysy, pies, szczeniak, cipka, kurczaczek, myli, małe, wieldzi, wielkie, zachę, wszelci, wszystkie rzeczy. A tere dzyń, dzyń, do ucieczki za tydzień. Pozdrówk, waj, rumk.
1: Świat? Świat według Romka. Słuchajcie radia, radia Norda FM.
3: O jak miło, miło, miło się zrobiło, miło, miło, kiedy podarowałaś mi swoją miłość.
4: O jak

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: I wraca piosenka od ekipy na naszej antenie. Jak miło. Miło i gorąco w naszym regionie, prawda? Ale my tutaj się chłodzimy, wracamy do komentarzy pod naszą zagadką dnia. Widzę, że pracujecie na pełnych obrotach, pomimo że jest właśnie gorąco. Pani Magda Maria Kowalska stawia na 4741, pani Magdalena typuje 1713 i druga pani Magdalena próbuje z kodami 1716 oraz 2725. Od razu mówię, że nie są to dobre odpowiedzi. Jest jeszcze z nami pani Kaja Wenta, która wykorzystuje swoje próby i podaje 3731, 9790 oraz 9093. Pomysłów nie brakuje i to jest spoko, ale prawidłowy kod wciąż pozostaje tajemnicą. Ale uwaga, bo podaję ostatnią wskazówkę. Wskazówka numer 3. Kod rozpoczyna się najmniejszą możliwą cyfrą. No to chyba już wiecie, jaki jest początek. Kod rozpoczyna się najmniejszą możliwą cyfrą. Gramy o voucher o wartości 50 zł do wykorzystania w Coffee Life w Wejherowie. Powodzenia, u nas za chwilę wiadomości sportowe.
0: Audycja zawierała lokowanie produktu.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
4: Autodiuk Poznańska, samochody Słupsk. Jeden adres, 9 marek i pełnia samochodowych możliwości. W Autodiuk Poznańska, samochody Słupsk znajdziesz Fiat, Opel, Citroen, Peugeot, Alfa Romeo, Jeep, Hyundai, Omoda i JQ. Pomożemy wybrać samochód i dopasować finansowanie do Twoich potrzeb. Do firmy, dla rodziny, do miasta albo w trasę. Auto dostępne od ręki, leasing, kredyt, ubezpieczenie, serwis i obsługa po zakupie. Autodiuk Słupsk, Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
5: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za jedną złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
6: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
1: Reklama.
7: Wiadomości sportowe w Radiu Norda FM. Jan Żudwiczak, witam i zapraszam. Sopot ponownie stanie się europejską stolicą młodzieżowego windsurfingu. Od jutra aż do 24 lipca na wodach Zatoki Gdańskiej odbędą się Mistrzostwa Europy klas Techno 293 i Techno 293+. W regatach wystartuje blisko 300 zawodników z ponad 20 krajów.

0: Medale powalczą nie tylko reprezentanci Europejskiej Federacji, ale także zawodnicy m.in. z Filipin, Hongkongu, Indii, Turcji czy Tunezji. Dla sopockiego klubu żeglarskiego Ergo Hestia będzie to druga organizacja tej imprezy. Poprzednia edycja odbyła się już dawno, bowiem w 2016 roku i została wysoko oceniona przez uczestników. Jak podkreślają organizatorzy, tegoroczne mistrzostwa będą również ważnym sprawdzianem przed młodzieżowymi igrzyskami olimpijskimi, szczególnie dla zawodników rywalizujących w kategorii do lat 17. Historyczny sukces reprezentacji Polski w smoczych łodziach z mocnym akcentem strój miasta. Podczas Mistrzostw Europy w Monachium biało-czerwoni zdobyli rekordowe 28 medali. 5 złotych, 11 srebrnych i 12 brązowych, zajmując 5. miejsce w klasyfikacji generalnej spośród 22 reprezentacji. W sukcesie znaczący udział mieli zawodnicy z Trójmiasta. Do kadry powołano aż 31 reprezentantów trzech klubów. Najliczniejszą grupę stanowili zawodnicy klubu sportowego Przygoda Gdańsk, którzy uczestniczyli w zdobyciu 19 medali. 8 reprezentantów Smoczej Aury Gdańsk dołożyło udział w 15 krążkach, a 9 zawodników Morskiego Robotniczego Klubu Sportowego wróciło z dorobkiem 13 medali. To najlepszy wynik w historii startów reprezentacji Polski na Mistrzostwach Europy. Sport w Radiu Nord FM powraca w poniedziałek o 10.30. Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć wielu sportowych wrażeń w rozpoczynający się właśnie weekend. Do usłyszenia.
1: Przed nami ciepły, choć potencjalnie mokry wieczór. Temperatura wysoka, ale na niebie dużo chmur i z tych chmur przelotne opady deszczu, a i burze mogą się pojawiać. Na termometrach 23 w Dębkach, Władysławowie, Łebiejsce, 28 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 29 w Wejherowie, Radzierumie, Gniewnie, Luzinie, 30 w Gdyni, Pucku, Kosakowie. Na barometrach około 1017 hektopaskali. Wiatr słaby i umiarkowany, ale są wyjątki. Jeżeli pojawiać się będą burze, to wiatr już nie będzie słaby i umiarkowany, a po prostu

na kilkanaście minut do godziny 18:00 Norda na fali. Zanim zdradzimy, jaka jest prawidłowa odpowiedź w zagadce dnia, zabieram was jeszcze do kin regionalnych. Sprawdzamy, co tutaj na dużym ekranie można dziś wieczorem jeszcze obejrzeć. No to sprawdźmy, co tam dzisiaj w kinie Rejs w Słupsku. O godzinie 18:00 Przekleństwa niewinności, a o godzinie 20:00 Odyseja. Filharmonia Kaszubska zaprasza i tutaj w repertuarze dzisiaj o godzinie 19:30 O czym sobie nie mówimy. Wcześniej było o godzinie 18:00 Odyseja i ten film na sali głównej też możemy obejrzeć dzisiaj w Filharmonii Kaszubskiej o 19:15. Jeszcze szybko, co tam w Gdyni? Premierowo Odyseja dzisiaj o godzinie 18:15 w IMAX-ie, o 20:00 i o 21:50 w IMAX-ie. Wajana o 18:00 i o 19:30. Martwe zło ogień o 19:00, 21:00 i 21:40. Backrooms bez wyjścia o 20:45 i Obsesja o 20:30. To chyba całkiem dobry pomysł, żeby dzisiaj posiedzieć w ciemnej, klimatyzowanej sali. A za chwilę

0: na bałtyckiej fali.
1: Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
4: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
3: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej, rabat minus 50% na drugie

0: wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
1: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
0: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
2: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
3: Citroën Auto Duke, Słupsk Poznańska 74, jeden adres, wiele możliwości.
4: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
5: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
4: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
5: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
4: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
6: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
8: Reklama.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Pachnie wakacjami, pachnie latem, Oceana, Endless Summer. No przydałyby się takie niekończące się wakacje. Pod warunkiem, że mamy minimum taką pogodę, jak jest dzisiaj. No być może trochę za gorąco, ale przecież mamy piękne morze, gdzie można się schłodzić. W Bałtyku to gwarantowane, prawda? Słuchajcie, no zapraszam na finał naszej zagadki dnia. Dzisiaj szukaliśmy kodu czterocyfrowego. Pierwsza, trzecia cyfra były identyczne, ostatnia cyfra była o 2 większa od odkrytej siódemki, a cały kod rozpoczynał się najmniejszą możliwą cyfrą. Uważam, że łatwo dzisiaj nie było, ale całkiem fajnie sobie poradziliście, bo widzę kilka poprawnych odpowiedzi, ale najszybszy był dzisiaj ktoś, kto podpisuje się jako Stanisław Stanisław. Albo Stasiu, jak kto woli, prawda? Stasiu rozszyfrował kod, który brzmi 0709. 0709 to szczęśliwa liczba dla Stanisława, który otrzymuje ostatni już dzisiaj voucher o wartości 50 zł do kawiarni Coffee Life w Wejherowo. I mam nadzieję, że się fajnie bawiliście w piątkowym programie
0: Lorda na fali,
1: który właśnie zamyka Robert Jastrzębski, ale za chwilę na moim miejscu usiądzie Gracjan Fopke i to będzie kolejne wydanie Norda Szyrym. Słuchajcie, jeszcze na koniec świetna wakacyjna propozycja muzyczna. Dzisiaj po raz pierwszy premierowo w Radiu Norda FM nasz zaprzyjaźniony artysta. Dzisiaj u nas nowy singiel, w sam raz na wakacje, Toka Toka, a mówimy oczywiście o kim? O Dario. Dario w Radiu Norda FM i premiera piosenki Toka Toka. Zapraszam. Miłego wieczoru, udanego weekendu. Słyszymy się w poniedziałek o tej samej porze. Cześć, cześć.
0: Audycja zawierała lokowanie produktu.

0: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Reklama. Najwyższa Izba Kontroli nie zostawia suchej nitki na sytuacji w SOR-ach. Nie będzie powtórki programu tanich paliw CPN. Rektorzy uniwersytetów apelują o dofinansowanie z budżetu studenckich obiadów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. To nie nieprawidłowości, to zapaść. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport z kontroli szpitalnych oddziałów ratunkowych. Przepracowany personel i kolejki pacjentów to norma. Kontrolerzy znaleźli właściwie tylko jeden plus w polskim systemie ratownictwa. Nieźle wyposażone karetki, ale w wielu województwach na ich przyjazd potrzebujący muszą czekać.

0: dłużej niż przewidują to przepisy. Równie niebezpieczny dla pacjentów może być przepracowany personel. W wielu wypadkach lekarze pracowali nieprzerwanie przez dobę.
1: W skrajnym przypadku w szpitalu powiatowym w Solęcinie przez 144 godziny.
0: Wyliczał rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny. Kontrolerzy zwracają też uwagę na to, że wielu pacjentów traktuje SOR-y jako alternatywę dla przychodni. A to może być kolejna afera w warszawskich szpitalach. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie przyjmowania łapówek przez pracowników Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Centrum obejmuje trzy szpitale. Szpital Kliniczny przy Banacha, Dziecięcy przy Żwirki i Wigury i Szpital Dzieciątka Jezus przy Lindleya w Warszawie. Rząd nie będzie już nadzwyczajnie chronić kierowców przed podwyżką cen paliw. Premier wyraźnie stwierdził, że budżetu państwa na to nie stać. Donald Tusk przypomina, że tzw. program CPN miał być tymczasowy, a nie do przewidzenia jest sytuacja na Bliskim Wschodzie, gdy jednego dnia jest rozejm, a następnego wojna.
2: I tak długo wytrzymaliśmy, utrzymując najniższe ceny paliw w Europie, ale ta wytrzymałość budżetu też ma swoje granice.
0: Koszt pakietu CPN wyniósł prawie 5 miliardów złotych. Sylwia Gregorczyk-Abram zostanie nowym rzecznikiem praw obywatelskich. To adwokat i obrończyni praw człowieka. Jest współzałożycielką inicjatywy Wolne Sądy. Jej kandydaturę zgłosiły KO i Lewica. Musi ją jeszcze zaakceptować Senat.
3: Bardzo się cieszę, że Sejm przyjął moją kandydaturę. Przyjmuję ją z ogromną też pokorą i odpowiedzialnością. Oczywiście jesteśmy na pierwszym etapie, mamy jeszcze decyzję Senatu. Tym bardziej z większą pokorą podchodzę do tego procesu, który się jeszcze, jak Państwo wiecie, nie zakończył. Jest jeszcze dyskusja w Senacie i tam zatwierdzenie przez Wyższą Izbę Parlamentu.
0: Mówi Sylwia Gregorczyk-Abram. Kadencja obecnego Rzecznika Praw Obywatelskich profesora Marcina Wiącka kończy się 23 lipca. Pijany kierowca autobusu miejskiego w Iławie. Jeden z kierowców po pracy zjechał do bazy mając pół promila alkoholu w organizmie. Został skontrolowany przez policjantów w ramach rutynowej kontroli autobusów prowadzonej w kilku miastach w Warmińsko-Mazurskiem. Kierowca stracił prawo jazdy, a sprawą zajmie się teraz sąd. Konferencja rektorów uniwersytetów polskich apeluje do rządu w sprawie tanich posiłków dla studentów. Jak przekonują, uczelni nie stać na prowadzenie własnych i tanich stołówek, dlatego chcą uruchomienia programu wsparcia. Mówi rektor Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, profesor Bogumiła Kaniewska.
4: Musiałoby to być wsparcie systemowe, rozsądnie zaprojektowane. Mogłoby ono przyjąć formę bonów żywnościowych albo rzeczywiście celowanej dla uczelni dotacji.
0: Szacuje się, że taką pomocą mogłoby być zainteresowanych nawet 30% studentów.
5: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Policja, ratownicy i straż pożarna łączą siły. Cel: bezpieczne jezioro Żarnowieckie. Dzielnicowy z komisariatu w Gniewinie oraz strażacy z Państwowej Straży Pożarnej ruszyli razem na wodę. To część letniej akcji, w której mundurowi łączą siły, by pilnować bezpieczeństwa nad lokalnymi akwenami, tam gdzie powołane są policyjne ogniwa wodne. Sezon wakacyjny w pełni, a to oznacza turystów wypoczywających nad wodą oraz większe ryzyko wypadków. Aby temu zapobiec, policjanci z ogniwa wodnego z Gniewina regularnie patrolują jezioro Żarnowieckie. Współpracują przy tym z WOPR-em oraz strażą pożarną. Wspólny patrol ze strażakami miał jeden konkretny cel: szybkie reagowanie w miejscach, gdzie wypoczywa najwięcej osób, oraz kontrolowanie, czy fani sportów wodnych przestrzegają obowiązujących przepisów. Jak zapewniają mundurowi, połączone patrole policji i straży pożarnej będą pojawiać się cyklicznie nad jeziorem Żarnowieckim przez wakacje. Policja apeluje o rozwagę podczas kąpieli i korzystanie ze sprzętu pływającego. Lęborscy policjanci uroczyście obchodzili Święto Policji. W starostwie powiatowym odbyła się ceremonia, podczas której wręczono awanse, odznaczenia oraz wyróżnienia dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, samorządów, służb mundurowych i instytucji współpracujących z lęborskim garnizonem. Podczas uroczystości awans na wyższe stopnie służbowe otrzymało 27 policjantów. 5 funkcjonariuszy zostało odznaczonych medalami za długoletnią służbę nadanymi przez prezydenta RP, a policjantka z Wydziału Ruchu Drogowego odebrała brązową odznakę Zasłużony Policjant przyznaną przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Starosta lęborski nagrodził także troje policjantów z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Lęborku oraz Komisariatu Policji w Łebie za szczególne zaangażowanie w służbę na rzecz mieszkańców. Gratulacje wyróżnionym złożyli m.in. zastępca komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku inspektor Alina Majchrzek oraz komendant powiatowy Policji w Lęborku młodszy inspektor Arkadiusz Guzek. Podczas wystąpień dziękowano funkcjonariuszom i

0: pracownikom cywilnym za codzienną służbę oraz podkreślano znaczenie współpracy z samorządami i innymi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo mieszkańców powiatu lęborskiego. W gminie Radzikowo zakończyła się budowa kolejnego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 213. Nowa trasa ma 2,3 km długości. W czwartek 16 lipca odbył się odbiór techniczny inwestycji z udziałem m.in. radnych, sołtysów, przedstawicieli zarządu dróg wojewódzkich oraz wykonawcy. Podczas spotkania zgłoszono uwagi i uzgodniono wykonanie dodatkowych prac, które mają zakończyć się do końca września. Wartość inwestycji wynosi ponad 2,5 miliona złotych, a budowa została dofinansowana ze środków europejskich. Jednocześnie trwają zaawansowane prace przy kolejnej ścieżce rowerowej łączącej Kusowo z Krępą Słupską. Trasa będzie miała ponad 2 km długości, a jej koszt wyniesie blisko 3 miliony złotych. Samorząd podkreśla, że kolejne inwestycje mają stworzyć spójną sieć dróg rowerowych i ułatwić mieszkańcom codzienne przemieszczanie się między miejscowościami. W Reckim Urzędzie odbyło się spotkanie poświęcone planowanemu połączeniu drogowemu portu we Władysławowie z gminą Puck, Redą, Rumią oraz obwodnicą Trójmiasta. Budowa nowej drogi ma szczególne znaczenie dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów podróżujących przez Rumię, Redę, gminę Puck i Władysławowo. Inwestycja mogłaby odciążyć zatłoczone trasy, poprawić płynność ruchu oraz skrócić czas przejazdu pomiędzy nadmorskimi miejscowościami a Trójmiastem. Podczas spotkania zwrócono również uwagę na znaczenie drogi dla rozwoju gospodarczego regionu. Lepsze skomunikowanie terenów położonych wzdłuż planowanej trasy mogłoby zwiększyć ich atrakcyjność inwestycyjną. Jednym z potencjalnych przedsięwzięć wskazywanych w tym kontekście jest planowana kopalnia polihalitów KGHM. Jednak możliwość rozwoju mają obejmować także inne obszary i inwestycje. Spotkanie zorganizowano z inicjatywy marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka przy wsparciu Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego oraz Departamentu Infrastruktury.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Wschód słońca jutro przypada na godzinę 4:35. Sobota czeka nas, może niespecjalnie upalna i dość mokra, ale letnia pogoda wciąż się utrzymuje. Na termometrach jutro 20 stopni będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 23 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, Luzinie, 21 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Ciśnienie umiarkowane, wiatr słaby i umiarkowany, a najbliższy w sumie to praktycznie cały tydzień zapowiada się niestety dość mokro.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

Halo, halo, witaj też. Piątku weekend początkny i w końcu taka pogoda jak przynalego na lato. Gracja na fopkę, kol mikrofon, rozpoczynamy 106 ze sądy, 7 wydanie Norda Szrym, jedzmy.

0: Reklama.
1: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
1: www.arkabud.pl.
0: Reklama. Norda Śrylna.
3: No jak wiadomo, w Norda Śrylnym młodzież da dać pozdrawiać sladzych terny sum krótkie wajgłe serca piszta na messengera Radia Norda. Nic kto nie przyjdzie sygnał jak wiedno blues Hansa i ma dopływ tyżył darchon darch. Co wam masz kłedzy? Telefon do ranci. Pisejta. Karnyl facebookowy Norda FM. Knypsota Wesli Wiadłe. Pisita. To idzie do mnie. A je czetum. No widzę, są pierwsi pozdrowci. Krzychu ze Słepska pozdrowie Szandarów ze Słepska i z Gdyńska. Szandara, jakby kto nie wiedział po kasiapsku, to je policjant.

0: Norda Szryna.
1: Najbłomę pozdrowci dla naich najmłodszych slechińców. Serdecznie pozdrawiam synka Nikosia i córeczkę Lenę, mojego pomocnika w robieniu placków, mama.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
5: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
6: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
5: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
6: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
5: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
7: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny.
8: Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Reklama. Norda Szryna.
9: Tak, Norda Szrym, najlepsza zabawa na nordowych kasiabach i meslanile blues na zygrach. Pół siódmy, zaśluczek Robert Jastrzębski przedstawi falę ciekawostek po kasiabsku, jakie to w jednogodum wał ciekawostków. Bądź teraz zaznamy.

0: Fala ciekawostek.
1: Madonna po raz 10 w karierze zdobyła szczyt amerykańskiej listy najpopularniejszych albumów, tym razem z płytą Confusions 2. Nowy krążek zadebiutował na pierwszym miejscu zestawienia Billboard 200, ustanawiając kolejny rekord w karierze królowej popu. Sukces potwierdza, że po ponad 4 dekadach na scenie Madonna wciąż pozostaje jedną z najważniejszych artystek światowej muzyki. Billboard 200 to najważniejsza amerykańska lista albumów. Publikowany co tydzień ranking pokazuje, które płyty cieszą się największą popularnością w Stanach Zjednoczonych, biorąc pod uwagę zarówno sprzedaż fizyczną i cyfrową, jak i liczbę odtworzeń w serwisach streamingowych. To właśnie na szczycie tego prestiżowego zestawienia po raz 10 w swojej karierze znalazła się Madonna. Jej najnowszy album Confusions 2 zadebiutował na pierwszym miejscu, przynosząc artystce kolejny historyczny rekord. Królowa popu została pierwszą wykonawczynią, która zdobyła album numer 1 w 4 różnych dekadach, latach 80., 2000, 2010 i 2020. Według oficjalnych danych w pierwszym tygodniu od premiery Confusions 2 osiągnął wynik 134 tysiące tzw. ekwiwalentnych jednostek albumowych. Na ten rezultat złożyła się przede wszystkim tradycyjna sprzedaż płyt, która wyniosła 114 tysięcy egzemplarzy w samych Stanach Zjednoczonych, a także ponad 20 milionów odtworzeń utworów w serwisach streamingowych. Tak znakomity debiut zapewnił Madonnie nie tylko pierwsze miejsce na liście Billboard 200, ale również najlepszy tydzień sprzedażowy od ponad dekady. Sukces Confusions 2 pokazuje, że mimo ponad 40 lat obecności na scenie, Madonna nadal pozostaje jedną z najważniejszych, najpopularniejszych artystek światowej muzyki. Nie tylko utrzymuje zainteresowanie publiczności, ale wciąż wyznacza trendy i ustanawia rekordy, które dla większości wykonawców pozostają poza zasięgiem.
2: To był Robert Jastrzębski. Dziękujemy serdecznie i Tereska. Baumływały Madonnie Kuty i Madonna na antenie radia Nord FM 25 minut do godziny 7 wieczór.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama. Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi. Bolszewo, ulica Szkolna 54.
2: Reklama.
3: Norda Schröna.
4: Na zegrach zawiertel godz na 7. Za pera minut dobranocka na naj antenie. Zapraszamy najmłodszych slechińców do radio odbierników. A najprzód Iwan i Delfin.
5: Lato umie
4: o czernych łyciach zaspiewiem.

0: No i tyle, bardzo serdecznie zapraszamy rycim do radioodbierników dzytci, najmłodszych słuchaczy Radia Norda, bo teraz czas dla nich na tej antenie. Dobranocka w Radiu Norda.
1: Czas na dobrą nockę z Nordą.

0: Marta Kuzemko, zuchwały wiatr. Mały wiatr obudził się w krzaku bzu, w którym poprzedniego wieczoru znalazł sobie legowisko. Przeciągnął się i uśmiechnął szelmowsko. W całej okolicy był znany ze swych psot, nazywano go wietrznym chuliganem. Codziennie bowiem obmyślał swoje wietrzne sztuczki i psoty. Na podwórku gospodyni wywiesiła pranie. Na początek wiatr dmuchnął delikatnie i sznury lekko się poruszyły. Potem się rozochocił i dmuchał tak, że sznurki się poplątały, pranie zawirowało i spadło. W czasie, kiedy zagniewana gospodyni zbierała rozrzuconą bieliznę i otrzepywała ją z piasku, winowajca, chichocząc, mknął już dalej. Po sąsiedzku w ogrodzie zobaczył świeżo zgrabione liście. Dmuchnął z jednej strony, dmuchnął z drugiej strony i już liście wirowały po całym sadzie. Na drodze we wsi spotkał chłopców jadących na rowerach. Dmuchnął im prosto w twarz tak mocno, że nie mieli siły jechać i musieli zsiąść z rowerów. Wiatr uradowany, że aż tyle psot udało mu się zrobić, poszybował ponad polami. A zboże, które właśnie kwitło, bardzo się ucieszyło, muśnięte pod muchem wiatru. Zakołysało się łagodnie i wtedy wszystkie pyłki uleciały wysoko, a nasz dowcipniś rozniósł je po całym polu. Kiedy wiatr zobaczył swoje dzieło, aż przystanął ze zdziwienia, bo zupełnie przez przypadek coś, co uznał za dowcip, okazało się przydatnym zajęciem i o dziwo sprawiło mu to przyjemność. Dmuchał coraz mocniej, a z każdym podmuchem zboże było coraz bardziej zadowolone z jego pracy. Od tej pory wiatr wiał tylko tam, gdzie mógł przynieść pomoc. Wyciągnął naukę z tego przypadku i dowiedział się, że można połączyć przyjemne z pożytecznym, a mieszkańcy okolicy dziwili się, gdzie się podział wietrzny chuligan.
1: Tako żniwno byka, ne było z błeziem bała za niedługo żniwa. Tak, to jest najpiękniejszy czas w roku dla mieszkańców wsa. 7 minut, 6 minut do godziny 7, zaś to cek informacje. Ze świata jest kaszcie, pati, bandzime. Neka zdali Aderyska, frantówka dla dzieci. Majka Jeżowska.

0: reklama. Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
2: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
1: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
2: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
1: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź Atotu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. Atotu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
4: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
0: Reklama.
5: Wykoleił się pociąg towarowy w Małopolsce. Nie ma doniesień o poszkodowanych. Popularne kąpielisko na Śląsku zamknięte. Sinice psują zabawę. Małpki alkoholowe mają mieć kaucję. Aktywiści mówią, zabrońcie wreszcie ich sprzedaży. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pociąg towarowy wykoleił się w Małopolsce. Kilka wagonów wpadło do Popradu. To wszystko na odcinku Wierchomla-Piwniczna. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych ani o przyczynach wykolejenia. Sinice zamknęły jedno z najpopularniejszych kąpielisk na Śląsku. Jezioro Paprociańskie w Tychach stało się toksyczne i to w szczycie sezonu kąpielowego. Miasto od lat próbuje różnych sposobów walki z zakwitem wody, ale mikroskopijne organizmy wciąż okazują się silniejsze. Ewa Wilk z zarządu kąpieliska zapewnia, że również w tym roku podjęto próby zwalczania sinic.
6: W tym sezonie, wzorując się na rozwiązaniach stosowanych na dużych kąpieliskach, zastosowaliśmy również specjalistyczny preparat w formie proszku, którego zadaniem jest ograniczanie zakwitów sinic. Dodatkowo uruchomiliśmy aeratory napowietrzające taflę wody.
5: W ubiegłych latach zbudowano specjalne fontanny napowietrzające, zmodernizowano brzeg, by filtrował wodę. Nad rozwiązaniem problemu pracowali też zagraniczni specjaliści, niestety bez rezultatów. Jezioro Paprociańskie w

0: Czechach znowu jest zamknięte. Lekarze są rozczarowani decyzją prezydenta. Karol Nawrocki podpisał ustawę umożliwiającą gromadzenie danych o ich zarobkach. Lekarski samorząd protestuje, chce zwrócić się w tej sprawie do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Obawia się tego, jak dane będą wykorzystywane. Tym bardziej, że w ustawie pojawił się zapis, że Ministerstwo Zdrowia może użyć tych danych do innych celów. Co to za inne cele, pyta Jakub Kosikowski z Naczelnej Izby Lekarskiej.
1: Czekamy na to, jak ta ustawa zostanie wdrożona, ale dla nas wątpliwością jest ten właśnie zapis o innych celach. Chcielibyśmy wiedzieć, jakie to są inne cele, żeby nam po prostu wytłumaczyli, jak oni mają zamiar te dane spożytkować. Jeżeli to będzie z korzyścią dla pacjentów w tym zakresie, że te wyceny faktycznie zostaną naprawione i te kominy płacowe znikną, no to tutaj w tym aspekcie lekarze nie będą protestować.
0: Prezydent Karol Nawrocki, podpisując ustawę, też ją krytykował za pośpiech i brak konsultacji społecznych, ale uznał, że to i tak lepsze niż zostawić obecną sytuację. Kaucja może objąć już nie tylko plastikowe butelki, ale też tak zwane szklane małpki. Takie są plany rządu. Aktywiści pytają, czy nie lepszy byłby zakaz sprzedaży alkoholu w tak małych butelkach. Jakie mają argumenty? O tym Ben O'Connor.
2: Po weekendach można niekiedy odnieść wrażenie, że na miejskich trawnikach więcej jest małpek niż źdźbeł trawy. Zamiast nakładać kaucję, należałoby się zastanowić, dlaczego małpki mają być w ogóle sprzedawane, mówi Jan Menzfel z Miasto Jest Nasze.
3: Docelowo pomyśleć o tym, żeby w ogóle w Polsce, tak jak w wielu krajach zachodniej Europy, zdelegalizować sprzedaż mocnego alkoholu w tak zwanych małpkach, bo jest to po prostu szkodliwe i zachęca do niestety pogłębiania uzależnienia od alkoholu.
2: Dziennie sprzedawanych jest około 3 milionów małpek, z czego 1 milion sprzedawany jest rankiem przed rozpoczęciem zwyczajowych godzin pracy.
0: Biolodzy potwierdzili istnienie nieznanego dotąd gatunku małpy. Badali lasy w Demokratycznej Republice Konga, zainteresowali się zdjęciem małpy sprzed 18 lat oraz informacjami od lokalnych plemion. Nowy gatunek ma charakterystyczną pomarańczowo-kremową plamę na wargach, dlatego nazwano ją małpą o pomarańczowych ustach, a oficjalnie biolodzy nazwali małpę mianem kolobus kongijski.
4: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Rosjanie znowu zostali przechwyceni nad Morzem Bałtyckim. Dwa rosyjskie Su-30 dostrzeżono 30 km od Jastrzębiej Góry. Jak przekazał w czwartek minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, para dyżurna polskich myśliwców z Malborka dokonała nad Bałtykiem przechwycenia dwóch rosyjskich myśliwców Su-30. Po zakończeniu tej operacji nasze załogi przekierowano na dodatkowe przechwycenie rosyjskiego samolotu rozpoznawczego IEU-20 30 km na północ od Jastrzębiej Góry. Po zakończeniu naszej eskorty rosyjski samolot został przejęty przez samoloty szwedzkie. W obu przypadkach nie stwierdzono naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, poinformował Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MON. Do podobnych incydentów doszło we wtorek i środę. W środę polskie samoloty przechwyciły nad Bałtykiem parę rosyjskich myśliwców Su-30 z Królewca, a we wtorek rozpoznawczego IŁA-20 na północ od Ustki. Lęborg może mieć znacznie więcej mieszkańców niż wynika z danych meldunkowych. Takie wnioski płyną z eksperymentalnego badania Głównego Urzędu Statystycznego, które miało oszacować rzeczywistą liczbę osób zamieszkujących w Polsce. W przypadku Lęborga różnica między liczbą zameldowanych, a faktycznie mieszkających może wynosić ponad 3,5 tysiąca osób. Według danych meldunkowych na koniec ubiegłego roku w Lęborgu zameldowanych było 30 868 osób. Dane statystyczne GUS wskazywały 33 541 mieszkańców, natomiast eksperymentalne badanie oparte m.in. na analizie tzw. śladów życia w rejestrach administracyjnych oszacowało liczbę mieszkańców na 34 498 osób. To o blisko 12% więcej niż wynika z ewidencji meldunkowej. Zdaniem autorów opracowania różnice wynikają z faktu, że wiele osób ma na co dzień mieszkać, pracować i korzystać z usług publicznych w Lęborgu, ale pozostaje zameldowanych w innych miejscowościach. Miasto przypomina jednocześnie, że aktualny meldunek oraz rozliczenie podatku PIT w miejscu faktycznego zamieszkania mają znaczenie dla planowania inwestycji i wysokości dochodów samorządu. To właśnie z udziału w podatku finansowane są m.in. drogi, szkoły, komunikacja, kultura czy rozwój infrastruktury. W lipcu uczestnicy warsztatów organizowanych w Dobrowskazie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie rozwijali swoje talenty i kreatywność. Podczas zajęć powstawały prace z ceramiki, witrażu i haftu. Uczestnicy poznawali także możliwości muzikonu, narzędzia wspierającego rozwój poprzez muzykę, ruch oraz doświadczenia sensoryczne. Warsztaty były okazją do odkrywania nowych pasji, zdobywania umiejętności i budowania relacji w przyjaznej atmosferze. Zajęcia zrealizowane w ramach projektu Wygrana Rodzina, skalowanie modelu

0: na obszarze Słupsk-Śródmieście prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Równo 150 lat temu rodził się Aleksander Majkowski. To właśnie jego życiu i działalności poświęcona będzie wystawa w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. 17 lipca w 150. rocznicę urodzin Aleksandra Majkowskiego Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej zaprasza w niezwykłą podróż przez życie, działalność i dorobek jednego z najwybitniejszych twórców kultury kaszubskiej. Wystawa została podzielona na trzy części. W pierwszej sali będzie można poznać dzieciństwo oraz proces kształtowania się tożsamości Aleksandra Majkowskiego. Na wystawie zwiedzający zobaczą m.in. rękopisy, fotografie, dokumenty, przedmioty osobiste, meble z willi RM oraz pierwsze wydanie dzieł Majkowskiego. W części artystycznej wieczoru wystąpi Paweł Różkowski z koncertem utworów inspirowanych twórczością Aleksandra Majkowskiego oraz kulturą kaszubską. Wernisaż wystawy odbędzie się 17 lipca o godzinie 17 w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej przy ulicy Zamkowej 2A w Wejherowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: No i w końcu mamy taką balną pogodę na lato. Był bardzo gorący weekend jeden, ty to padł deszcz na terenie takich tych prima temperatura. W tym momencie termometry pokazywały też nam niejak kole pełnia 21 gradów, wiatr wieje w kierunku zapadnym, schudkie sąd 19 km na godzinę, ciśnienie wyniesie 1001 hektopaskalów i kole 11-12 w nocy grzmiet, lading to dy.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

Dokładnie na 7 dach, witajcie jeszcze raz, gracja Fopka, kul mikrofony, to jest 167 wydanie Norda Shrim. No jak wiadomo, Norda Shrim to jest początek weekendy. I o tym, że mówimy weekend, zaspiewie tere Karno D-Bomb. No jak wiedno, czekam za wajma pozdrówka ma. Pisz to na Messengera Radia Norda. Grajmy do samego końca, jak wiedno.

Norda Szryna. This one's going out to everybody in the place.

0: Norda Śryna.
1: Krzygo ze Słepska pozdrawia, pisze, że w robocie od 6 rano do 6 wieczór razem z nadgłedzna ma 12 godzin na interiece do domu narobiały. No i o ten weekend, odpoczynk. A jak weekend to blues z radiem Norda FM i z Norda Śrym. Dohio. No i można to zrobić jakoś Biba. I o tej Bibie zaspiewa teraz Karno Knypi. Ha! Karno Boys.

0: Reklama.
1: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja.

0: kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
1: Reklama.

Cześć, to trumbi pewne ci ciężarowe autu. Musiał wedrzeć przez łyk, no. A nie, to Carnovenga Boys. I we like to party. Na antenie Radia Nord FM, za sztucek głos na pół ósmy. Wieczór, no i ciekam za tym, a wajma pozdrówka ma. Jest, a tam ci waj, tam nie ma.

Tydzień temu był zjazd kasiabów, a w taniec dla wielgouroczesto dla katolików na wielgi łatpus synowsi. I to jest jubileusz 60 lat koronacji figurci matki boższej synowsi na królewą Kasię. Dopierze sanktuarium istnieje tyle set lat, znaczy sanktuarium, powiedzmy plac kulty questów, synowie figurka, ale dopierze się 10 lat temu dekretem ojca świętego Pawła VI sanktuarium w synowie dostał tytuł mylawchtarnym je królewy Kasieb, kasiebskie królewy i też na to uroczysto Jan Trepcik, jeden z najbliższych kasiebskich literatów, dziejów, który notabene mieszkał i je pochowany w Wejrowie, pośle pochydów ze synowskich stron, usadł najbardziej znaną liturgiczną pieśnię kasiebską, kasiebskie królewy, w refrenie synowsko, nasza matynkę na straży stoimy kwelce. Wesprowadzę kasiebski lud ze skrzysa nieba wieczny wit. I ta pieśnia, choć szkoda, że tych kasiebskich elementów nie jest za wiele, jak na kasiebski ład pustna, ale to jest decyzja hierarchów questu, a co je, to je. Ta pieśnia, no, tyś wiadomość na uciec na regniancy. Ty się sumę pontyfikalnej łegłednie pół dwanosty w niezla na ład pustę w Sionowie, no i do Sionowa serdeczno zapraszam. A jakby kto nie wiedział, to jest Sionowo gmina Kartyze. Zaraz za bandargo.

0: Autopromocja. Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj Radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Reklama. Norda Śrym.

0: że nasz tu cek, że ma sołet stresowy, ale ta frandówka jest taką bardzo dobrą do tego, żeby sołet prędzej zabocie, co wcześniej, co najisty. No i też widać, że są slachińcowie, które nie pozdrawiają. Pozdrowszy le wsiadcie kasiabów, et Adama z Loberga, Enios Przedkowa pisze, witum i melde ja sudzis, i z Przedkowa, ale z błędzistości, ete. Pozdrawiam Boże Stowska, a ta fędzie karteści Chris na IT, słacho, że odbiro ta na i pewno bez internet, choć Ewa ma rzeka, że jak ja u moim autu wał ostatno, to nawet ka do miechuce na tej midzy z Syrakłejca ma karty, za ma w autu leś norda odbira, ledwo odbira. No ale teraz są tacy czasy, taka technologia, to nie jest żaden problem w internecie włączyć radio, połączyć z głosnika, ma w autu letyś można słychać, słuchajta. To i nie idę jak przódę. Nie o, taci to są buty. Zawiertel ósmo na zygrach.
1: Reklama. Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
1: Reklama.

wam witać, jest Zbigniew Wodecki, nagrył frantówka Łakasiebach, bo chałupy to chalepę, to kasiebsko jest. Szkoda, że w tych czasach to mało cenzurowany, no i Zbigniew Wodecki nie mógł spełnić słowa kasieba we frantówce. Może nie mógł, może nie chcił, nie padło to. A to są kasiebe, ilości puestów to są kasiebe i chcemy o tym pamiętać. Drodzi letni cech ternetere, łedpociwota. W chalepach na Elścim Półestrowie. Welcome to Witomewaj!

0: Dostałem Jolkę.
1: Jolka, do ciebie.
2: Słucham? Kto mówi?

0: A wszystko to, bo ciebie kocham, a wsiadkę to, bo ciebie kłechom, albo kłecha, jakby rzekli na Nordze Kasie. Michał, jak wiemy, wrócił do mandaryny po teli latach, po 20 latach, no ale z nią już ten kłeselny, kłety, można rzec, że wrócił do tej białcich terny przeżyku, rzecy do śmierci. Niech ima dobrze idzie. No a na zegrach za pora minut głód na ósmą.
1: Norda Szrym.
0: Oto będzie czas na informacje ze świata i z Kasie po godzinie ósmej. Będziemy nekać dalej, a teraz kakarno. Bonnie M i Rivers of Babylon, a później będzie Son of Jamaica na antenie Radia Norda FM. Jo, tak wakacyjno teraz.

0: Reklama.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
0: Reklama.
2: Wołodymyr Zełenski zapowiedział otwarcie wszystkich archiwów dotyczących Wołynia. Wykoleił się pociąg towarowy w Małopolsce, wagony spadły do rzeki. Płock wypięknieje, w samym centrum miasto wyremontuje dwa zabytkowe budynki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział otwarcie wszystkich archiwów dotyczących, jak to nazwał, tragicznych wydarzeń na Wołyniu. Dodał, że zwiększy liczbę zezwoleń na poszukiwania i ekshumacje. Na telegramie w internecie Zełenski opublikował wpis. Przeprowadziłem naradę dotyczącą naszej polityki wobec Polski. Uzgodniliśmy podjęcie kilku kluczowych działań. Po pierwsze, zostaną podjęte decyzje w obszarze dyplomacji. A o ekshumacjach na Wołyniu pisze, wspólnie ze stroną polską musimy zapewnić większe możliwości prowadzenia takich działań. Służby zabezpieczyły teren przy wykolejonym pociągu w Małopolsce. Po południu między Wierchomlą a Piwniczną z torów wypadł pociąg towarowy. Kilka wagonów stoczyło się ze wzgórza do rzeki Poprad. Nie ma informacji o tym, by ktokolwiek ucierpiał. To fragment trasy kolejowej z Nowego Sącza do Krynicy Zdroju. Ruch pociągów jest zablokowany. Uruchomiono autobusy zastępcze. Nie ma też na razie informacji o przyczynach wykolejenia. Ceny paliw nadal idą w górę. To efekt niekończącego się konfliktu na Bliskim Wschodzie. Bartosz Kądziołka.
3: Rynek reaguje tak, jakby konflikt rozpoczął się od nowa, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
4: To niestety przekłada się na znowu gwałtowny wzrost hurtowych cen paliw i podwyżki na stacjach. Większość stacji sprzedaje paliwa w cenach powyżej 7 zł za litr.
3: Analityk nie spodziewa się, że rząd wróci do programu obniżek na stacjach, ale jak dodaje...
4: Jeśli ceny przebiją ten poziom 8 zł i będą znowu zbliżały się do poziomu 9 zł, tak jak na koniec marca olej napędowy, który

0: kosztował 8,75 zł i nie było widać końca podwyżek, rząd zdecydował się na wprowadzenie pakietu, to być może to będzie ten moment, kiedy jednak dosyć poważnie rząd zastanowi się nad jakimś nowym rozwiązaniem.
1: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7,9 groszy, a za olej 7,33. To drożej niż rok temu o złoty 17 za benzynę i złoty 22 za olej.
2: Władze Płocka planują rewitalizację dwóch zabytków w centrum miasta. Dawnego Horteksu, który będzie nową siedzibą Młodzieżowego Domu Kultury, i hotelu angielskiego. Powstaną w nim nowe mieszkania na wynajem. Miasto odkupiło oba budynki od prywatnych właścicieli. Kto sięgnie po złoto, a kto po brąz? Na mundialu zostały już tylko dwa mecze. Ten najważniejszy, na który czeka cały futbolowy świat, i ten o trzecie miejsce, który tradycyjnie interesuje niewielu. Często niewiele interesuje samych piłkarzy, którzy mają w nim zagrać. Michał Waszkiewicz.
3: Oczywiście inaczej wygląda sprawa, kiedy w meczu o trzecie miejsce grają takie zespoły jak Maroko, kiedyś Korea Południowa i Turcja, czy wcześniej Bułgaria. Dla futbolowych potęg, które na mundial przyjeżdżają po złoto, mecz o brąz kilka dni po przegranym półfinale jest jak kara. I takie dochodzą już sygnały z obozu Anglików i Francuzów. Francuzi ponoć rozważają duże zmiany w składzie, a szanse dostaną rezerwowi. Anglicy też pewnie nie mogą pogodzić się z porażką z Argentyną. Jeśli Anglicy też postają na rezerwowych, to będzie jasny sygnał, że mecz o brąz ma coraz mniej sensu.
2: Finał piłkarskich Mistrzostw Świata po raz pierwszy w historii ma mieć półgodzinną przerwę. W tym czasie odbędzie się koncert. Zdumienie i rozczarowanie tym wyraził m.in. były szef FIFA Sepp Blatter.
4: Na informacje z regionu na antenie Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Rozpoczęła się budowa nowej stacji uzdatniania wody. Ma być energooszczędna i przyjazna środowisku. Inwestycja ta przede wszystkim ma zwiększyć bezpieczeństwo dostaw wody na wiele lat dla mieszkańców Gdyni, Rumi i pobliskich miejscowości. Jak informuje prezes zarządu PWiK Gdynia Jacek Kieloch, obecna infrastruktura przejdzie dużą technologiczną zmianę. Powstaną nowe obiekty, zmodernizowane zostaną ujęcia wód podziemnych i sieci przesyłowe, a nad pracą całego systemu będą czuwać nowoczesne rozwiązania do zarządzania i monitorowania przepływu wody. Nowa stacja ma być bardziej niezawodna, ale też energooszczędna i przyjazna środowisku. Jej docelowa wydajność wyniesie aż 800 metrów sześciennych wody na godzinę. Wartość projektu wynosi ponad 83 miliony złotych. Inwestycja jest realizowana przy znaczącym udziale środków zewnętrznych. Na ten cel gdyńskie PWiK otrzymało dofinansowanie z Funduszy Europejskich na infrastrukturę, klimat i środowisko 2021-2027 w ramach działania Fenix Woda do spożycia. Inwestycja ma być gotowa wiosną 2028 roku. Ulica Staromiejska w Lęborku ponownie zamieniła się w plenerową czytelnię. Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała trzecią w tym sezonie odsłonę letniej czytelni, wakacyjnego wydarzenia, które łączy promocję czytelnictwa z aktywnym wypoczynkiem dla całych rodzin. Na uczestników czekały książki do wypożyczenia oraz liczne atrakcje przygotowane z myślą o najmłodszych. Dzieci mogły wziąć udział w kreatywnych zabawach, pokonać tor przeszkód, budować je z wielkoformatowych klocków, kolorować i uczestniczyć w zajęciach ruchowych. Rodzice mieli natomiast okazję spędzić czas z dziećmi w spokojnej, plenerowej atmosferze oraz zapoznać się z ofertą biblioteki. Letnia czytelnia organizowana jest w każdy wakacyjny czwartek na ulicy Staromiejskiej. Celem inicjatywy jest zachęcanie mieszkańców do sięgania po książki oraz pokazanie, że biblioteka może być miejscem otwartym nie tylko w swoich murach, ale również w przestrzeni miasta. To propozycja na letnie przedpołudnie dla wszystkich, którzy chcą połączyć relaks z obcowaniem z literaturą. Gmina Potęgowo chce zwiększyć swoją niezależność energetyczną. Władze samorządu oraz przedstawiciele spółki Energa Wytwarzanie podpisały akt założycielski spółdzielni energetycznej. Dzięki temu energia produkowana lokalnie z wody i słońca ma zasilić bezpośrednio m.in. urząd gminy, szkoły, oczyszczalnie ścieków i przepompownie. Rozwiązanie pozwoli ograniczyć koszty przesyłu, zmniejszyć straty energii i odciążyć krajową sieć. Gmina ma kupować prąd taniej, a Energa uzyskać korzystniejsze warunki sprzedaży. Potęgowo od lat inwestuje w odnawialne źródła energii. Na terenie gminy działa 79 turbin wiatrowych, które przynoszą samorządowi ponad 8 milionów złotych podatków rocznie. Funkcjonuje tam również duża biogazownia, a na powierzchni około 500 hektarów powstaje farma fotowoltaiczna Goliat, która docelowo ma osiągnąć moc nawet 0,5 gigawata. 22-letni motocyklista nie zatrzymał się do kontroli drogowej pomimo wydawanych przez policjantów drogówki sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Jego ucieczka skończyła się niepowodzeniem. Do zdarzenia doszło przy ulicy Swarzewskiej w Gdyni podczas pełnienia służby przez funkcjonariuszy ruchu drogowego. Policjanci podjęli próbę zatrzymania do kontroli kierującego motocyklem typu cross bez tablic rejestracyjnych, jednak ten zignorował wydawane

0: polecenia i kontynuował jazdę. Mundurowi natychmiast podjęli pościg, który zakończył się po krótkim czasie zatrzymaniem 22-latka przy ulicy Komandorskiej w Gdyni. W trakcie sprawdzania mężczyzny w systemach policyjnych okazało się, że nie posiada wymaganych uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. Za niezatrzymanie się do kontroli drogowej oraz popełnione wykroczenie mężczyzna odpowie przed sądem.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Chcemy się przezrzec na prognozę pległe, de dobrą informację taką, że ten nezemniejszy negłerszy dzy lata mumy i zasobu, tak pokazywają prognozę. A pokazywają się do końca wakacjów, temperatura łebdzyń nie spadnie niżej 20 gradów na plus. Ale bardzo jak to na lato. Pora dni słońca, czasa perna płepa do czasa to dogrzmuet, no ale bardzo der chce płyniem do źródnego wielkiego frontu. Tak pokazywają prognozę, wybocimy.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Norda Szryna.
1: Witaj, to jest Ros, 8 dech, rozpoczynamy trzecią głęb na stosie ze sądnego siódmy głęb i wydanie głęb Norda Szrymko, mikrofony Geracjan Fopke. A jeżeli kto nie wie, coż to jest Norda Szrym, ty wam rzeka, to jest belno zybawa prowadzono w kasie przymiądze, kłę. I na początku Karno Topless. Ej, ej, dobry DJ. To ja cię tytuł tej frantówki. Jo.

No jo, jak graje dobrze, jak to wam ma pasję, tej nickle biegać, skakać. Coś tam już bało, biegać, skakać, latać, pływać, o. Lejcec wybał lepiej po gaziebsku. Latać sobie dać po lasieni, lejcec, lejcec, jo. Ty. Chcemy lejcec.

daleko. Oj, nie skakac, le skokac. Skokac, o, po gartasku, skokac. Ten każe przyjązek na jej, da ci piękny. Będziemy sobie uciec z Darksofita. I co, że uczymy sobie jeden ładny radzik, razat iść w Norda Śrym.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja.
2: Norda Śrylna.

0: No i mamy pozdrówcie następny. Cześć, Gracjan Gorączyno. Jak wiedno, słuchaj Radio Nord FM, pozdrówcie dla Maryczki, Adaśka fajno zabawią przy twojej muzyczce, ty to graje. Gorący rzeźbę dla Maryczki, która na wczoraj łebkła za imieninę. Najlepszy go córeczkę, życi tatk, Damian.
1: 23, pamięta w nim.
0: Pozdrowiam Gorączyno, długo i waj nie bałem w pozdrówkach. Fajnie, że jest ta nazwa.

0: Autopromocja. Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
1: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
0: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
1: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
0: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
1: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
0: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
1: Zapraszam, kombinujcie.
0: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
1: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.

Doktor Słek na antenie radia Norda FM, a doktor Słek, jaka szabom, mu nazwisko Kunkul. Nie pochodzą z Żukowane, ale też o tej swojej kaszewskosce za wiele nie godo, nie chcę, temu też może nie to wiedzieć. Znany w całej Polsce, jakoś też się mają, śledy są milionów wyświetleniów. Fajnie, że graje też w Norda FM, a teraz kwestia 07.

0: Norda Szryn.
1: A teraz sobie ta dedykacja na naszej antenie dla wsieci i zgnilców. Jakby kto nie wiedział, jak ktoś jest zgniły po gasiewsku, to nie je zgnity, leje leniwy. Zgniły to znaczy leniwy. Dla tych wsiadczych ten są zgniły te dedykacje. Golec orkiestra. A może nie zgniłych letacich, co so tak robią, żeby so nie narobić, a żeby z tego mieć profit. To znaczy do mądrych.

Vitoš je vitro jada. Jada do Škocije. Ja odjehać mu šesto. Ty kaži ekstra do sebačare. Žalu płacze, moje serce nie zobaczę, gdzie już więcej. Ostatni dzień w Barłominie. Żegnaju. Quincy urlopy.

A te tam, Górol, co te tam robisz? Czemu ciebie tu nie ma? Pozdrawiam prowadzącego, grację na i to każdy z Barłomina. Pisze, Górol napisał, to jest gnilc, ale to nie koniec łece każdy. A byłem i tyś pewno nie, lewe też i ogody w tych gnilcach. Pozdrawiam Górola, pozdrawiam każdy głęb. Ona zygrać zawierto, ze wiunto jej darch.

0: Reklama.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
0: Reklama. Norda Shrew.
2: Małe do widzenia, moja miła, to te romanze miła moja w drego strona Karnotopłan. Na antenie Radia Norda FM w Norda Shrew. No i ciekawą zabawę ma pozdrówka, ma piś, tam Messenger, Radio Norda.

Szlachińców, Kasiabów ze Szwibheimu w północnej Bawarii. Tam ty słuchają Radia Norda. Bardzo się cieszymy, że Radio Norda jest tak popularyzowany w całej Europie. Też w Niemcach, między innymi. A jak ty, DJ Otzi, zaspiewie nam na antenie Radia Norda FM. Eine Stern.

No i sobie to tak wzorom załek, to na grzmec co zbiorę na Kasia Bach, weźże na to, że to wlade, nie wiem czy fast czy kunsk, ale webnoc. Tymczasem na zegrach 3 minuty do godziny 9 wieczór, zaś tu cek najświeższe informacje ze świata i z Kasia na antenie Radia Norda FM, a po godzinie 9 grajmy dalej. Bądź teraz z nami.

0: Radia Norda FM.
1: Pociąg wykoleił się w Małopolsce, puste wagony spadły do rzeki. Nawałnice przechodzą przez Polskę, są podtopienia i połamane gałęzie. A pogodę z niepokojem obserwują harcerze.
2: Dwa razy dziennie się meldujemy straży pożarnej, stan liczebny.
1: Są gotowi na ewentualną ewakuację. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Utrudnienia kolejowe na odcinku Nowy Sącz – Krynica – Zdrój potrwają co najmniej do końca dnia. Trasa do Krynicy jest zablokowana. Wykoleił się pociąg towarowy w okolicach Piwnicznej w Małopolsce. Na miejscu pracują służby, dojeżdżają tam też dźwigi, mówi Piotr Hamarnik z PKP PLK.
3: Których zadaniem będzie skolejenie wagonów na tory i stworzenie miejsca do wykonania niezbędnych napraw infrastruktury kolejowej.
1: Niektóre wagony pociągu spadły do rzeki Poprad. Na szczęście składy były puste. Burzowy front przechodzi nad Polską. Wichury były już nad Dolnym Śląskiem, Wielkopolską, Pomorzem, zachodnim i województwem lubuskim. Strażacy mają ręce pełne roboty. Przede wszystkim usuwają powalone konary drzew i wypompowują wodę z piwnic. Front burzowy przemieszcza się teraz na wschód. Jeszcze wieczorem albo w nocy dotrze do centralnej Polski. Niebezpiecznie ma być też jutro i w niedzielę. W poniedziałek znowu zrobi się spokojnie. Nie możemy bez końca łożyć na to pieniędzy, stwierdził premier Donald Tusk, pytany o ewentualny powrót rządowego programu Ceny paliwa niżej. Podkreślił, że wytrzymałość budżetu też ma swoje granice, a program CPN był finansowany właśnie z tego źródła. Dodał, że rząd z góry zapowiadał, że program CPN będzie tymczasowy. Według resortu finansów koszt tego programu wyniósł prawie 5 miliardów złotych. Wprowadzenie pakietu CPN wynikało z gwałtownie rosnących cen ropy, a te gwałtownie rosły po wybuchu wojny USA z Iranem. Na 3 lata angielski sąd skazał matkę zabójcy Henry'ego Nowaka. Sąd ukarał ją za to, że pomagała synowi w zacieraniu śladów, usunęła narzędzie zbrodni z miejsca przestępstwa. Przypomnijmy, 3 grudnia w Southampton sprawca Vikram Digwa zabił 18-letniego brytyjskiego studenta polskiego pochodzenia. Zamieszki w Anglii spowodowała przede wszystkim reakcja miejscowej policji. Ta zamiast pomóc umierającemu studentowi, skuła go kajdankami, bo zabójca oskarżył go o rasizm. Wenezuela stała się amerykańską quasi-kolonią, pisze dziennik New York Times. Odkąd siły specjalne porwały z Wenezueli dyktatora Nicolasa Maduro, amerykańskie firmy korzystają z wenezuelskiego rynku, a Waszyngton nie pozwala na przeprowadzenie demokratycznych wyborów. W ten sposób Wenezuelczycy

0: jak pisze gazeta, nie mają prawa do samostanowienia. Wracamy do kraju, a u nas wyjazdy weekendowe. Zablokowana jest autostrada A4 w Opolskiem w kierunku Katowic. Między Krapkowicami a Kędzierzynem Koźlem zderzyły się dwa samochody. Nie ma informacji o poszkodowanych, ale nadal możliwe są utrudnienia. Mówiliśmy też o nawałnicach przechodzących przez Polskę. Harcerze z niepokojem patrzą w niebo, ćwiczą ewentualną ewakuację. Mówi harcmistrzyni Natalia Gajda z obozu w Kostkowicach na Śląsku.
1: Dwa razy dziennie się meldujemy straży pożarnej, stan liczebny. Wszystko po to, żeby w jakiejśkolwiek sytuacji usprawnić te działania służb ratunkowych.
2: Organizujemy łączność radiową, przekazujemy radiotelefony po to, żebyśmy mogli codziennie sprawdzić tą łączność, żeby mogli wrócić z niezapomnianymi wrażeniami.
0: Dodaje starszy brygadier Roman Klecha ze Straży Pożarnej. W całym kraju na obozach wakacje spędza kilkadziesiąt tysięcy harcerzy.
3: Na regionalny serwis informacyjny w Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji w Gdyni Chważnie zatrzymali 47-letniego mężczyznę, który ukradł kartę i wypłacił z niej łącznie 1600 zł. Jak się okazało, ten miał na sumieniu jeszcze jedno przestępstwo. Mundurowi najpierw wytypowali, a następnie 14 lipca zatrzymali 47-latka odpowiedzialnego za kradzież z włamaniem. Jak ustalili policjanci, do zdarzenia doszło w minioną sobotę. Mężczyzna po kradzieży karty dwukrotnie wypłacił pieniądze z bankomatu przy ulicy Parkowej w Gdyni na łączną kwotę 1600 zł. Mundurowi ustalili też, że sprawca jest poszukiwany do odbycia kary 71 dni pozbawienia wolności za wcześniejsze przestępstwo spowodowanie obrażeń ciała. Po zatrzymaniu mężczyzna natychmiast został przesłuchany, następnie przewieziony do aresztu. 47-latek był już wielokrotnie karany, m.in. za przywłaszczenie mienia, spowodowanie lekkiego uszczerbku na zdrowiu, a także groźby karalne. Za kradzież karty grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności, natomiast za kradzież z włamaniem na konto bankowe i wypłacenie z niego pieniędzy grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. Słowiński Park Narodowy prowadzi rekrutację na stanowisko konserwatora obwodu ochronnego Rąbka. Poszukiwana jest jedna osoba, która zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę na zastępstwo. Na zgłoszenia kandydatów park czeka do 22 lipca. Od kandydatów wymagane jest co najmniej średnie lub wyższe wykształcenie zgodne z przepisami dotyczącymi pracowników służby parków narodowych, znajomość zagadnień z zakresu ochrony przyrody, umiejętność rozpoznania gatunków roślin i zwierząt, prawo jazdy kategorii B oraz dobra organizacja pracy. Mile widziane będą m.in. doświadczenie w prowadzeniu zajęć edukacyjnych, znajomość terenu parku, obsługa systemów GIS, znajomość języków obcych czy uprawnienia do obsługi pilarek spalinowych. Do obowiązków nowego pracownika należeć będzie m.in. prowadzenie działań związanych z ochroną przyrody, monitoringiem gatunków, edukacją ekologiczną, obsługą ruchu turystycznego oraz realizacją zadań ochronnych na terenie obwodu ochronnego Rąbka. Dokumenty aplikacyjne można dostarczyć osobiście do siedziby Słowińskiego Parku Narodowego w Smołdzinie, przesłać pocztą lub drogą elektroniczną. Słupscy funkcjonariusze obchodzili święto policji. Uroczysta gala odbyła się w Auli Komendy Miejskiej Policji w Słupsku. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. komendant wojewódzkiej policji w Gdańsku, nadinspektor Bogusław Zięba, przedstawiciele samorządów, służb mundurowych oraz zaproszeni goście. Gospodarzem uroczystości był komendant miejskiej policji w Słupsku, młodszy inspektor Leszek Głuchowski. Podczas gali podkreślono, że w tym roku przypada 107. rocznica powołania Policji Państwowej, stulecie sportu policyjnego oraz setna rocznica utworzenia stanowiska dzielnicowego. Najważniejszym punktem uroczystości było wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe, wyróżnień za szczególne zasługi oraz podziękowań za wieloletnią służbę i pracę w policji. Komendant miejski podziękował funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym za zaangażowanie oraz codzienną służbę na rzecz mieszkańców. Gdynia otrzyma ponad 21 milionów złotych dofinansowania z funduszy europejskich. Środki posłużą na realizację kolejnego etapu rozwoju systemu gospodarowania wodami opadowymi. Projekt obejmuje realizację 8 zadań inwestycyjnych. To budowa systemu zagospodarowania wód opadowych z rozbudowanej ulicy Wicznińskiej na odcinku od stacji gazowej Wicznino do szkoły podstawowej nr 37, budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Westy i ulicy Posejdona wraz ze zbiornikiem infiltracyjnym z systemem skrzynek retencyjno-rozsączających, zagospodarowanie wód opadowych w obrębie układu drogowego ulicy Pułkownika Dąbka, budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Płockiej, Sochaczewskiej, Prostokątnej i Okrężnej, zagospodarowanie Polanki Redłowskiej z wykorzystaniem rozwiązań opartych na przyrodzie, przebudowa terenów uszczelnionych na terenie szkoły podstawowej nr 16 oraz zagospodarowanie terenów przy ulicy Wielkokackiej, ulicy 2 Morskiego Pułkownika pułku strzelców z zastosowaniem rozwiązań opartych na przyrodzie. Całkowita wartość projektu wynosi

0: ponad 27 milionów złotych, z czego ponad 21 milionów stanowi dofinansowanie ze środków europejskich. Wkład własny gminy miasta Gdyni to 6 milionów 319 tysięcy złotych.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: No i czas na następną płygę do kole jednosty. 12, pierwszy w nocy na Kaszebach my dać grzmet. No i to nie spowoduje, że będzie chłodniej, bo termometry nie mniej. Webno spłyje kozium kole czwarty, ryno 8 miejsce gradów. Witer kłe, łepły rynku pęż na płepady dopełnia, a pod wieczór my wales do pirku słońce. Tak po pełnim późnym.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda!

Jedziemy dalej, gracjant fobkę kłonią za 167 wydanie Norda Śrym, 9 jederch na zygrach. W tej głębi ma nowa epitu ze znajemnotę gaśniewszego języka.

Pozdrowienia z Barłomina dla wszystkich słuchających waszego radia. Pozdrawiamy prowadzącego, tak napisała Ewa. Bóg zapłać, dziękuję. Ja bardzo serdeczne i ciekum za następny ma pozdrówka ma na zygrach mumę. 15 minut po godzinie 9 wieczór. A pozdrówcie sobie tak jak wiedno na Messengera Radia Norda FM.

Marcińskiego w Słupsku. Krzysztof, witaj grace, nie pozdrow się dla drawców z lewa. Dołe to berada, pójściec technofolk. Na widzisz, Rafałku, dziś ma nie dumę rady tego pójściec. Ale fajnie, że to jest raz z nama. Tym bardziej, że za pera minut, a jak ci pera minut, za pera sekund. Pera nysce, pera zesund, bandze. Zybawanaju radiowy, bandowa epitu, że znajemno tego ciepszego języka. Jak w jedno dle n, chudsiejszy głos dla Chińcach, ten n rachli łetpewi. Bandam unit, grodam tym, chcemy le. A co tam, dziś jedziemy po całosce, przypomnę wam, ja ci słówka bałe i w najradiowej zybawie, czego my są uczyli po kasiewsku. Terk to mocny, wytrwały, kubaba, ziele angielskie, byrwik, bukszpan, rziany mąka, mąka żytnia, byksa, puszka, temrot, burta, ważuch, fiabłe, kuściew, chochla, dil, koperek, knyps, przycisk, knumpa, guzik, knepel, patyk, skwewrunk, modrzew, błyfel, dobrze zbudowany mężczyzna, niewysokiego wzrostu, ziogeszpyn, trocina, radiśka, rzodkiewka, płypa, lalka, lala, a płypka, lalka, płesowa, sufit, bunsok, bosak do wyciągania wiader ze studni, kłapi kulka, aby kuli kłapka, aby kłapyć to, aby kulnik nawetka, to grabasz. Ślejwka, wstążka, wyjda, pastwisko, ślank, szczupły, młyk, ukochany, sztachel, dryt, drut kolczasty, klucz, szydełko, knywka, chciwy cwaniak, sknera, chciwiec, błering, młodzieniec, łebiszka, kromka, weflis, szworda, kora drzewna, wamps, marynarka, palcuter, pałka, pale całe, kraciew, laska, klit, suknia, pasycier, młot, kuntur, ropucha, sierzchla, sierść, łasyca, osa, gwylić, indyk, kresbyla, agryst, riwa, tarka, łasikańc, oszust, kleczka, klamka, hewinga, zatoka, krwawy, abłe, blutka, salceson, zioci, długie skarpety, lepin, łubin, łesieca, pesz, kliwer, koniczyna, płeleca, półka, fliga, kafla, panówka, patelnia, dum, korytarz, ślaba, śliniaczek, sielin, aby dwyżnik, woźny, drist, śmiały, żwawy, welech, zwinny, quirich, odważny, smydlis, ośnik do kory, łećk, szczypiorek, ślaga, sior, nawałnica, krzekwia, śnieżyca, nyści, resztki, chrzept, grzbiet, sielbiung albo wertiku, kredens, pańska izba, paradnica, salon, tobrit, regał, siorem, parasol, flaba, gęba, drapę, krople, ruinę, dalie, płetrys, grzyb trujący, frasiek, pogrzebacz, taci do misiani gwe, wangla w picku. A fefleci, płatki owsiane, skłeczk, konik polny, no i słówko na dziś. Zasady są jasne, regle wesiło tam je odpowiedź na Messengera Radia Norda FM, kto odpowi nerechli, odpowi dobrze, ten wygrywał. Proszę mnie napisać, jak po kasiepsku, bandze. Pewno wama i pelce drżą młodczyk saniego, a jej śnieżek. Proszę mnie rzec, jak po kasiepsku bandze. Łytka. Idzę łedzyl, lecz ci cała. Łytka. Do roboty.

0: Norda Szryna.
1: O teraz specjalną dedykację dla wszystkich najślechnińców, którzy siedzą teraz w Sydze i słuchają Radia Norda. Głowa do góry, czarny chleb i czarna kawa.

0: Ała, let's sigłe. Łydka to je jikro. Wiele ledzu odpowiedziało dobrze. A nyrechlił odpowiedział Rafał z Dolmierza. I Rafał wygrywał bilet do kina. Zaraz się skontaktujemy z Rafałem.
1: Oraz para młoda.
2: Słuchajcie radia. Słuchajcie radia. Norda FM. Norda Szryna.

A muzyczno terska Mauro. Witam się, Jan, z go zaspiewie. Buona sera, signorina. Ciao, ciao.

0: wejście. Może miną się i pójdą w inną stronę. Może tak, może nie.
1: Reklama. Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
2: Reklama. Norda FM.

Norda Schröder.

Na zegrach witajcie się raz gracjan fopkę kol mikrofon to jest 5 na 167 wydanie gwe Norda Szerem jak w jedno klubu EWE. W tej głównie klubu EWE w następnej bandze Disco Polo lat 90. Mniej nie wiem, ty kol mikrofony, ale jak w jedno zachęcam, żeby dalej słuchać radia Norda FM. Tyś po moim uedzankowaniem, ale Disco Polo lat 90. po głównie 11 do 12. Teraz kamumę klubu EWE klimat i ciekam za wajma, pozdrówka ma! A przecież to jak w jedno. Na Messengera Radia Norda FM.

No i mówię, pozdrówcie, serdeczne pozdrowienia dla kochanej siostry i szwagra z Warszawy. Napisana ma Iwona. Pozdrawiamy Radio Norda z Barłomina, prosimy o piosenkę Boys, przytul moje serce, pozdrawiamy. Na pewno będę cię Ansiu i... Ale Bóg zapłaca pozdrówci. Ale to już funkcjonuje tak jakby drać maszyna, aby kraj żoga, chłodza, ja nie mogę znudzić, żeby tak... Na czas z tym gadaniem. Wa robić co? Stacić funga w tle. Uch. Człowiek sobie zmyk. Dobry wieczór, pozdrowienia dla prowadzących... I mojego kochającego męża Bogdana i dla rodziny z Barłomina. Super gracie.

0: Macarena w remixu od Andrew.
1: Tricky disco.
0: A załek napady w miejsce. No i to znalazł jak Kolwai.
2: This is Discotronic.
1: Ready to go.
2: To go.
1: Tricky disco.

No i tych pozdrówków. Widzimy, że to pozdrowimy Grażyna, chce nas słuchać na najpodłodzim czasy. Myrcen pisze, Gracjan Dawid, co stać go na rozgromienie tego deszczu. Tak z pompą. I myślę, że my teraz tak grajemy z pompą. Tricky Disco. I pompa tyś. Z nieba lejcy, pisze Rafał, fajny na mały grudk podlewy, w zelewie tyś pady deszcz. Pozdrawiamy Rafała, który do nas napisał, ale nie Rafała Zylew, ale Rafała Zlezena. Tricky Disco.

OSP tak nie pompuje jak Norda i pogoda. Ha! Napisał Mercen. Będzie was spasujemy to. Prawda myśl sobie, chłopie. Pozdrów się dla Zeonci Klaudie, co siedzą ze mną w siałerku. Napisał Adam z Loberga. Może miał bez leżąci Klaudię. Adam ku wezmie płepraw. Wypraw to, jak to miał bez rychtych. Może dla białci Klaudię.

A w Dolmierzu i Padu, pozdrówkam dla Slechińców i sobie też grację nie Rafu z Dolmierza. Pozdrawiamy co Rafale jeszcze raz. Piszta, Messenger, Radio Norda.

Pozdrawiam panie jeżdżące autobusami. Panie, które są kierowcami autobusów miejskich. Numer 2 w Słupsku. Pozdrawia Krzysztof jeżdżący Audi 80 B4. Pozdrowienia dla kochanej mamy Urszuli z Wejherowa. Pozdrawiam Monia z Warszawy. Pozdrowienia dla kochanej siostry i szwagra z Donimierza. Pozdrawia również Monia z Warszawy.

Fajn Bauwalter, ciadzem na full bandze i ślepi, webin kloborga, cały wieczór słuchaj szerym i ślepo zdrówci dla prowadzących, a w ciadcich co Norda FM słuchają byten. Je baro cepłe, deść się słabi kolnaj, a ugracja na Weweirowie deść, a by grzmłet, to i pytani. Co z tam je widzę, ciec? Kwel mnie za łek napadł deść, ale żeby tu co ladowały, grochotały tego jeźnieciu, a im do zwasok. Także jakby to za długo mnie nie bał ociec. Ty mamita, rozmaice bywo. Ale myśla ni, łepa sejta. Kwe byte nie nie im, labane. A łekno zemku na zycher.

Otery, frontów, kadle, wsiadczyk, driverów, DJ Allen. Driver. Jedziemy.

Marłomino pozdrawia ponownie, w szczególności pana Gracjana prowadzącego. Napisa Ewa, Bóg zapłać, Ewa, tyś pozdrawiam. Damian napisał weekendowe pozdrowienia dla Słupska i wszystkich słuchaczy. Jest Merydzie w Słupsku na Jesłach Tamet Prima. Prosimy o pozdrowienia dla Cyprianka i Mariuszka od ich kochanych kobiet. Fajne te namioty w Lancerze. Napisa Dominika. Pozdrawiamy serdecznie, widzę nowych Slechińców, tu mówię Prima Extra. A na zegrach... Drego Pueo, Vajej Derch, piąty głęzny Norda Śrym, będziemy pomału Queen, gdzie cel pamięty ta to już nie jest Queens, bo po głęzny jedny z tych disco polo lat 90, jak widzę na jej antenie, jeż do 12 w nocy. A ty dalej też prima muzyka po 12, słuchaj ta Najderch, juh.

A teraz tak pomali, z dedykacją dla wszystkich memków, których nie ma i znam a tyle. Violetta Villas, do ciebie. Do ciebie, mamo. Do ciebie, memkue.

0: bałtyckiej fali.
1: Norda Śryna.
2: No i czas sołet, dziękuję was, Bóg zabał sama za te wsiedcie głedzne, to było 167 wydanie Norda Śrym, Gracjan Fopke był razem z wama. Nie bita wek, nie bita spadzać, tu cek informacje ze Siata, przepraszam mi ze Siata, z Kasie, podrachowani dnia, sport na antenie radia Norda FM, po głedznie jednysty disco polowo jest głedzna, później tyś dych tych belnej muzyki, a teraz na quiz dedykacja dla Kazi głez Barłomina i dla wsiedci Kasiebów, które są daleko od łejcie znałe, prosto od lytach, który tanskią za swoima młodyma latama, za swoim kaszepszym, malinsim siata na tej wialdzi zemi. Trzem to są zdrów dobrej nocy.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Ważna informacja dla kierowców. Od poniedziałku 3 sierpnia zapłacimy za postój na parkingu zlokalizowanym przy skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego i Północnej w Wejherowie. Opłaty będą obowiązywały od poniedziałku do piątku w godzinach

od 9 do 17. Zdaniem władz miasta wprowadzenie płatnego parkowania ma ograniczyć długotrwałe zajmowanie miejsc i poprawić dostępność parkingu dla osób załatwiających sprawy w centrum. Posiadacze wejherowskiej karty mieszkańca będą mogli skorzystać z 50% zniżki na miesięczny abonament parkingowy. W ich przypadku opłata wyniesie 40 zł miesięcznie. Osoby, które nie posiadają karty, zapłacą za miesięczny abonament 80 zł. Za postój będzie można zapłacić za pośrednictwem systemu Paymove. Rozwiązanie nie wymaga instalowania dodatkowej aplikacji w telefonie. Po zaparkowaniu samochodu kierowca będzie musiał znaleźć tablicę z kodem QR, zeskanować go telefonem, wpisać numer rejestracyjny pojazdu, określić planowany czas postoju i dokonać płatności elektronicznej. Policjanci z powiatu wejherowskiego wyeliminowali z ruchu trzech nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego. Wśród zatrzymanych było dwoje rowerzystów oraz kierująca samochodem osobowym. Pierwsza interwencja miała miejsce około południa na terenie Rumi. Policjanci wejherowskiej drogówki zatrzymali do kontroli rowerzystę. Badanie stanu trzeźwości 39-letniego mężczyzny wykazało około 1 promila alkoholu w organizmie. Zgodnie z obowiązującym taryfikatorem został on ukarany mandatem karnym w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Następnie do policjantów wpłynęło zgłoszenie interwencyjne dotyczące kobiety, która miała poruszać się Fiatem, będąc pod wpływem alkoholu. Policjanci natychmiast podjęli działania i zatrzymali wskazany pojazd do kontroli. Badanie wykazało, że kierująca miała ponad 0,6 mg na litr alkoholu w wydychanym powietrzu. Funkcjonariusze zatrzymali prawo jazdy oraz sporządzili dokumentację procesową. Sprawa trafi do sądu. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, a także zakaz prowadzenia. Niespełna godzinę później policjanci przeprowadzili kontrolę drogową, tym razem na terenie gminy Łęczyce. Do kontroli został zatrzymany 39-letni rowerzysta. Badanie stanu trzeźwości potwierdziło, że również znajdował się w stanie nietrzeźwości. Mężczyzna został ukarany mandatem karnym w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Policja, ratownicy i straż pożarna łączą siły. Cel: bezpieczne jezioro Żarnowieckie. Dzielnicowy z komisariatów Gniewini oraz strażacy z Państwowej Straży Pożarnej ruszyli razem na wodę. To część letniej akcji, w której mundurowi łączą siły, by pilnować bezpieczeństwa nad lokalnymi akwenami, tam gdzie powołane są policyjne ogniwa wodne. Sezon wakacyjny w pełni, a to oznacza turystów wypoczywających nad wodą oraz większe ryzyko wypadków. Aby temu zapobiec, policjanci z ogniwa wodnego z Gniewina regularnie patrolują jezioro Żarnowieckie. Współpracują przy tym z WOPR-em oraz Strażą Pożarną. Wspólny patrol ze strażakami miał jeden konkretny cel: szybkie reagowanie w miejsca, gdzie wypoczywa najwięcej osób, oraz kontrolowanie, czy fani sportów wodnych przestrzegają obowiązujących przepisów. Jak zapewniają mundurowi, połączone patrole Policji i Straży Pożarnej będą pojawiać się cyklicznie nad jeziorem Żarnowieckim przez wakacje. Policja apeluje o rozwagę podczas kąpieli i korzystanie ze sprzętu pływającego. Rosjanie znowu zostali przechwyceni nad Morzem Bałtyckim. Dwa rosyjskie Su-30 dostrzeżono 30 km od Jastrzębiej Góry. Jak przekazał w czwartek minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, para dyżurna polskich myśliwców z Malborka dokonała nad Bałtykiem przechwycenia dwóch rosyjskich myśliwców Su-30. Po zakończeniu tej operacji nasze załogi przekierowano na dodatkowe przechwycenie rosyjskiego samolotu rozpoznawczego IL-20 30 km na północ od Jastrzębiej Góry. Po zakończeniu naszej eskorty rosyjski samolot został przejęty przez samoloty szwedzkie. W obu przypadkach nie stwierdzono naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, poinformował Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MON. Do podobnych incydentów doszło we wtorek i środę. W środę polskie samoloty przechwyciły nad Bałtykiem parę rosyjskich myśliwców Su-30 z Królewca, a we wtorek rozpoznawczego IŁA-20 na północ od Ustki. Równo 150 lat temu urodził się Aleksander Majkowski. To właśnie jego życiu i działalności poświęcona będzie wystawa w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. 17 lipca w 150. rocznicę urodzin Aleksandra Majkowskiego Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej zaprasza w niezwykłą podróż przez życie, działalność i dorobek jednego z najwybitniejszych twórców kultury kaszubskiej. Wystawa została podzielona na 3 części. W pierwszej sali będzie można poznać dzieciństwo oraz proces kształtowania się tożsamości Aleksandra Majkowskiego. Na wystawie zwiedzający zobaczą m.in. rękopisy, fotografie, dokumenty, przedmioty osobiste, meble z willi RM oraz pierwsze wydanie dzieł Majkowskiego. W części artystycznej wieczoru wystąpi Paweł Różkowski z koncertem utworów inspirowanych twórczością Aleksandra Majkowskiego oraz kulturą kaszubską. Wernisaż wystawy odbędzie się 17

0: lipca o godzinie 17 w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej przy ulicy Zamkowej 2A w Wejherowie. Rozpoczęła się budowa nowej stacji uzdatniania wody. Ma być energooszczędna i przyjazna środowisku. Inwestycja ta przede wszystkim ma zwiększyć bezpieczeństwo dostaw wody na wiele lat dla mieszkańców Gdyni, Rumi i pobliskich miejscowości. Jak informuje prezes zarządu PWiK Gdynia Jacek Kieloch, obecna infrastruktura przejdzie dużą technologiczną zmianę. Powstaną nowe obiekty, zmodernizowane zostaną ujęcia wód podziemnych i sieci przesyłowe, a nad pracą całego systemu będą czuwać nowoczesne rozwiązania do zarządzania i monitorowania przepływu wody. Nowa stacja ma być bardziej niezawodna, ale też energooszczędna i przyjazna środowisku. Jej docelowa wydajność wyniesie aż 800 metrów sześciennych wody na godzinę. Wartość projektu wynosi ponad 83 miliony złotych. Inwestycja jest realizowana przy znaczącym udziale środków zewnętrznych. Na ten cel gdyńskie PWiK otrzymało dofinansowanie z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 w ramach działania Feniks Woda do Spożycia.
1: Na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM zaprasza Janusz Ludwiczak. Ponad 2000 zawodników z 55 krajów weźmie udział w 11. edycji Enea Ironman 73 Gdynia. Triatlonowe święto powraca do stuletniego miasta po rocznej przerwie i potrwa aż do niedzieli. Zawody rozpocznie dzisiejszy Night Run na 5 km z udziałem ponad 1000 biegaczy. W sobotę odbędą się zawody dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 15 lat. Główne zmagania zaplanowano na niedzielę. Triatloniści wystartują na dystansie ponad 70 km, obejmującym 1900 metrów pływania, 90 km jazdy na rowerze oraz półmaraton. Równolegle rozegrane zostaną zawody na dystansie olimpijskim i rywalizacja sztafet. Ponad połowę uczestników stanowić będą zagraniczni zawodnicy. Organizatorzy przygotowali także atrakcje dla kibiców, w tym strefę aktywności, grę miejską oraz wspólne oglądanie finału piłkarskich mistrzostw świata na plaży po zakończeniu zawodów. Uczestnicy Ironmana otrzymają medale inspirowane kaszubskimi haftami, a na mecie czekać będą regionalne przysmaki przygotowane przez koła gospodyń wiejskich z różnych rejonów Kaszub. I zmieniamy temat. 17-letnia Maja Gądek ze Sławna walczy o sukces na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy do lat 18 we włoskim Rieti. Sprinterka AML Słupsk awansowała do półfinału biegu na 100 metrów. Do Włoch przyjechała w znakomitej formie. Kilka dni temu podczas Mistrzostw Polski U18 w Lublinie zdobyła złoty medal na 100 metrów z rekordem życiowym 11,46 sekundy. To trzeci wynik w Europie w kategorii wiekowej w tym sezonie. Do dorobku dołożyła także srebrny medal na 200 metrów. W eliminacjach Mistrzostw Europy Polka uzyskała 11,75 sekundy, co zapewniło jej awans do półfinału. Ten odbędzie się już dziś po godzinie 18. Finał zaplanowano o dość nietypowej godzinie, bowiem o 22.22. Legenda polskich skoków narciarskich Kamil Stok dołączy do grona sportowców uhonorowanych w Alei Gwiazd Sportu we Władysławowie. Podczas 24. edycji wydarzenia, która odbędzie się już jutro, swoje gwiazdy odsłoni także mistrzyni świata w kickboxingu Iwona Guzowska, trener zapasów Stanisław Krzesiński, żużlowiec Jarosław Hampel oraz były reprezentant Polski w siatkówce i prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski. Kamil Stok zakończył swoją sportową karierę pod koniec marca tego roku. W dorobku ma m.in. złote medale olimpijskie, dwa tytuły Mistrzostw Świata i dwie kryształowe kule za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Główna uroczystość odsłonięcia gwiazd rozpocznie się już w sobotę o godzinie 17 na promenadzie we Władysławowie. Aleja Gwiazd istnieje od 2000 roku i liczy już ponad 160 upamiętnionych wybitnych postaci polskiego i światowego sportu. Lechia Gdańsk o krok przed skompletowaniem całej kadry i tym samym rozwiązaniem problemu z zakazem rejestrowania nowych piłkarzy. Jak wynika z informacji klubu, po uregulowaniu zaległości i opłaty solidarnościowej za transfer Bogdana Wiunyka, PZPN i FIFA mają w przyszłym tygodniu zdjąć ograniczenia. To oznacza, że trener Władysław Łupaszko będzie mógł skorzystać z trzech nowych zawodników: Jakuba Atkonisa, Danyła Małowa i Bakariego Sonko. Zagrają oni już podczas inauguracji sezonu Beltic pierwszej ligi z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Tymczasem z Lechią testy przechodzi także 19-letni napastnik Dominik Skiba z Górnika Zabrze. O jego przyszłości w Gdańsku sztab szkoleniowy zdecyduje po sobotnim sparingu z duńskim Renders FC. Sopot ponownie stanie się europejską stolicą młodzieżowego windsurfingu. Od jutra aż do 24 lipca na wodach Zatoki Gdańskiej odbędą się Mistrzostwa Europy klas Techno 293 i Techno 293+. W regatach wystartuje blisko

0: To 300 zawodników z ponad 20 krajów. O medale powalczą nie tylko reprezentanci Europejskiej Federacji, ale także zawodnicy m.in. z Filipin, Hongkongu, Indii, Turcji czy Tunezji. Dla sopockiego klubu żeglarskiego Ergo Hestia będzie to druga organizacja tej imprezy. Poprzednia edycja odbyła się już dawno, bowiem w 2016 roku i została wysoko oceniona przez uczestników. Jak podkreślają organizatorzy, tegoroczne mistrzostwa będą również ważnym sprawdzianem przed młodzieżowymi igrzyskami olimpijskimi, szczególnie dla zawodników rywalizujących w kategorii do lat 17. Historyczny sukces reprezentacji Polski w Smoczych Łodziach z mocnym akcentem strój miasta. Podczas Mistrzostw Europy w Monachium biało-czerwoni zdobyli rekordowe 28 medali. 5 złotych, 11 srebrnych i 12 brązowych, zajmując 5. miejsce w klasyfikacji generalnej spośród 22 reprezentacji. W sukcesie znaczący udział mieli zawodnicy z Trójmiasta. Do kadry powołano aż 31 reprezentantów trzech klubów. Najliczniejszą grupę stanowili zawodnicy klubu sportowego Przygoda Gdańsk, którzy uczestniczyli w zdobyciu 19 medali. 8 reprezentantów Smoczej Aury Gdańsk dołożyło udział w 15 krążkach, a 9 zawodników Morskiego Robotniczego Klubu Sportowego wróciło z dorobkiem 13 medali. To najlepszy wynik w historii startów reprezentacji Polski na Mistrzostwach Europy. Sport w Radiu Nord FM powraca w poniedziałek o 10.30. Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć wielu sportowych wrażeń w rozpoczynający się właśnie weekend. Do usłyszenia.
1: Słuchajcie, radia Nord FM.

0: Radia, Radia Norda FM.
1: J-Lo!